szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, bo po co wieczna sączy się struga.

every day.

incomplete. You feel what I feel, you know the deal.

0: To ja mam mało bajkowy artykuł.
1: No właśnie, że widzę, że szeleścisz prasą.
0: Tak, Rzeczpospolita dzisiaj przyciągnęła mnie nagłówkiem dożywocie dla niesubordynowanych. Nie 3 lata więzienia, ale nawet dożywotnie pozbawienie wolności może grozić niebawem żołnierzom za odmowę wykonania rozkazu. W sytuacji bojowej, a ponieważ o wojsku i w ogóle mobilizacji dużo więcej się mówi, to jest temat bardzo a propos. Jak ustaliła Rzeczpospolita, rząd, a konkretnie Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy m.in. z Resortem Obrony Narodowej rozważa zmiany w kodeksie karnym właśnie dotyczące dyscypliny wojskowej. Na stole ministerialnym leży propozycja zamówiona w Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego. No i tam się pojawiają postulaty, żeby zaostrzyć kary za rzeczone nieposłuszeństwo żołnierzy. Górna granica miałaby wzrosnąć z obecnych 3 lat pozbawienia wolności do 30 lat, a nawet dożywotniego więzienia. Brzmi poważnie, są też głosy.
1: Zachęci młodych ludzi do wstępowania do wojska.
0: No, tu generał Roman Polko, dowódca Gromu, bardzo krytycznie ocenia to rozwiązanie, mianowicie żołnierzy w sytuacjach bojowych niespecjalnie obchodzi to, jakie jest zagrożenie karą za subordynację. Nie ma znaczenia, czy chodzi o 5, 50 czy 100 lat więzienia. W sytuacji, gdy ludzie myślą o zachowaniu swojego życia czy ratowaniu kolegów, jego zdaniem kluczem do dyscypliny w wojsku jest mądre dowodzenie i budowanie kultury odpowiedzialności żołnierzy, a nie straszak w postaci kar, plus to, o czym wspomniałeś, jeżeli chodzi o perspektywę właśnie.
1: Zgadzam się z generałem Polką.
0: Mobilizacji.
1: W tej sprawie.
0: No. To Rzeczpospolita. Więcej na ten temat. Natomiast my za chwilę będziemy opowiadać o skutkach, a propos wojska w bardzo negatywnym tonie, inwazji Rosji na Ukrainę. Mianowicie prowadziliśmy jakiś czas temu zbiórkę razem z Polską Misją Medyczną. O tym, co dalej się dzieje z tą zbiórką, za chwilę opowie Jakub Belina-Brzedowski.

0: 9.31, Baxter Jury za nami, a my przechodzimy do zapowiedzianej rozmowy. Jakub Belina-Brzozowski jest z nami, cześć.
1: Cześć.
0: Z Polskiej Misji Medycznej. Zapowiedziałem, że dzisiaj będziemy Państwu opowiadać o dalszym ciągu zbiórki, którą prowadziliśmy jako Radio Nowy Świat właśnie z Polską Misją Medyczną. Zerkam jeszcze dla upewnienia, jaka to była dokładnie kwota. 161 326 zł i to w jakimś zawrotnym tempie Państwu się udało to zebrać.
2: Założenie było tylko cząstką tego, jeżeli
0: Tak. Bo jaki był początkowy próg, pamiętasz, Kuba?
1: Około 20 tysięcy.
0: Tak, coś takiego. I to jakoś tak na pstryknięcie palcem się udało. Więc niebywały wynik. No i właśnie, zbieraliśmy to w celu wsparcia ukraińskich matek i dzieci na oddziałach neonatologicznych. Zbieraliśmy na sprzęt. No i od jakiegoś czasu tak Państwu aktualizujemy sytuację, co się dzieje. Czy teraz jesteśmy na etapie finału, żeby tak powiedzieć już o ostatecznym?
1: Jesteśmy na etapie, że ten sprzęt jest na oddziale i pracuje. To znaczy dwa, trzy tygodnie temu trafił sprzęt, taki zaawansowany sprzęt do ultrasonografii, do USG do szpitala numer 15 w Kijowie na oddział położniczy. Neonatologiczny. No i to jest sprzęt rzeczywiście, dzięki temu, jaką kwotę zebraliśmy, to jest taki sprzęt wysokiej klasy, bym powiedział, znaczy taki, który rzeczywiście ma wiele, wiele ważnych tam funkcji, bo służy i do, jak czytałem na ilu różnych oddziałach można ogłosić, bo to jest i położnictwo, neonatologia, ale też różnego rodzaju badania kardiologiczne, endokrynologiczne. Mógłbym Państwu teraz jakieś takie konkretne funkcje tego sprzętu, że ma jakiś Doppler, tutaj jest TVI, badania z użyciem kontrastu, ale wiecie, podejrzewam, że większości słuchaczy, którzy nie są medykami, to powie równie mało jak mi, ja też akurat nie jestem medykiem. Udało nam się z tego kwotę kupić naprawdę, naprawdę świetny sprzęt. Niedługo też podejrzewam, że i na naszych profilach Polskiej Misji Medycznej i na waszych profilach pojawią się też, mamy nagrane wideo z przekazania tego sprzętu, też podziękowania dedykowane słuchaczom Radia Nowy Świat, więc też myślę, że takie materiały się pojawią. Mm-hmm.
0: No tak, to się udało przekazać. Czy ty byłeś na miejscu może? Czy...
1: Ja jeszcze na miejscu nie byłem. Ja teraz akurat podróżowałem w inne strony świata, bo Byłem na zachodnim brzegu, dopiero co wróciłem w piątek.
0: Dobra, to za chwilę o zachodni brzeg cię jeszcze zapytam. Natomiast no, to, co zawsze warto przypomnieć przy takich okolicznościach, to kontekst, mianowicie jak dużą część zapotrzebowania zaspokaja to, że ten sprzęt się pojawił. Bo to jest wsparcie, ale czy to jest kropelka w morzu potrzeb? Może duża kropla? Myślę, że to jest
1: ważna kropla, bo to jest naprawdę, naprawdę dobry sprzęt, który w razie potrzeby może też zostać użyty nawet na innych oddziałach, więc on jest naprawdę wielowymiarowa, to może być pomoc medyczna, nawet ma zastosowania w onkologii, na innych takich oddziałach, więc myślę, że to jest ważna pomoc. Natomiast no jesteśmy już na etapie pomocy Ukrainie, że rzeczywiście nie są nam już potrzebne takie podstawowe produkty, jak nie wiem, jak w pierwszych miesiącach wojny. Pamiętam, że woziliśmy nawet płyny do dezynfekowania rąk, tak? To znaczy takie zupełnie podstawowe rzeczy. Teraz właśnie jesteśmy już na etapie, że jeżeli coś jest potrzebne, to są raczej bardzo, bardzo dokładny właśnie sprzęt specjalistyczny, tego typu rzeczy. I myślę, że to jest w tej chwili po prostu pomoc trafiona, że tak powiem. Natomiast no potrzeby są cały czas na pewno duże, jeżeli chodzi o taką podstawową pomoc, to cały czas też przy linii frontu, to znaczy tam, gdzie mamy na przykład kliniki mobilne, to tam rzeczywiście ta sytuacja, tam nie tylko potrzeba specjalistycznego sprzętu, ale potrzeba po prostu najzwyklejszej podstawowej opieki medycznej, bo tam już nie ma aptek, tam już nie ma przychodni i tam na przykład nasi medycy, którzy dojeżdżają, no rzeczywiście pełnią zupełnie podstawową opiekę zdrowotną zapewniają, bo jej tam nie ma.
0: No właśnie, bo wspomniałeś o mobilnych klinikach. Czy prowadzicie jeszcze jakąś akcję albo jakiś rodzaj pomocy w Ukrainie, oprócz tego, o czym wspomnieliśmy? Bo na przestrzeni lat tych rodzajów pomagania z waszej strony było bardzo dużo.
1: Tak, takie dwa główne w tej chwili nasze projekty to jest rzeczywiście ten projekt neonatologiczny, który udało się wesprzeć tą zbiórką. I cały czas prowadzimy działania chyba w tej chwili na 10 oddziałach neonatologicznych w Ukrainie, ale na przestrzeni lat ich było kilkadziesiąt. No i rzeczywiście kliniki mobilne, one docierają przede wszystkim do pacjentów w obwodach charkowskim i sumskich, czyli tych przygranicznych i przyfrontowych niestety. I tam kliniki docierają przede wszystkim do miejscowości, bo jak mówi się przyfrontowych, to od razu się myśli, że to jest dosłownie na froncie. To znaczy nie, na froncie jest medycyna pola walki, to jest trochę inna działka, natomiast my docieramy do tych miejscowości, które jeszcze nie zostały ewakuowane, ale są w ciężkiej sytuacji, bo często tam trafiają pociski, większość ludzi już się ewakuowała, zostali często przede wszystkim osoby starsze, które z różnych powodów nie chcą się ewakuować. Przede wszystkim dlatego, że po prostu nie wyobrażają sobie, że już urządzą sobie życie gdziekolwiek indziej.
0: No właśnie, czyli to nie jest tak, że macie żołnierzy
1: nie.
0: na polu walki?
1: Nie, tym się zajmuje medycyna pola walki. My jesteśmy organizacją humanitarną, więc żołnierze to nie jest nasza działka. My zajmujemy się cywilami sensu stricte. No i rzeczywiście te tereny przyfrontowe tutaj, to mówię o tych miejscowościach, które nie zostały całkowicie ewakuowane. Ale może to właściwie nastąpić w każdej chwili, bo wiele miejscowości, którym pomagaliśmy, potem do tej ewakuacji nie nastąpiło.
0: Wspomnieliśmy o zachodnim brzegu. Jeżeli chodzi o naszą wspólną zbiórkę, zerkamy do mediów społecznościowych, tam będzie ostateczna aktualizacja. Natomiast jeżeli chodzi o twoje doświadczenia niedawnej podróży tam, co... Głupio to zabrzmi, ale w jakim celu, co robiłeś, co widziałeś na zachodnim brzegu?
1: No ja odwiedzałem miejsca naszych działań projektowych na zachodnim brzegu. Mamy tam taki projekt, który do końca roku jeszcze jest, już wiemy, że niestety tylko do końca roku, jest finansowany ze środków, współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tam pomagamy społecznościom beduńskim. Beduńskie na miejscu są społeczności palestyńskie, beduńskie, które... które są w tej chwili chyba w największym takim zagrożeniu utraty ziemi, na której mieszkają, wyburzenia budynków, chociaż budynki czasami w tym przypadku to dużo powiedziane, ale konstrukcji, w których mieszkają i utraty tej ziemi, która oczywiście docelowo ma zostać przeznaczona zwykle na izraelskie osadnictwo tam na miejscu. Rzeczywiście te społeczności beduńskie są, mówiąc wprost, nękane przede wszystkim przez izraelskich osadników tam na miejscu, ale też niestety również przez władze, bo czasami mówią nam, że podam przykłady takich działań, to jest, nie wiem, przecinanie, oczywiście przemocy sensu stricte, bo ta też się wydarza niestety regularnie wobec nich, to na przykład przecina się im rury doprowadzające wodę do miejsca, w którym mieszkają, i to tak regularnie. Wjeżdżają, osadnicy potrafią wjechać w nocy motorami i świecić światłami i też grać głośną muzykę. Wypasają stada pomiędzy budynkami, w których oni mieszkają. Ograniczają też im, te społeczności beduńskie to były społeczności, które zawsze żyły właśnie z hodowli zwierząt, więc w drugą stronę w tej chwili właściwie nie mogą wypasać jej wokół miejsca, w którym mieszkają, ponieważ władze czy też osadnicy mówią, że w tym momencie wchodzą one na ich teren, więc właściwie te zwierzęta są ograniczone do zagród wewnątrz miejsca, w którym mieszkają, co znacząco ograniczyło liczebność tych stad i sprawiło, że te społeczności po prostu już nie mogą też same się utrzymywać i w związku z tym zaczynają zależeć od pomocy zewnętrznej, czego kiedyś nie było. Natomiast jeżeli chodzi o to, co my tam robimy, to my przede wszystkim zapewniamy im podstawową opiekę medyczną, bo do tej też nie mają dostępu ze względu na różnego rodzaju ograniczenia w mobilności. Zachodni Brzeg jest takim miejscem, na którym na przykład Palestyńczycy nie mogą wjeżdżać na niektóre drogi, chociaż to brzmi jak z jakiejś innej epoki sytuacji, ale tak jest.
0: Tak, jak...
1: No, często po drodze, nawet jeżeli mają ten punkt medyczny gdzieś kilkanaście kilometrów dalej, to po drodze muszą minąć checkpoint, na którym nigdy nie wiadomo, ile się będzie czekać. Ja sam przeszedłem te kilka checkpointów tam będąc i no, czasami do miejsca, które jest oddalone kilkanaście minut, jeździ się 2 godziny, czasami 8 godzin.
0: Straszne.
1: To trochę zależy od, no, od dnia i sytuacji. No i nastroju osób, które akurat tego dnia decydują o tym, czy przepuszczą, czy nie.
0: To też kolejna rzecz a propos tego nagania, o którym mówiłeś.
1: Tak.
0: Kolejne narzędzie.
1: Tak, tak, no niestety. No więc na przykład no, w kontekście opieki medycznej ważne jest to, że my tam dojeżdżamy, bo rzeczywiście trudno im jest tak w drugą stronę dojechać. Czasami te, rzeczywiście mieliśmy taką sytuację ostatnio, nawet kilka dni przed moim przyjazdem, była taka sytuacja, w którym tak się złożyło, bo ta klinika oczywiście przyjeżdża raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, w zależności od społeczności. Natomiast zdarzyło nam się tak, że akurat w chwili, kiedy była tam klinika, został potrącony przez ciężarówkę 9-letni chłopiec. Ta ciężarówka nie stanęła, tylko pojechała dalej. No i rzeczywiście akurat dzięki temu, że byli tam lekarze w tym dokładnie momencie, to udało się udzielić szybkiej pomocy i finalnie no już tego chłopca widziałem z małymi obtarciami, ale bez jakichś poważnych obrażeń już teraz po 2 tygodniach od tej sytuacji mniej więcej. No więc gdzieś ta pomoc, mimo że też znowu jest bardzo podstawowa z naszej strony tam na miejscu, bo to jest podstawowa opieka medyczna. Oczywiście, jeżeli coś się dzieje poważniejszego, to już musimy przekierowywać do szpitali, których też na Zachodnim Brzegu jest niewiele. W strefie C, w której pracujemy, nie ma ich w ogóle. Strefa C to jest ta strefa, która jest pod całkowitą kontrolą militarną i cywilną Izraela. No mieliśmy tam sytuację na przykład, że lider społeczności, w której pracujemy, nasza klinika wykryła mu, że ma jakieś dziwne zmiany na gardle. No okazało się, że niestety to jest nowotwór. I opisywał nam, z racji tego, że został skierowany na radioterapię na terenie całego Zachodniego Brzegu, tak rozumianego, jak obecnie go rozumiemy, nie ma, bo radioterapia jest tylko we wschodniej Jerozolimie w tej chwili. Jerozolima jest, jak wiemy, nielegalnie według prawa międzynarodowego anektowana przez Izrael. No i on musi jeździć właśnie do Jerozolimy na radioterapię. Na pierwszą radioterapię go przepuszczono, po 2 tygodniach miał wrócić, już go nie przepuszczono. No i była duża taka interwencja też izraelskich organizacji broniących praw człowieka, bo tutaj też muszę wspomnieć, że mimo wszystko ta strona izraelska, żeby była jasność, nie jest jednorodna. Są izraelskie też organizacje, które naprawdę angażują się w obronę tych społeczności beduńskich i pomagają im w sensie prawnym i prawno-człowieczym. Natomiast rzeczywiście no, udało się tę interwencję, on w końcu na tę drugą dawkę radioterapii dotarł, natomiast za każdym razem mówi teraz, kiedy jedzie. No zdarza się, na przykład trzymają no, człowieka chorego na raka no, właśnie po kilkanaście godzin na checkpointie, więc nigdy nie wie po prostu, kiedy do tego szpitala trafi. Zdarza się, że po prostu już zostaje w tej Jerozolimie pomiędzy terapiami, no żeby nie przechodzić tego całego procesu. No więc to jest taka codzienność ludzi na Zachodnim Brzegu. Codzienność naprawdę koszmarna i trudna. No my staramy się, jak możemy w niej naszymi działaniami, no mówiąc wprost, chyba tylko ulżyć, no bo jest to pomoc, natomiast no, nie załatwia wszystkich, w żadnym wypadku wszystkich problemów, które ludzie tam mają na miejscu, no bo no, to jest problem polityczny, mówiąc wprost. No.
0: A ile czasu spędziłeś w tej codzienności?
1: Ja tak naprawdę spędziłem tylko kilka dni, więc tylko gdzieś zobaczyłem jej naprawdę malutki fragment. Poznałem ją bardziej z opowieści, tak naprawdę, które słyszałem na miejscu. No natomiast to wciąż gdzieś przeraża. Kiedy słyszy się o tym, czyta o tym, to inaczej się odbiera, niż kiedy spotyka się no właśnie człowieka, który właśnie wrócił z tej radioterapii i opowiada nam o tym, jak trudno jest mu leczyć możliwie śmiertelną chorobę. Nie ze względu na to, że kuleje sensu stricte służba zdrowia, tylko dlatego, że nie może do niej dotrzeć po prostu.
0: Powiedzmy na koniec, jak można wspierać polską misję medyczną? Bo nie pierwsze i na pewno nie ostatnie nasze spotkanie, więc to jest informacja.
1: Tak, oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową pmm.org.pl. Tam są Tam są wypisane możliwości wsparcia. Przede wszystkim się prosimy o po prostu wsparcie finansowe, bo takie wsparcie jesteśmy w stanie przekształcić, czy to na pomoc w Ukrainie, czy to na pomoc na zachodnim brzegu, gdzie tak jak mówię, to współfinansowanie z MSZ się kończy. Szukamy rzeczywiście możliwości, jak przynajmniej w jakiejś mniejszej skali kontynuować ten projekt, czy w Strefie Gazy, czy w krajach Afryki Subsaharyjskiej. No, tych projektów mamy sporo. Natomiast zapraszam na stronę pmm.org.pl, tam można przeczytać więcej o naszych działaniach, dowiedzieć się, no i wesprzeć. Rzeczywiście to wsparcie, bez tego wsparcia po prostu nie jesteśmy w stanie pomagać dalej.
0: Jakub Berina Brzezowski, Polska Misja Medyczna. Zapraszamy do mediów społecznościowych Polskiej Misji Medycznej. Za jakiś czas, kiedy pojawią się wspomniane materiały z przekazania sprzętu medycznego placówkom ochrony zdrowia w Ukrainie ze zbiórki wspieranej przez Radio Nowy Świat. Dzięki Ci piękne.
1: Bardzo dziękuję.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Na rynku ropy znowu zamieszanie. Ceny idą w górę po eskalacji na Bliskim Wschodzie i porozumieniu, które istnieje już chyba tylko na papierze. Co więcej, coraz głośniej mówi się o tym, że Iran oficjalnie może wycofać się z zapisów z memorandum do czasu rozstrzygnięcia wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. A to wszystko po tym, gdy Donald Trump zapowiedział, że tak, owszem, cieśnina Ormus pozostaje otwarta, ale zamyka ją dla Iranu. A robi to w taki sposób, że nakłada opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. Poinformował również o przywróceniu blokady irańskich portów położonych w pobliżu cieśniny. A to, jak prognozują analitycy, znacząco podnosi ryzyko powrotu do militarnej eskalacji konfliktu. I już ma to odzwierciedlenie w cenach. Ropa WTI wróciła na poziomy powyżej $80 za baryłkę, a Brent $85. I gdy spadki cen na stacjach paliw następują ze znacznym opóźnieniem, tak wzrosty zauważalne są niemal błyskawicznie. To smutna zasada tego rynku, ale tu akurat problemy się nawarstwiają, bo wcześniej, w ubiegłym tygodniu mówiłem o droższej produkcji gotowych paliw i ich niższej dostępności, przez co pomimo niższych wtedy cen rynkowych, te ceny na stacjach rosły. Ale jeśli teraz mamy taką kumulację, że rosną ceny rynkowe i dodatkowo nie tanieje produkcja, to trudno oczekiwać, że ceny na stacjach się utrzymają, a już na pewno nie, że spadną. Do tego dolar już jest po 3,80 licząc w złotych. To wszystko sprawia, że import surowców i paliw gotowych staje się coraz droższy. Dlatego te dobre nastroje sprzed tygodnia nieco się popsuły. I dlatego też wtedy podkreślałem, że dopiero wrzesień przyniesie nam więcej informacji, bo przy obecnym stanie geopolitycznej gry najpewniej i nad Wisłą inflacja odbije. I oby było to nieco odbije, a nie mocno odbije, ale tu najważniejszy jest czas i polityczna przewidywalność, a nie mamy wpływu ani na jedno, ani na drugie. Wyższe ceny paliw przekładają się na całą gospodarkę, stąd wzrost inflacji, bo nie tylko na te ceny na stacjach paliw, czy jak obecnie na droższe wakacyjne wyjazdy. Powoli, pełzająco, ale drożeje większość produktów, choćby poprzez wzrost kosztów produkcji i transportu. Na kolejny program CPN raczej nas nie stać, ale pytanie, czy nie został zdjęty o miesiąc za wcześnie, pozostaje otwarte. Konkrety przyniosą kolejne tygodnie.

0: Wesoło tutaj mamy.
1: Tak, już słychać, że kolejna audycja już się zbliża, bo za oknem śmiechy, chichy.
0: Tak jest, Zuza i Łęda, która dzisiaj będzie miała gości. Babie Lato, Natalia Grosza, Katia i Bela. Na temat numeru Nie piję będzie to rozmowa. To po 10 polecamy Państwa uwadze. No i oczywiście dużo muzy od Zuzy, jak zwykle. Muzy od Zuzy.
1: Muzy od Zuzy, tak jest. My się już żegnamy.
0: Granie z graniem.
1: Patrzę na zegar, że to już chyba ten moment, prawda?
0: Tak, to czas.
1: Chciałem jeszcze opowiedzieć o panu, jak się wymawia, jak nazywa? Haaland? Oland?
0: Haaland, dobrze.
1: Haaland.
0: Haaland. Ja tak mówię, Haaland.
1: Haaland.
0: Co z nim, Wiking?
1: Widziałeś, co przywiózł? Sekund.
0: Co takiego?
1: No, nie do końca wiem, czy to jest maskotka, czy wypchany szop pracz na desce, które trzyma pustą butelkę.
0: Klawisz Zlezek.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.

Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Francja po spotkaniu polityków koalicji chętnych sojuszników Ukrainy, broniącej się przed inwazją Rosji. W szczycie wzięli udział m.in. przywódcy Ukrainy, Francji i Niemiec. Polskę reprezentował szef rządu Donald Tusk. Premier Keir Starmer zapowiedział, że Wielka Brytania dołączy do unijnego pakietu wsparcia obronności Ukrainy. Chodzi o wynoszącą 90 miliardów euro pożyczkę dla Kijowa. Umowa zapewni Ukrainie dalsze dostawy najbardziej potrzebnego sprzętu. Otwiera Ukrainie nową drogę do pozyskiwania uzbrojenia od brytyjskiego przemysłu, w tym amunicji, systemów obrony powietrznej i pocisków dalekiego zasięgu. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, jesienią w Polsce zostaną zorganizowane pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy francuskich i brytyjskich. Manewry mają przygotować sojuszników do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu. Po południu posiedzenie rządu ministrowie zajmą się m.in. projektem mającym ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Projekt przewiduje wprowadzenie pojęcia usług hotelarskich. Powstać ma centralny wykaz obiektów noclegowych. Tymczasem, jak podaje działające w Radzie Warszawy ugrupowanie Miasto Jest Nasze, odpowiedzialny za rządową ustawę wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś wycofał niemal wszystkie poprawki zgłaszane przez stronę społeczną oraz część założeń ustawy. Jedna z propozycji pozwalała gminom wyznaczać strefy, w których noclegi mogłyby oferować jedynie hotele czy pensjonaty, a nie przykładowo osoby wynajmujące swoje mieszkania w internecie. Na koniec serwis piłka nożna przed pierwszym półfinałem mundialu. Wieczorem Hiszpanie zmierzą się z Francuzami. To będzie spektakularny mecz między dwoma drużynami, które wyróżniają się jakością w ataku. Ale Luis i ja uważamy też, że musimy dobrze się bronić. Biorąc pod uwagę jakość obu drużyn w ataku, uważamy, że mecz będzie spektakularny. Tak oceniał po hiszpańsku trener reprezentacji Francji Didier Deschamps, a tak mówił w swoim języku wspomniany trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Celem tej gry jest próba narzucenia przeciwnikowi własnych celi stylu. Oczywiście także zminimalizowanie i kontrolowanie mocnych stron i siły przeciwnika. Na tym polega piłka nożna. Początek meczu Francja-Hiszpania o 21:00 naszego czasu. Jutro drugi półfinał Anglia-Argentyna. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Śniadanie z graniem.
1: Dzień dobry, wciąż posturodzinowo, szczególnie jeżeli chodzi o Antruasz Studia i zaczniemy na playliście dzisiaj też posturodzinowo. Zuza i Łęda przy mikrofonie. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk realizuje. Szanowni Państwo, jeżeli czterech redaktorów wsiada razem do auta i wraca z Brzezin do Warszawy, to co wybrzmiewa z głośników? To, co jako pierwszy wrzucił kierowca, w tym wypadku był to Kuba Ferlin. I uważam, że jest to ikoniczne, bardzo mnie bawi i powiedział, że on musi tego posłuchać, a dopiero potem my możemy, cała reszta z gra i wybierać muzykę i brzmiało to właśnie. Tak.

To Taj Mahal i Shor Ben Shor, tak zaczęliśmy i dzisiaj trochę takich groove'owych, inspirowanych afro brzmień będzie, szczególnie w środku audycji, ale zaczniemy od gości, bo już za moment w studiu Radia Nowy Świat Babie Lato, czyli Natalia Grosiak-Bela i Katia z ostatnim singlem, który wychodzi przed Erste-letnie brzmienia, ale zanim ten ostatni, który wybrzmi przedpremierowo, to jeszcze poprzednia premiera przed Państwem, czyli Przejdzie.

0: I Babiela to razem ze mną w studiu Radia Nowy Świat. Natalia Grosiak, Bela i Katia. Dzień dobry.
1: Siema.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Spotykamy się przedpremierowo tak naprawdę, bo Nie piję jutro będzie wszędzie dostępne. Dzisiaj będzie dostępny dla słuchaczy Radia Nowy Świat. I chciałam zacząć od tego, że Nie piję to jest tak naprawdę zamknięcie dla was pewnego etapu tej całej pięknej podróży. Bo to jest ostatnie wydawnictwo, zanim wyjdziecie na scenę. I zastanawiam się, czy już macie jakieś takie chęci na podsumowania. Jak się czujecie z tym, że już kończy się ten prestur?
3: W ogóle nie mam ochoty na podsumowania. Mam wręcz coś takiego, że przez to, że jesteśmy przed koncertami, 10 dni chyba przed pierwszym koncertem, to mam wrażenie, że to się dopiero zaczyna i że tak naprawdę największy stres i największe takie, ten sos tego wszystkiego, to najlepsze jest przed nami. Więc no, na maksa cieszę się na te koncerty i podsumowanie to będzie...
0: Dopiero jak skończy się granie.
3: Jak się skończy granie.
1: Jesienią, no. Prawda?
2: Tak, bo jesienią, no w zasadzie nie jesienią, latem będzie ostatni koncert Babiego Lata, bo to będzie pierwszy weekend września. Ale ja się pokuszę o takie małe podsumowanie, bo to jest nasz czwarty singiel. My z dziewczynami napisałyśmy w zasadzie całą płytę. Miałyśmy dwa takie spotkania kompozycyjne, wyjazdowe, na których w 5 dni napisałyśmy właściwie całą płytę. Cała płyta się nie ukaże, tak,
1: nie mów,
2: jako wydawnictwo. Teraz się nie ukaże.
1: Jeszcze.
2: Ale ukazały się 4 single, to znaczy jutro będzie premiera tego czwartego. Więc my jakoś myślę, że możemy powiedzieć, że ten etap wydawniczy jutro będzie tak sfinalizowany w postaci czwartego singla, ale już mamy próby do koncertów i czekamy bardzo na te koncerty, więc zaczynamy tak naprawdę tę najbardziej żywą część naszą Babiego Lata, bo my kochamy grać te piosenki na żywo, więc zaczynamy teraz tak naprawdę drugi rozdział, nie mniej ważny niż ten pierwszy singlowy.
0: Jeszcze złapię was o ten singlowy i wydawniczy, bo tak czułam podskórnie, że tych piosenek było więcej. To znaczy, że też na tyle te 4 single były różne od siebie, że pomyślałam, że musiało być więcej, że miałyście z czego wybrać. Czy serce was boli jakąś piosenkę, która nie wyszła?
1: Tak, jest kilka piosenek, które się nie ukażą na razie. I świat ich nie usłyszy, ale jest jedna taka szczególna piosenka, która nazywa się Dzielne dziewczyny też płaczą. I jest
0: teraz
1: taki
0: ja żałuję,
1: plan,
0: że ona nie wyszła.
1: Żeby tę piosenkę pokazać mimo wszystko publiczności w takiej akustycznej wersji, więc będziecie mogli ją usłyszeć na koncertach.
0: Koncerty mają też tę szczególną cechę, która wydaje mi się, że bardzo rzadko się zdarza, że wy koncertujecie w zasadzie w prawie tylko żeńskim gronie, że muzyczki, które są z wami na scenie, to też są kobiety. Jeden Lesman chyba jest tylko
1: rodzynkiem. Tak.
0: Jak się wam gra? Bo wiecie, że na pewno słyszałyście, że wiecie, baby to się tak dogadają, nie? Jakby jest mnóstwo jakichś obrzydliwych stereotypów, których ja nie powielam, więc chciałam usłyszeć waszą stronę praktyczną, no bo już macie na pewno próby. Jak się gra w takim żeńskim składzie?
1: Nie ma żadnej różnicy, czy to są mężczyźni, czy kobiety. Kapela brzmi znakomicie, dziewczyny grają świetnie. A wszystko po prostu tak pędzi i pięknie się składa, a dodatkowym atutem jest to, że świetnie się dogadujemy. Że rzeczywiście, jeżeli mamy mówić o jakichkolwiek różnicach, jak się gra z dziewczynami, jak z chłopakami, to, że my się świetnie dogadaliśmy wszyscy w czasie prób. Było parę takich trudnych momentów, które właśnie bardzo dzielnie komunikacyjnie rozwiązaliśmy, więc super.
0: Super. Przechodzę do tego, co jutro, czyli do premiery Nie piję. Zupełnie prywatnie muszę powiedzieć, ściągam maskę poważnej dziennikarki. Ja stałam się fanką tego numeru od pierwszych taktów. To było mniej więcej tak, że go włączyłam, potem zrobiłam... Zastopowałam, musiałam przetrawić i dopiero słuchałam dalej. Wam się udało wyciągnąć jakąś kwintesencję polskiej biesiady w tym utworze.
3: O to chodziło. Taki był plan.
0: Ja się przy tym doskonale bawiłam. Mój zarzut do tego utworu jest taki, że on powinien być dłuższy. Jakby chciałabym tańczyć do niego 4 minuty, a nie 2. Ale jest to w zasadzie żaden zarzut. Można słuchać 2 razy. Jestem ciekawa, czy wy tak doskonale się bawiłyście? W sensie, no bo to groovy, to jest biesiada. Czy wy przy nagrywce też to miałyście, czy to jest jednak, że trzeba od linijki metrum się musi zgodzić i tak dalej?
3: Co ty?
2: Miałyśmy. Ja pamiętam ten moment, jak Natalia wchodzi do stodoły, bo ten pierwszy nasz kampus kompozycyjny miałyśmy w folwarku Ruchenka w stodole i Natalia wchodzi takim dziarskim krokiem, nie pije, nie pije. I od tej frazy rozpoczął się ten utwór i zaczęłyśmy go śpiewać razem, rozkładać na głosy, dopisywać tekst, no tak jak ze wszystkimi pozostałymi utworami, ale tutaj jakaś taka wyjątkowa radość i power był. Tak. No i od początku właśnie śpiewałyśmy, nagrywałyśmy razem. To był jedyny utwór, którego nie byłyśmy w stanie nagrywać oddzielnie. Więc od pierwszej demówki aż po wersję finalną studyjną, we trzy, no każda do swojego mikrofonu, ale tak jakby do jednego mikrofonu, zawsze obok śpiewamy
1: siebie.
2: Obok
1: na
2: siebie.
1: Na setkę tak zwaną.
2: Tak, na setkę zawsze śpiewamy ten utwór razem, więc ta radość, którą odczułaś słuchając, ona była od pierwszych sekund pojawienia się tego utworu.
1: Wyobraź sobie, że chciałyśmy ten utwór nagrać osobno, każda swoją partię miała nagrywać osobno, ale siadała energia.
3: Nie wychodziła.
1: W tym momencie tak.
0: No
1: tak,
0: bo biesiada.
1: Musimy razem to nagrać.
0: Bo biesiada ma to do siebie, nie? To jakby właśnie chodzi o to, że się jest razem i że te głosy brzmią razem i wtedy właśnie ma się ciarki i wtedy chce się tańczyć, bo się ma ludzi obok siebie. To jest rzecz, która, znaczy no wiadomo, że można sobie śpiewać samemu w domu, ale no, że to ma właśnie tą energię, już zazdroszczę tym, którzy dotrą na koncerty.
1: Chodzi o tą ideę razem, która przyświeca w ogóle temu projektowi. To jest nasze hasło razem, więc rzeczywiście tylko razem jesteśmy w stanie osiągnąć taką wspaniałą energię.
0: A jednocześnie jest tam pewien ciężar gatunkowy. No bo nie wiem, czy się zgodzicie, ale wydaje mi się, że mówienie w Polsce nadal po prostu, że się nie pije, wiąże się z tym, że trzeba się czasami tłumaczyć, że czasami ludzie nas biorą za dziwaków. Oczywiście jest ten silny trend, szczególnie w młodszym pokoleniu, że po prostu ludzie nie piją, bo to jest takie zdrowiej, ale że to musi być w jakiś sposób wyzwalające, że po prostu mówimy, że nie pijemy, a przy okazji się świetnie bawimy.
3: Tak, ale też naszym celem chyba nie był taki manifest alkoholowy, antyalkoholowy. Dlatego też i teledysk, który wyjdzie, i te słowa, których używamy, takie wineczka, piweczka, tak? Czyli że to wszystko jest takie
0: zrobione.
3: Ma być śmieszne po prostu lekko.
1: Zrobione, czyli tak jakby zdjęta zostałaby powaga siły tej trucizny, prawda? Mm-hmm.
3: I chciałyśmy troszkę pokazać taką postawę non-konformistyczną bardziej. Czyli nie chodzi głównie o alkohol, ale o to, że po prostu nie musisz się podporządkowywać jakimś normom społecznym, kulturowym i tak dalej. Ale faktycznie ten alkohol to też jest coś, o czym rozmawiałyśmy, że no ja na przykład nie piję, tak? Że mówiłyśmy, że gdzieś tam ten alkohol to jest bardzo duży problem, ale to nie jest chyba sedno tej piosenki dla nas przynajmniej.
2: Ja bardzo lubię oba wątki tej piosenki i ten dosłowny nie piję, tak. Bo myślę, że wielu osobom to jest potrzebne, którym jakby ciężko wyjść z tych społecznych schematów i tej tradycji picia przy każdej okazji i rodzinnej, więc to jest w jakimś sensie może być traktowane jako manifest, ale właśnie taki zabawny, wesoły, nie ciężki. A ten drugi wątek metaforyczny, o którym Kasia mówi, który chyba najbardziej nam przyświecał, żeby robić swoje, żeby iść swoją ścieżką i nie musimy robić tego, co wypada w danej sytuacji, co robią wszyscy. No to też jest moja ulubiona interpretacja tego utworu, ale bardzo lubię, że można dwojako go interpretować.
0: Czyli pod drineczka i wineczka można wsadzić dowolne to, z czego chcemy
3: dokładnie
0: teraz rezygnować.
3: Dokładnie, tak.
0: Doskonale. Babie Lato razem ze mną, Natalia Grosiak, Bela i Katia. Słyszą się Państwo z nimi, mam nadzieję, licznie na Erste Letnie Brzmienia, bo koncertów jest kilka i w różnych miastach, więc niezależnie skąd pięć właśnie.
3: Tak,
0: liczam albo pięć, albo sześć, ale wyłączył mi się laptop i już nie sprawdzę. W kilku polskich miastach największych, więc skąd Państwo nas nie słuchają, to z dziewczynami spotkać się mogą. A my słuchamy Nie Piję. Tutaj ostrzegam, nogi rwą się do tańca, a Wam dziewczyny bardzo, bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Dzięki.

To była absolutna przedpremiera, szanowni państwo. Pierwszy raz Nie piję wybrzmiało właśnie na antenie Radia Nowy Świat. Dziewczyny poleciały pewnie w dalszy prestur, bo oficjalna premiera dopiero jutro. Mam nadzieję, że się państwo ze mną zgadzają, że noga sama do tego chodzi i można w zapętleniu. No ale ja

To Ezra Collective z ich poprzedniego długogrającego albumu Dance No One's Watching z 2024 roku. I Ezra Collective zaczęła zapowiadać kolejne swoje długogrające wydawnictwo. Ma się ukazać 18 września. Tytuł to jest Here Because of Hope. I drugi singiel, który promuje to wydawnictwo, właśnie się ukazał. Pierwszy też wybrzmiał w igraniu z graniem i myślę, że kojarzą go Państwo z playlist Radia Nowy Świat, bo to było Only Love z Passalieu. I teraz ukazało się Well Organized, Ezra Collective i Lila Ike. A co jeszcze w tym albumie już możemy zerknąć, podejrzeć? Na pewno ma dwie części i ten singiel, który dzisiaj Państwu zaprezentuję, jest z tej drugiej, a Only Love było z tej pierwszej. Nawet trzy części. To będą trzy płyty, jeżeli to będzie na winylach? Ciekawe. Ale na pewno po tych dwóch singlach ja mam taki wniosek, że trochę Ezra Collective zwolniła. To nadal jest bardzo rytmiczne, ale to nie jest takie tempo, to nie jest tak taneczne. No ale skoro tytuł też mówi o nadziei, no to może po prostu robi się bardziej refleksyjnie. Ja jestem bardzo ciekawa, co 18 września usłyszymy.

Równo w połowie audycji najwolniejszy moment dzisiejszej playlisty, czyli Masego i jego nowy singiel Recommend. Zostajemy przy nowościach. Recommend ma to do siebie, że ma piękny refren i wspaniałe chórki. Za pierwszym razem przy ostatnim refrenie już będą Państwo z nim śpiewać, tak myślę.

I jako nowość powracają na playlistę i grania z graniem The Womack Sisters. Jeżeli nazwisko gdzieś dzwoni, to słusznie, bo to z tych Womacków, bo to są trzy siostry, a w ich rodzinie i śpiewał wujek, to ten najbardziej znany Womack, ale i rodzice mieli swój skład muzyczny, chyba dziadkowie. Mają długą i bogatą tradycję muzyczną i trzeba przyznać, że też bardzo zręcznie z niej czerpią, bo to utwór, który ukazał się w tym roku, a dosłownie przed chwilą, a brzmi spokojnie, jak dobrych kilka lat, dekad temu, a mnie najbardziej w tym rozczula solo na grzebieniu, znaczy ten taki perkusjonalio, które brzmi jak po prostu grzebień. Nie wiem, czy nawet profesjonalnie się nazywa ten instrument tak, ale ja widzę grzebień oczyma wyobraźni i słychać go przez cały ten utwór.

Jeżeli słuchali Państwo tego utworu na stereo, na słuchawkach albo na głośnikach, które mają prawy i lewy, to mogli usłyszeć, że ten grzebień, który nie jest tak naprawdę grzebieniem, bo zapytałam, bo słusznie Kajtek mi podpowiedział, że to jest taka żaba. I ja też wyobrażam sobie, że wiem, że to tak wygląda, że taki kształt żaby i ona ma takie... jest taka karbowana na górze i się takim patyczkiem po tym rusza. Więc jak zapytałam internet, jak się nazywa taka żaba z patyczkiem do grania, to odpowiedziała mi drewniana żaba Guiro, nazwana terkotką lub kwakaczem czasem. Więc to było tylko w prawym kanale. Jeżeli komuś prawy kanał nie działa, to mógł tego zupełnie nie usłyszeć. Ale my zostajemy przy groove'ie, bo groove w Polsce też mamy i to jest tego przykład. Cinnamon Gum, czyli skład, na którego czele stoi Cinnamon Guy z Gdańska i utwór Amanita.

I teraz przed nami nowość. Myślę, że większości z Państwa nieznana, chociaż być może mieszkańcy Krakowa znają zespół Szałwia, bo zespół stamtąd właśnie pochodzi. Pod koniec maja wydali swój debiutancki, długo grający album. On dotarł do mnie na skrzynkę dopiero teraz i byłam bardzo niepocieszona, że dopiero teraz, bo uważam, że jest świetny i chciałam Państwu zaprezentować dzisiaj jeden utwór. A jaki tytuł ma album, to jest Post Chill i też tak Szałwia nazywa swój gatunek muzyczny i jak sami mówią, jest to połączenie błogiego spokoju z totalnym chaosem. Wydaje mi się, że wszyscy żyjemy w post chillu, w takim układzie, ale tworzą muzykę, która z jednej strony to jest trochę jazz, trochę elektronika, trochę hip-hop. Bardzo różnorodnie jest na tej płycie, ale spójnie jednocześnie, a słuchamy utworu szybko, bo po pierwsze jest tak szybki, jak chciałam, żeby dzisiejsza końcówka audycji była, a po drugie jest o tym, że żyjemy szybko i to może nie do końca dobrze.

0: szybko.
1: Bardzo lubię, kiedy Państwo dają znać, skąd i w jakich okolicznościach słuchają Igrania z graniem, i właśnie do mnie dotarło bardzo nieoczywiste miejsce, w którym wybrzmiewa głos mój i selekcja. Otóż słucha nas obóz harcerski w Oszczelach. Bardzo pozdrawiam obóz harcerski. To wspaniały soundtrack, uważam, do bycia harcerzem. Bo teraz Emma Jean Thackeray wlatuje na playlistę. Utwór Save Me. Emma Jean Thackeray przez Guardian została określona jako muzyczna erudytka. Ładnie.

Przed nami Rio Costa na playliście i to jest ten przypadek, w którym człowiek chciałby powiedzieć ten Rio Costa, a to źle, bo to jest duet. Znaczy ten duet to nadal dobrze poprawnie gramatycznie, ale chodzi o to, że to nie jest jeden człowiek, jest ich tam dwóch. Są z Ameryki, producenci multiinstrumentaliści Mike Del Rio i Costa Galanopoulosa. Czy brzmi grecko? Tak, i słusznie, jeżeli tak się kojarzy, to drugie nazwisko. Ich muzyka to mieszanka alternatywy, psychodeli i popu, na którą wpływ mają greckie korzenie. Z jednej strony, a z drugiej nowojorskie i latynoskie brzmienia. No bo wiadomo, w Nowym Jorku mamy ten wielki tygiel kulturowy, wszystko tam się cudnie miesza. Zadebiutowali dobrze przyjętym albumem Unicorn w 2025 roku, w zasadzie równo rok temu, bo 18 lipca była premiera. No i jako jeden z singli promujących to wydawnictwo, jeszcze zanim się ukazał Longplay, to wyszedł utwór Higher i potem też znalazł się oczywiście na tym albumie. No i dzisiaj perfekcyjnie się wpisał.

0: Teraz będzie trzeba uważać na słowa, bo będzie to bardzo podchwytliwy tytuł albumu z ubiegłego roku, bo jest to Budka Surfera, nie suflera. Surfera. Jest to album, który, jak mówią twórcy, narodził się z idei nagrania mixtape'u w przyczepie kempingowej, a dzięki przyjaciołom i partnerom projekt przerósł pierwotne plany i zamiast surowych szkiców powstał pełnoprawny album, który łączy raperów, muzyków i producentów w jedno brzmienie bardzo wakacyjne. I Budkę Surfera tworzą w tym wypadku Unda, Kosma Król, Nadia Lolo, Jakub Jan Bryndal i Doktor Slalom, a utwór nosi tytuł Banan. Chodzi o tego banana, na którym się siedzi na Bałtyku, że to jest taki wielki plastikowy banan i jest jakaś motorówka, ona go ciągnie, my się nim doskonale bawimy. Więc jest to wybitnie letni utwór na koniec programu. Zuza i Wenda, bardzo dziękuję za dzisiaj. Kajetan Strzelczyk realizował.
1: Francuski, voilà. Michasiu? Tościk francuski dla pana?
2: Stary, no.
1: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
1: No jasne.
2: To daj jeszcze komuś, stary, i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
1: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świlski został zatrzymany przez CBA. Ma to związek ze sprawą nadużywania uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem śledczych wyrządzono tym fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie ponad 8 milionów złotych. Kampania Sprawiedliwe Sądy była prowadzona w 2017 roku i była elementem pisowskiej propagandy wymierzonej w sędziów. Tak komentował to zatrzymanie w TVN24 poseł Tomasz Trela z Lewicy.
1: Dzisiaj będziemy słyszeć tutaj od tych obłudników z PiS-u, że to jest zemsta, że tu się ktoś na nich mści, ale kiedy myśmy przestrzegali, jak oni tworzyli Fundację Narodową, później wydawali pieniądze na prawo i lewo, nie róbcie tego, bo łamiecie prawo. To jest działanie niezgodne z prawem. To oni śmiali nam się w twarz, mówili, wy nam nie będziecie mówić, co mamy robić. No to teraz są tego efekty. Kim trzeba być, żeby za publiczne pieniądze, za ponad 8 milionów złotych nakupować billboardów i siać tam nienawiść?
0: Razem ze Świlskim został zatrzymany także były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz. Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla województw w południowej części kraju. Możliwe są tam porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu lokalnie do 55 mm. Alerty dotyczą województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do 23. Tragedia w Tatrach. 40-letni turysta z Polski zmarł po upadku z wysokości 200 metrów z nieoznakowanego szlaku podczas wspinaczki na Czarny Szczyt. Interweniowali słowaccy ratownicy. Ich zdaniem to kolejny przypadek w ostatnich dniach, gdy polscy wspinacze potrzebowali akcji ratunkowej w Tatrach Wysokich z powodu braku odpowiedniego przygotowania. Zarówno 40-latek, jak i jego partnerka znajdowali się w terenie górskim, po którym poruszali się bez asekuracji i niezbędnego sprzętu. W najbliższy czwartek, 16 lipca, rozpocznie się w Fabryce Sztuki w Łodzi letni cykl koncertów plenerowych pod nazwą LDZ Alternatywa. Festiwal od lat stawia na muzykę, która ma własny charakter i nie boi się eksperymentów. Będzie jej można posłuchać w wyjątkowej pofabrycznej przestrzeni. Zachęca Magdalena Sowińska z Fabryki Sztuki.
2: Jeśli szukacie koncertów, które potrafią zaskoczyć, to zapraszamy na LDZ Alternatywę. Przez cztery czwartki nasz dziedziniec, dziedziniec Fabryki Sztuki, będzie miejscem spotkań z muzyką alternatywną, jazzem, elektroniką i projektami, które trudno zamknąć w jednym gatunku. Pierwszy koncert już 16 lipca, zawsze o 21:00 wstęp jest bezpłatny.
0: W ten czwartek, 16 lipca, zagra Alameda i Nums Dembele. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu na południu i południowym zachodzie oraz miejscami na zachodzie także burze. Lokalnie z opadami gradu. Temperatury maksymalne od 23 stopni na północy do 29 w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem. Tam około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywisty. No i przypominamy ostrzeżenia, o których przed chwilą wspomniał Robert. Pierwszego i drugiego stopnia ostrzeżenia dla województw na południu Polski. Możliwe tam porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Te alerty wystosowano dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego. No pół Polski po prostu ostrzeżenia ma.

0: wszyscy do tańca i każdy tu jest dziełem sztuki po prostu. Madonna i Danceteria, proszę Państwa, dzisiaj na początek.
1: W środku dnia.
0: 14 lipca, wtorek, no i rozpoczynamy. Trzy godziny przed nami, trzy godziny wrażeń. Teraz na trochę dalej, bo na księżyc się wybierzemy.

Ależ to świetna płyta. 2019 rok. Everything Not Saved Will Be Lost. Część pierwsza. Grupa Falls. Tuż przed pandemią taka perełka. No i właśnie na Księżyc też zostaliśmy wysłani wraz z nimi. To była bardzo przyjemna podróż. On the Luna i Falls, 13 minut po godzinie 11. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, trochę może podnosić się na duchu i podnosić się na duchu ze smakiem. Ale co ja dokładnie mam na myśli, to wszystko się wyjaśni. W każdym razie w zalewie informacji o tym, co może na przykład ukraińskie dzieci spotkać w autobusach miejskich, gdzieniegdzie w Polsce. Myślę, że ta opowieść o kuchni konfliktu, no dobrze już powiem, może na duchu podnieść zdecydowanie.

Music Gets You Girls to Michel Gurewicz. 17 minut po godzinie 11. Dziś, proszę Państwa, także o 20. edycji festiwalu Dwa Brzegi. Ta edycja nadchodzi. Marcin Radomski, rzecznik festiwalu, opowie nam o jego programie. Zawsze to jest okazja, by zobaczyć najważniejsze filmy roku w nieco mniej zobowiązujących okolicznościach, no ale też spotkać twórców. Przepiękny Kazimierz, Janowiec, no i przepiękna Wisła pośrodku tego wszystkiego, tego całego filmowego zamieszania. Mam nadzieję, że Grażyna Torbicka się nie obrazi, no ale to jest takie piękne, piękne zamieszanie, w którym aż chce się znaleźć. Beck i Square One teraz.

Za chwilę rozmawiamy z założycielką Kuchni Konfliktu. Proszę Państwa, to miejsce kończy 10 lat. No i myślę, że to dobra okazja i zwłaszcza w tym gorącym czasie dobra okazja, by no, posilić się nomen omen nadzieją w Kuchni Konfliktu. Za chwilę o Kuchni Konfliktu, ale wcześniej Widow Speak i Soft Cover.

0: Widow Speak i Soft Cover 25 minut po godzinie 11, a teraz z nami już posiadaczka przepięknego, oryginalnego imienia i za chwilę chyba spytam o jego pochodzenie, aż Jarmiła Rybicka, dzień dobry.
1: Cześć, hej, bardzo mi miło.
0: Twoje imię, możesz nam wyjaśnić, skąd takie piękne imię masz?
1: Wiesz co, to chyba jest po prostu taki owoc fantazji moich rodziców. Jest to czeskie imię, ale jestem Polką z pochodzenia, więc jest to jakieś takie coś, co jakoś tak też na pewno kształtowało mnie jako osobę, ale tutaj nie ma jakiejś szalonej historii.
0: No dobra, szaloną historią za to chyba można nazwać to wszystko, co przez ostatnie 10 lat wydarzyło się wokół przedsięwzięcia znanego jako Kuchnia Konfliktu. Przedsięwzięcia stworzonego przez ciebie, pewnie zaraz się okaże, że tych osób jest znacznie więcej, które je tworzyły, no ale dla ciebie, socjolożki z wykształcenia, ale też zdecydowanie osoby, której na sercu leży zbliżanie ludzi po prostu, no takie miejsce chyba jawiło się jako coś bardzo potrzebnego. Tak się zastanawiam, co byś dzisiaj powiedział, gdybyś dzisiaj miała Kuchnię Konfliktu zaczynać. Pewnie to samo, tylko razy tysiąc albo razy milion.
1: Tak, rzeczywiście ciekawe, gdybym teraz miała zaczynać Kuchnię Konfliktu, to czy byłby to ten sam projekt? Nie wiem, czy potrafię na to odpowiedzieć, ale na pewno te 10 lat temu ten projekt wyrastał z takiej potrzeby tego, żeby właśnie stworzyć tą przestrzeń do spotkania, do dialogu, do tego, żebyśmy mogli się nawzajem poznawać i żeby też włączać osoby z doświadczeniem migracji do działań, tutaj do wspólnego gotowania. Wierzyliśmy, że poprzez jedzenie, poprzez smaki, często odtwarzanie przepisów, nie wiem, ukochanej babci z Iranu czy z Algierii, odtworzenie tych przepisów, opowiedzieć też jakąś historię. Tak jak mówisz, ten projekt powstawał tutaj siłą bardzo wielu osób, w szczególności właśnie uchodźczyń, uchodźców, którzy właśnie chcieli poprzez te kulinaria podzielić się swoją historią, swoją kulturą. I to, co było dla mnie też niezwykle ważne, to żeby odwrócić ten, często tak w działalności charytatywnej czy pomocowej wchodzimy w taką dynamikę, w której to my teraz, zbawczynie, zbawcy, będziemy pomagać i na białym koniu po prostu przyjedziemy z tą pomocą, a że tutaj trochę to odwrócić i że te osoby też mają coś fajnego do zaoferowania, też mają coś, czym chciałyby się z nami podzielić. I to wydaje mi się też w tym projekcie niezwykle ważne.
0: Sprawczość też, prawda, tych osób, a ten zbawca na białym koniu, no to często akurat w odniesieniu do podróży białych Europejczyków, czy w ogóle przedstawicieli Białego Zachodu, na przykład do Afryki, mówi się o white savior, prawda, o takim pomaganiu, gdzie lokalne dzieci na kolana się bierze i tak dalej, i tak dalej. To są te obrazy, które pewnie można jeszcze gdzieniegdzie zobaczyć. I teraz nie chcę akurat o tym mówić, chcę o Kuchni Konfliktu rozmawiać, która była i jest właściwie nadal przecież ideą, tyleż ideą, co miała nawet swoje konkretne adresy przez ten czas, prawda?
1: Tak, no właśnie my odbyliśmy taką podróż właśnie od takiego szalonego pomysłu, żeby zrobić coś, co będzie przedsiębiorstwem społecznym, czyli też nie taką klasyczną organizacją pożytku publicznego, ale właśnie taką fundacją, która też prowadzi działalność gospodarczą i jakby włącza też osoby z doświadczeniem migracji poprzez dawanie zatrudnienia. I zaczynaliśmy skromnie od food trucka nad Wisłą, później to ewoluowało do, można powiedzieć, pełnoprawnej restauracji na Wilczej w Warszawie. I potem jeszcze kuchnia jeszcze zrobiła kolejny jakby zwrot, co jest też bardzo ciekawe, że w 2021 roku, kiedy też

0: rozpoczął się kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, ja zdecydowałam się też przekazać restaurację na Wilczej inicjatywie uchodźczyń, kobietom wędrownym, na czele których stoi Hedi Alijewa. Też właśnie, żeby dopełnić trochę tej idei kuchni, czyli właśnie wzmacniania sprawczości, też oddawania tej przestrzeni osobom z doświadczeniem migracji. I jest to dla mnie też niesamowite, tak osobiście patrzeć na to, jak ten projekt, ja już tej części takiej kulinarno-gastronomicznej jakoś nią nie zarządzam i fundacja Hedi zupełnie niezależnie tutaj działa. I dziewczyny dalej robią cateringi, mają codziennie ofertę lunchową i to jest wspaniałe też widzieć, że one poza tym, że gotują i gotują z pasją i z sercem na dłoni, to, że też wspierają uchodźczynie często w bardzo trudnej sytuacji, często po doświadczeniach przemocy domowej albo w innych kryzysowych sytuacjach, więc to dalej się dzieje. No a my teraz jesteśmy, dalej działamy, tak, ale jesteśmy kuchnią bez kuchni i też bez konfliktu. Ta nazwa miała trochę prowokować, tylko się z tego wytłumaczę, że ten konflikt rozumieliśmy jako takie zwrócenie uwagi na to, że no my jesteśmy w takiej dosyć bezpiecznej sytuacji, tak? Jakby żyjemy w czasach jednak relatywnego pokoju, a nie wszyscy mają ten komfort. I jako konflikt rozumieliśmy właśnie po prostu i wojny, ale też wszelkie łamanie praw człowieka, które często zmusza osoby do opuszczenia swoich krajów. A tylko jeszcze ci powiem, że teraz prowadzimy, bo jakby dalej zajmujemy się wspieraniem osób z doświadczeniem migracji w tym samym duchu, z tymi samymi wartościami, z tymi samymi celami, po prostu trochę się zmieniły narzędzia. I na przykład prowadzimy dom interwencyjny w Warszawie, w którym na stałe mieszka 10 osób z doświadczeniem migracji. No i tam też w kuchni mieszają się języki, mieszają się różne dania i do tej pory wsparliśmy w tym domu ponad 150 osób z 26 różnych krajów.
1: To ja teraz muszę zapytać, nie mogę sobie tego pytania odmówić, co takiego dobrego udało ci się, nie, to będzie strasznie głupie pytanie, przepraszam za nie, ale co dobrego udało ci się zjeść przez te 10 lat działania Kuchni Konfliktu, ale to mogą być takie potrawy oczywiście, których wcześniej nie próbowałaś, takie, o których istnieniu nie miałaś pojęcia, albo jakieś połączenia smaków, które nieoczywistych, które odkryłaś dzięki Kuchni Konfliktu, dzięki osobom, których pewnie też, kolejne pytanie, przewinęło się mnóstwo przez ten czas, przez kuchnię, prawda?
0: Tak, mnóstwo osób z bardzo wielu krajów, które na przestrzeni lat tworzyły ten projekt i też to miało swoje odzwierciedlenie właśnie w tych kulinarnych przygodach. Dla mnie chyba ulubionym daniem są hingalsze, to są takie placki czeczeńskie, które są z nadzieniem jakby z dyni, a druga wersja jest z takim nadzieniem twarogowo ziemniaczano ze szczypiorkiem i tak dalej. I to są jakby po prostu te placki, to dla mnie taki totalnie otulający comfort food. Za tym idzie miodownik, który może nie będzie tutaj wielkim zaskoczeniem, ale jest to też wspaniały, szczególnie taki domowy miodownik od dziewczyn, to jest cud. A jeszcze co mnie zaskoczyło, to taki afgański deser firni, który robi się z mąki ryżowej z wodą różaną. To też pamiętam coś takiego. Ale na przykład teraz, jak obchodziliśmy 10. urodziny, to z kolei inne osoby wspominały, że kiedyś to były takie kiełbaski algierskie, które robił Hamza. Więc tutaj każdy ma chyba jakieś tam inne swoje ukochane danie w kuchni.
1: No to są piękne, piękne wspomnienia. Zastanawiam się, jak te idee można też poza Warszawą realizować, no bo przecież to nie jest tak, że trzymacie jakąś pieczątkę na tym i nie wolno tego pomysłu kopiować, prawda? Wręcz świetnie by było, gdyby inni też go realizowali w różnych innych miejscach w Polsce. Są takie miejsca, w których pejzaż zmienił się radykalnie, na przykład dlatego, że w jakiejś fabryce zaczęło dużo ludzi pracować na przykład z Kolumbii, prawda?
0: Dokładnie.
1: Pojawiło się jakieś miejsce, w którym można kolumbijskiego jedzenia spróbować, czy spróbowanie kolumbijskiego jedzenia przygotowywanego przez nich, no nie jest jakimś krokiem w stronę tego, żeby do tych ludzi jakoś się zbliżyć i być może pokonać pewne bariery.
0: Tak, no moje doświadczenie pokazuje to, że właśnie te spotkania przy wspólnym stole, że one naprawdę mają taką moc wzajemnego zobaczenia się, wzajemnego usłyszenia się. Też często pomimo różnic nam się też zdarzyło, że właśnie nawet ktoś jakoś tak no z taką niechęcią się do nas zwracał, jeszcze jak byliśmy nad Wisłą właśnie, że bo tutaj dziewczyny w hijabach i, no i właśnie tam osoby jakoś tam, no naprawdę takie komentarze nienawistne o tym, że na pewno tutaj robimy bomby albo jakąś działalność terrorystyczną, więc jakieś takie zupełnie okropne komentarze, a jednocześnie te same osoby wróciły do nas po pół godzinie mówiąc, że no dobra, no one zgłodniały, już dadzą temu szansę, no już jakby skoro już jesteśmy, no to oni spróbują. No i jakoś od słowa do słowa zaczyna się ta rozmowa i wydaje mi się, że to, ten model ma naprawdę ogromną moc, też dlatego, że właśnie daje tą sprawczość, a my wspieramy osoby, które są po najczęściej zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, których często spędzają nawet do 20 miesięcy. No i w tych ośrodkach te osoby nie mają wpływu na nic, nie mają wpływu na to, że nie wiem, czy mogą wyjść, czy mogą sobie coś ugotować, czy mogą, nie wiem, nie mogą podjąć pracy, tak praktycznie nie mogą podjąć nauki, nie ma dostępu do wsparcia psychologicznego i prawnego. No i po tylu miesiącach też są prawie zostawione same sobie, nawet w takim otwartym ośrodku pod Warszawą, czyli no pod jakby no wielkim ośrodkiem centralnym w Polsce. Droga do stacji kolejowej zajmuje 40 minut piechotą przez las. Więc no ciężko się dziwić, że te osoby mają jakby trudny dostęp do tego, żeby jakoś stać się też częścią naszych społeczności, nie wiem, naszych sąsiedztw. No jeśli naprawdę no jest to niezwykle trudne. No i na przykład ten nasz dom interwencyjny pełni taką funkcję i osoby po ośrodkach zamkniętych u nas w ciągu 2 miesięcy otrzymują takie wsparcie, w którym no się w 95% się usamodzielniają zupełnie od pomocy instytucjonalnej. To oznacza, że jakby osoby znajdują pracę, znajdują już sobie swoje indywidualne zakwaterowanie, wspieramy ich psychologicznie, prawnie, pomagamy im się zapisać na kursy języka polskiego. I to jest niesamowite widzieć, że to po prostu jest możliwe. Naprawdę niewiele trzeba, żeby mądrze zaplanować to włączanie osób do naszego społeczeństwa, szczególnie, że polskie społeczeństwo jest już zróżnicowaną wspólnotą. 10% osób mieszkających w Polsce to są osoby z doświadczeniem migracji i myślę, że taka mądra polityka migracyjna też nie powinna udawać, że to się nie dzieje, no bo jakby to się dzieje i jakby musimy myśleć o mądrych rozwiązaniach, a nie udawać, że migracji nie ma.
1: A jeśli uważamy, że Zachód popełnił błąd, no to nie popełniajmy tego błędu, który popełnił Zachód, czyli lepiej integrujmy, dawajmy narzędzia, pomagajmy.
0: Tak, dokładnie. No i przykłady z naszej społeczności, no to są takie, że nie wiem, Mohamed, z którym ja też zaczynałam w kuchni konfliktu, mieszając właśnie, nie wiem, tadżycki pilaw, teraz prowadzi sam fundację i wspiera niezależne media dla Tadżykistanu, bo też jest uchodźcą politycznym, dziennikarzem. Sultan, z którym wiele lat pracowałam, teraz sam wspiera Afganki, które po ewakuacji Kabulu też się znalazły w ośrodkach. Sitora z Sanjarem prowadzą swój podcast, w którym zapraszają inne osoby z doświadczeniem migracji, żeby opowiedzieli, okej, no jak sobie ułożyć życie na nowo w Polsce. Manzi jest tancerzem, prowadzi afrodance, więc to jest tak, że naprawdę jest niesamowity potencjał i wystarczy jakby troszeczkę dać tej przestrzeni osobom, żeby mogły sobie tu ułożyć życie na nowo.
1: Jarmiła Rybicka. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Gratulujemy tej dekady kuchni konfliktu. No i myślę, że możemy odesłać do Twoich mediów społecznościowych, też do kuchni konfliktu. Gdzie jeszcze?
0: No tak, zapraszamy po prostu, śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie. Tak, wspieram. Możecie nas też wesprzeć na różne sposoby, więc tak, no zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej i oczywiście odwiedzania Kobiet Wędrownych i ich bistro na Wilczej.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jarmiła Rybicka była z nami w Radiu Nowy Świat.
0: Dzięki.

Sally Spitz i Love Buzz na kilkanaście minut przed godziną 12. No i tak, wielkie święta fanów legend, trwające święto fanów Madonny. Ciekawy jestem, na ile te zbiory mogą się pokrywać, że ktoś może być i fanem Madonny, i na przykład fanem Stonesów też. No to taka osoba ma święto podwójne, wzmocnione po ostatnim piątku. Przed nami jest płyta Foreign Tongues, która jest albumem tygodnia Radio Nowy Świat. Utwór Side Effects, Steve Winwood na pianinie i organach gościnnie w tym utworze.

album numer 25, The Rolling Stones Side Effects i 12 minut do godziny 12. Maria Peszek tego lata z Bartkiem Wąsikiem, można zobaczyć Marię na koncertach, ale tutaj Marznę bez ciebie.

Tak jest. Maria Peszek i Marznę bez ciebie na 8 minut. Marznę bez ciebie na 8 minut przed 12. Co będzie dalej? Ciekawe. David Byrne, proszę państwa, no zdecydowana gwiazda pierwszego dnia festiwalu Open Air i wszystkich innych festiwali, na których tylko się ze swoim koncertem, czy też spektaklem teatralnym, no bo to zdecydowanie jest coś pomiędzy, pojawił. Ja znam z opowieści, filmów, dzięki YouTube'owi również, no i bardzo, bardzo żałuję. Tak zwane wsteczne FOMO odczuwam jak najbardziej.

Dialogue Box i David Byrne. Na kilka minut przed godziną 12 Komitet Rodzicielski także dziś czeka, także dziś będziemy rozdawać zaproszenia na pewne nagranie pewnej rozmowy, pewnej redaktorki. O, także będzie się działo. Proszę zostać z nami.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, 64-letniego Macieja Eś i 63-letniego Cezarego J. Pierwszy z nich to były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a drugi to były stołeczny radny PiSu. Po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej Fundacji Polskiej, Fundacji Narodowej na prawie 8,5 miliona złotych, minimum prawie 8,5 miliona złotych.
0: Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem fundacji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie marki i promowanie polskiej gospodarki. Tylko że finansowana przez nią kampania Sprawiedliwe Sądy była elementem pisowskiej propagandy wymierzonej w sędziów. Wielka defilada w Paryżu z okazji Święta Narodowego Francji. Bierze w niej udział ponad 6 tysięcy żołnierzy, w tym około 500 żołnierzy z krajów koalicji chętnych, w tym z Polski, blisko 100 samolotów, 30 śmigłowców i ponad 300 pojazdów. Dziennik Le Monde ocenia, że defilada ma być sygnałem strategicznym dla Moskwy, pokazującym, że Europa wraz z sojusznikami jest zjednoczona, by stawić czoło zagrożeniu rosyjskiemu. Najważniejsze Święto Narodowe Francji obchodzone jest 14 lipca, w rocznicę zburzenia Bastylii, które zapoczątkowało rewolucję francuską. Dzień ten jest oficjalnym świętem we Francji od 1880 roku. Defilada odbywa się dzień po spotkaniu w Paryżu koalicji chętnych i obecni są na niej przywódcy koalicji. Mimo zawieszenia sankcji ponownie nałożonych przez USA, Iran deklaruje, że eksport ich ropy naftowej będzie kontynuowany bez zakłóceń. Jak poinformowała agencja Reutera, irański minister do spraw ropy oznajmił, że jego ministerstwo utrzymywało mechanizmy opracowane w ciągu wielu lat w celu obejścia sankcji USA i zachowało je w minionych tygodniach. Agencja Bloomberga oceniła, że w okresie zawieszenia sankcji Iran wyeksportował co najmniej 57 milionów baryłek ropy naftowej, co najmniej 2 miliony baryłek dziennie. Do alertów przed burzami wydanych przez synoptyków dla południowych województw Polski dołączyło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rozesłało komunikaty, aby unikać otwartych przestrzeni. Poza tym w czasie burz i po nich możliwe będą podtopienia i przerwy w dostawie prądu. A więcej o pogodzie zaraz po serwisie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś na północy pogodnie, a poza tym pochmurno, przelotne opady deszczu i miejscami burze, także z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Na południu Polski opady burzowe mogą być ulewne i nawalne. Temperatury maksymalne od 23 do 29 stopni, a nad morzem tuż powyżej 20 stopni dziś.

0: Anna Calvi i Iggy Pop, God's Lonely Man. Tak rozpoczynamy drugą godzinę.
1: W środku dnia.
0: A teraz kto? Teraz Tom Brown i utwór Funkin' for Jamaica.

Funkin' for Jamaica, bardzo ładny ten tytuł. Tom Brown, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 12. No a teraz będą pierogi, pierożki właściwie, i to wcale nie znaczy, że jest środa, jest wtorek, ale są pierożki. Pewne serce i The Dumplings. O to chodziło w mojej zapowiedzi właśnie.

Justyna Święs i Kuba Karaś, czyli The Dumplings, proszę Państwa. Kwadrans po godzinie 12. No a teraz zaproszenie. Miało być zaproszenie na nagranie audycji pewnej redaktorki, pewnej rozmowy. No to będzie właśnie takie zaproszenie. Jutro Kasia Oklińska, proszę Państwa, nagrywa rozmowę z Karoliną Lewestam. Ta rozmowa zostanie później wyemitowana w porze Mięty do Popkultury, czyli audycji Kasi Oklińskiej. Natomiast jutro o godzinie 19 jest nagranie. Gościnią będzie Karolina Lewestam, no a to wszystko wokół jej głośnej powieści zatytułowanej Szmaty, no ale to nie są takie szmaty jakieś, proszę nic sobie złego nie myśleć, tu chodzi o lumpeksy, tu chodzi o second handy, tu chodzi o spacery w te miejsca z kobietami, z matką, a właściwie z matkami, tak sama Karolina Lewestam o tych kobietach pisze, a więc o więzi, a więc o rozmowy, a więc o spotkania, o to wszystko, co przy okazji takiej czynności może się wydarzyć. Zatem Karolina Lewestam będzie gościnią Kasi Oklińskiej. Jutro o godzinie 19 jest nagranie. Jeżeli chcieliby Państwo spotkać się z autorką, spotkać się z Kasią Oklińską, no to gorąco polecamy w środku dnia @nowyświat.online.

0: Ojej, wszystkie nagrania nam przypominają o jednym, futbol i Rahil. Proszę państwa, no właśnie, dzisiaj 21 to będzie ważne wydarzenie dla wszystkich Francuzów i dla wszystkich Hiszpanów, albo przynajmniej dla tych, którzy się piłką interesują, a takich sporo tam.
1: To prawda, to ja już, tak?
0: Dzień dobry. No to już, tak.
1: Aha, no są tacy, którzy mówią, że dzisiaj właściwie już jest finał Mistrzostw Świata, tylko tak trochę za wcześnie przyszedł, bo obstawienia, czy przewidywania, przepraszam, były takie, że no, że właśnie finał odbędzie się między Francją i Hiszpanią, a tymczasem to jest półfinał, Półfinał. Półfinał już jest, taki mały finał.
0: Mam nadzieję, że
1: będzie mecz petarda. Tak się spodziewam w każdym razie, chociaż ja nie śledzę piłki nożnej z aż tak bliska, żeby aż tak dobrze się znać. Natomiast wiem, że Mbappé najwięcej goli wbił na tym mundialu, zdaje się 8, także no.
0: Miejmy nadzieję, że Paryż będzie cały w każdym razie, bo duże mecze, ale też święta narodowe na przykład mają to do siebie.
1: Dużo wojskowych jest teraz w Paryżu, więc jest szansa, że utrzymają jakoś ten porządek.
0: To miejmy nadzieję w takim razie.
1: Prawie 7 tysięcy żołnierzy maszerowało, czy maszeruje teraz przez pole elizejskie w Paryżu, no bo dzisiaj 14 lipca.
0: Tak jest, 14 proszę państwa. Lipca. No i mam nadzieję, że nic nie będzie dzisiaj akurat zburzone w Paryżu.
1: No nie. Dzisiaj mam nadzieję,
0: pamiętnie, że nie. Oczywiście zburzenie Bastylii.
1: Tak jest.
0: Jak obserwując scenę muzyczną widzisz, że muzyka, no bo na pewno są różne muzyki francuskie, prawda? Jest ta muzyka
1: oczywiście.
0: Z Paryża, jest ta muzyka być może bardziej elitarna, jest ta muzyka z przedmieść, one
1: jest
0: się
1: muzyka z Toulouse,
0: przenikają.
1: To też jest całkiem inna klasyfikacja.
0: Muzyka, na którą też wpływ mają różne kultury budujące, tworzące dzisiejszą Francję. To są oczywiście skomplikowane rozmowy, gdyby się w to wgryźć bardziej,
1: tak.
0: Ale muzyka czasami pozwala nam jakoś prościej spojrzeć. I mam do ciebie takie pytanie, czy jest taki utwór, albo są takie utwory, albo są tacy artyści, którzy zdecydowanie Francuzów wszystkich jednoczą.
1: Wszystkich jednoczy, mam wrażenie, Francis Cabrel. W sensie nie spotkałam się absolutnie z nikim, z żadną opinią, że Francis Cabrel to już jakaś tam przebrzmiała gwiazda. Nie. Jean-Jacques Goldman na przykład jest taką osobą, która mimo, że już nie tworzy od lat, w sensie no teraz wraca z Céline Dion, to wiadomo, prawda? Zresztą napisał też jedną z piosenek dla Alize, którą ona też jakoś zamierza opublikować. Natomiast Jean-Jacques Goldman tak się usunął w cień. Podróżuje sobie po Francji, absolutnie można go spotkać, natomiast on już nie jest aktywny na scenie, a mimo to wygrywa w plebiscycie na najpopularniejszą osobę we Francji. I to od lat. Od lat właściwie on jest na czele tego rankingu, a Jean-Jacques Goldman ma polskie korzenie. Tak przypomnę, z dumą w głosie oczywiście. Także tak, to są takie osoby, które jak najbardziej... Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o te osoby, to Francuzi się nie pokłócą.
0: A nie ma takiego konfliktu pokoleniowego jak u nas, że powiesz... Okej, myślę, że Maryla Rodowicz nawet 20-latek będzie wiedział, kim
1: tak,
0: jest.
1: Tak, oczywiście, że tak. Maryla Rodowicz to jest, wiesz, no. To jest
0: no przeżywamy
1: Rodowicz
0: czasami takie zaskoczenia, że wiesz, mówisz o jakimś dla ciebie super znanym artyście, 20-latek, wiesz co, nie wiem, o kim mówisz.
1: Marek zupełnie. Grechuta na przykład może być kimś takim. Bo Zbigniew Wodecki powrócił z miczami, więc Zbigniew Wodecki mam wrażenie, że jest bardziej znany. Nie wiem, czy Marek Grechuta, musiałabym sprawdzić, szczerze mówiąc. Tylko, że tak średnio mam na
0: kim. Myślę, że...
1: Chyba trzeba by wyjść do radia i popytać ludzi. Chociaż na przykład siedzi Mikołaj Tyczyński tam w holu, a on nie jest reprezentatywny.
0: No nie. Mikołaj wie dużo więcej o muzyce niż...
1: I to właśnie też tamtych czasów. On wie bardzo dużo, więc nie wiem, kogo pytać.
0: Francja. Jaki wynik dzisiaj obstawiasz?
1: Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. To znaczy moje serce trzykolorowe

0: Zaczęliśmy już z Agnieszką rozmawiać, ale Agnieszka za chwilę będzie rozmawiała o sprawach być może nieco poważniejszych od meczu.
1: No trochę tak, zdecydowanie tak, bym rzekła.
0: O czym dzisiaj w komitecie?
1: W sensie dzisiaj rozmawiam o przygotowaniu naszych dzieci do wizyt lekarskich, bo nie wiem, czy mają państwo za sobą takie doświadczenie, że państwa dzieci nie lubią szczepień, albo na przykład panicznie boją się igły. Albo pobieranie krwi to jest w ogóle dramat i już tydzień wcześniej jest płacz w domu. Jeżeli takie doświadczenie jest również państwa udziałem, no to polecam przysłuchanie się dzisiejszemu komitetowi rodzicielskiemu, dlatego że jest taka fundacja, Fundacja Kids, która przygotowuje bajki terapeutyczne, można to spokojnie tak nazwać, których zadaniem jest właśnie oswojenie dzieci z procedurami medycznymi. Na przykład z prześwietleniem. Prześwietlenie nie boli, ale dzieci mogą się go bać. No niestety mogą się. Ja pamiętam, że jak ja szłam na pierwsze prześwietlenie, miałam lat 18, to też się bałam, bo się zastanawiałam, czy to boli, czy nie boli. Ja wiem, że to może strasznie głupio brzmieć w kontekście mojego wieku, w jakim byłam, ale tak się złożyło, że nie miałam nigdy wcześniej i naprawdę nie wiedziałam, na czym to badanie polega. I się bałam, że mnie będzie bolało.
0: To tak jak z lataniem samolotem, proszę państwa, jak poznamy tak, zasady, no? Na których działa samolot i dlaczego on leci, jak to jest możliwe, to naprawdę ten strach trochę zaczyna znikać. No chyba, że coś zaczyna skrzypieć później albo jakieś No dobra, nieważne. Za chwilę Agnieszka Lipka-Barnett w komitecie rodzicielskim, ale teraz jeszcze poproszę o zapowiedź artystki, która przed nami, bo to artystka francuska, oczywiście nie może być inaczej dzisiaj.
1: Tak, to Suzanne, tyle że jest to piosenka z jej pierwszej płyty, Toy Toy. Piosenka wydana w roku 2018, to jeden w ogóle z pierwszych singli Suzanne, to jest ten singiel, który otworzył jej drogę do sławy, nosi tytuł L'insatisfait, czyli nieusatysfakcjonowany, czy po prostu niezadowolony. To jest historia człowieka, który bez względu na to, co się dzieje, to dla niego zawsze pada, tak? Jak on patrzy na szklankę, to widzi, że ona jest do połowy pusta. To jest człowiek, któremu jak nawet otworzy się drzwi, to on się zdenerwuje, że na przykład tak szeroko albo tak wąsko. To jest właśnie o tym piosenka. I jak twierdzi sama Suzanne, to jest piosenka bardzo francuska.
0: O Polsce.
1: No, Suzanne, a o Polsce też, tak.
0: L'insatisfait, proszę państwa, 28 minut po godzinie 12, za chwilę komitet rodzicielski. Merci beaucoup.
1: Merci à toi aussi. No, okay. I bonne fête de 14 juillet. Okay.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś w Komitecie Rodzicielskim jest ze mną pani Monika Rogalska z Fundacji KIDS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nazwa tej fundacji wiąże się z tym, o czym chcemy porozmawiać, więc mam prośbę o rozwinięcie tego skrótu. KIDS to znaczy?
2: KIDS to znaczy Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali.
1: No właśnie, każdy z nas zapewne ma za sobą jakieś doświadczenie medyczne związane z naszym dzieckiem. Nie mówię o pobycie w szpitalu, ale chociażby wybranie się do przychodni, wybranie się na szczepienie czy na pobranie krwi. To dla nas jest codzienność, może nie jest to najprzyjemniejsza rzecz pod słońcem, ale że tak powiem, jesteśmy my, dorośli, w stanie to sobie jakoś zracjonalizować. No a dzieci? No a dzieci pewnie nie do końca.
2: Tak, tak, tak. Z dziećmi jest nieco trudniej, dlatego to my, dorośli, musimy pomóc im się przygotować po prostu do tego trudnego momentu. Dlatego my też jako Fundacja KIDS staramy się pomagać rodzicom w przygotowaniu się do tego trudnego momentu i tak naprawdę zaczynać z najmłodszymi dziećmi. Dlatego też przygotowaliśmy właśnie nasze bajeczki terapeutyczne, które mają pomóc właśnie oswoić takie momenty. Jedną z naszych postaci jest wiewiórka Tosia, która pomaga przygotować się do tego trudnego momentu pobrania krwi. I to, co jest ważne z perspektywy rodzica, myślę, że te bajeczki są nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców, żeby zrozumieć, co po kolei będzie się działo w trakcie tego pobrania krwi, przykładowo, i też, żeby umieć to odpowiednio wytłumaczyć dzieciom, ale też, żeby się do tego przygotować. Przykładowo, jeżeli myślimy na przykład o pobraniu krwi, to nasza mama wiewiórki Tosi opowiada nam o tym, żeby na przykład dużo się wody napić dzień wcześniej, żeby nasza krew była odpowiednio przygotowana do tego, jak będzie później wyglądało ten cały zabieg. I to, co jest też ważne z perspektywy dziecka, to że dziecko może się zidentyfikować z naszym bohaterem, może nauczyć się, w jaki sposób może radzić sobie w tej trudnej sytuacji, bo ma już jakieś rozwiązanie, które dostało od rodzica, ale też rozumie, co się będzie po kolei działo. I to, co zmniejsza nasz stres i redukuje lęk w trakcie tych trudnych doświadczeń, to jest właśnie to, że wiemy po kolei, co się w każdym kolejnym kroku wydarzy, i to też bardzo pomaga naszym dzieciom.
1: Tak jest, zdecydowanie jest to pomocne. Ja się zastanawiam, kiedy najlepiej jest dziecku włączyć taką bajkę? Dzień przed, dwa dni przed, tydzień przed? Może ją powtarzać w jakiś sposób?
2: Ja myślę też, że to nie jest wyłącznie kwestia puszczania tej bajki, że jednak tutaj potrzebujemy zaangażowania rodzica, który wytłumaczy też dziecku. To oczywiście zależy od tego, w jakim wieku mamy dziecko. Przykładowo, jeżeli mamy młodsze dzieci, to jest dobrze je przygotowywać dużo wcześniej do tego. Dobrze jest się, oprócz puszczania samych bajek, też się z nimi bawić. To, co też jest bardzo ważne, to żebyśmy nie okłamywali dzieci. Czyli żebyśmy im mówili przykładowo, że przy pobraniu krwi, no to jednak to będzie bolało, ale że to będzie krótkie. Na przykład próbowanie wytłumaczyć, że to jest jak ugryzienie komara. Wracając też do bajeczek, no to rodzic musi się trochę zaangażować też w tą bajkę i też wytłumaczyć, jak to będzie wyglądało po kolei. Czyli nie wystarczy puścić, ale też trzeba troszkę się zaangażować, właśnie może później też przenieść to na zabawę, na przykład pokazywać, że choć zrobimy tak jak wiewiórka Tosia w naszej bajeczce i spróbujemy się przygotować tak jak ona, pokazać na przykład, jak będziemy dziecko trzymać na kolanach. My mamy też wersję jakby do czytania, więc możemy sobie zarówno tą bajeczkę wydrukować, przeczytać właśnie w formie online, możemy sobie ją też puścić, ale też jest bardzo ważne właśnie to, żeby rodzic się zaangażował, i myślę, że im mamy młodsze dzieci, tym ten czas się wydłuża, czyli lepiej jest te dzieci przygotowywać. I myślę, że też warto, nawet jeżeli nie planujemy w najbliższym czasie na przykład pobrania krwi albo innego badania, to i tak się z tymi dziećmi bawić w taki sposób, żeby im pokazywać, że takie rzeczy będą nas spotykać. I to też jest bardzo ważne z perspektywy profilaktyki późniejszej. Jeżeli nauczymy dzieci radzić sobie i pokazywać im, jak po kolei będą wyglądać takie zabiegi, pobieranie krwi, czy nie wiem, pobieranie wymazu z gardła, albo też prześwietlenie, to są rzeczy, które i tak je będą w życiu spotykać, więc warto od małego im pokazywać, jak te zabiegi wyglądają, i te bajeczki, chociażby właśnie wiewiórka Tosia, może nam pomóc, żeby się do tego zabiegu mądrze przygotować.
1: Nasze dzieci potrzebują przede wszystkim chyba wiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko będzie przebiegało, no bo są dzieci, które nie lubią być zaskakiwane. One dużo chętniej podchodzą do takiego badania, bo po prostu wiedzą, czego się spodziewać.
2: Ta wiedza jest dla nas kluczowa i te bajeczki właśnie też pozwalają później też w trakcie tego zabiegu wracać do pewnych rzeczy, czyli tak jak pani powiedziała, oprócz tego, że właśnie możemy powiedzieć, co po kolei się wydarzy, to później w trakcie zabiegu możemy też powiedzieć, spójrz, a ten chłopczyk płacze, tak jak płakał króliczek Benjamin w bajeczce. I niektóre dzieci boją się bardziej i płaczą, ale jakby wiemy, co się będzie po kolei wydarzało i też jakby ten płacz też się zdarza i on nie jest zły, ale patrz, będzie za chwilę będzie pani pielęgniarka, tak jak w naszej bajeczce i dzięki temu właśnie, że jakby wcześniej przygotowujemy się do tego z dzieckiem, no to też mamy możliwość odwoływania się do tych pewnych rzeczy. Dziecko dzięki temu też właśnie zna ten schemat, w jaki sposób radzić sobie z tymi emocjami, z tym lękiem, z tym napięciem i to, że będzie płakać, to wcale jakby nie oznacza, że ten nasz cały wysiłek włożony w to przygotowanie poszedł na marne, bo ja na przykład wiem po moim synku, ja mam 3-letniego synka, że dopiero po kilku takich wizytach udało nam się spowodować, że dziecko rozumie od początku do końca, co się będzie działo i dzięki temu ten lęk jest tak naprawdę obniżony do zera, więc to wymaga od nas jako od rodziców właśnie dużego zaangażowania, ale my też jako Fundacja Kids staramy się przygotowywać te materiały, dlatego właśnie rodzice mogą je znaleźć na naszej platformie szpitaledladzieci.pl. Tam mogą znaleźć właśnie zarówno bajeczkę o wiewiórce Tosi, ale też o Jerzyku Ignasiu, który pomaga nam przygotować się do badania RTG, ale też niedźwiadka Tadzia, który pomoże nam też przygotować się do wizyty u dentysty, która zwłaszcza dla mniejszych dzieci jest dosyć trudna, a dla starszych, które też nie miały do czynienia, myślę, że też może być bardzo przydatna, żeby dowiedzieć się właśnie, co po kolei się będzie działo.
1: Tak jest.
2: I to, co ja chciałam też jeszcze podkreślić, to, że te nasze bajeczki są stworzone z psycholog, więc one są też przeanalizowane pod takim względem, żeby były odpowiednie dla dzieci w różnym wieku i są też opiniowane przez pielęgniarki i lekarzy w zależności tutaj od bajeczki, więc to są też materiały, które rodzice spokojnie mogą wykorzystać, bo tam nie znajdą się rzeczy, które będą, nie wiem, dzieci straszyły w jakiś sposób. To są bajeczki, które bardzo mogą pomóc rodzicowi, zarówno mamie czy tacie, przygotować się do tego wydarzenia z dzieckiem, czyli na przykład do pobrania krwi, ale też przygotowujemy kolejne bajeczki, jeżeli któryś z Państwa się przygotowuje na przykład do wizyty na oddziale, to też niedługo będziecie mogli znaleźć właśnie na naszej stronie szpitaledladzieci.pl bajeczki takie, które nam pomogą się też przygotować do tej wizyty w szpitalu.
1: Przygotowanie jest absolutną podstawą, bo wtedy dziecka nic nie zaskoczy, nas mniej może zaskoczyć i będzie nam po prostu łatwiej. I takie bajeczki też mogą pomóc. szpitaledladzieci.pl to jest ten adres, pod którym znajdą Państwo wspomniane opowieści. Monika Rogalska, prezeska Fundacji Kids, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

New Order i Bizarre Love Triangle. Na kilkanaście minut przed godziną 13 przypominam Państwu o jutrzejszym nagraniu audycji Przedmowa. To jest ta audycja, która pojawia się raz w miesiącu w paśmie Mięty do Popkultury, ale też prowadzi ją Kasia Oklińska. No i do najbliższego wydania Kasia zaprosiła Karolinę Lewes, tam autorkę książki Szmaty. Książka będąca właściwie opowieścią trochę o wspólnym kobiecym doświadczeniu, jakim było w latach 90., być może jest nadal oczywiście, chodzenie do lumpeksów, czy też do second handów. No ale myślę, że to przede wszystkim opowieść o relacjach, relacjach międzypokoleniowych, o tym wszystkim, co może się dzięki takiemu doświadczeniu między nami wydarzyć. Zatem jutro Karolina Lewes tam o 19 z Kasią Oklińską porozmawia u nas w koncertowym holu. Teraz aż patrzę w jego stronę. No i przypominam Państwu, że jeśli Państwo chcą wziąć udział w tym nagraniu, to należy zgłosić się pod adres w środku dnia @nowyswiat.online. A to jest Alabama Shakes, ich nowy singiel I Feel Hope Coming. No i także nadchodzi i nowa muzyka, i zapewne koncerty zespołu, którego najsłynniejszą przedstawicielką jest bez wątpienia Brittany Howard.

0: Alabama Shakes, bardzo dziękujemy. 10 minut do 13, a teraz człowiek, który zawsze jest na posterunku, na językowym posterunku.
1: Pypcie na języku. Główną atrakcją 80. urodzin prezydenta USA Donalda Trumpa była gala MMA, czyli mieszanych sztuk walki, odbywająca się w oktagonie wybudowanym na trawniku przed Białym Domem. Zaproszenie na te urodziny musiało ucieszyć naszego prezydenta nie tylko z powodów politycznych, ale i dlatego, że sporty walki są mu bliskie. Wyobraźmy sobie, jakby cierpiał, gdyby prezydent Trump zorganizował koncert muzyki klasycznej, spektakl operowy czy widowisko baletowe. Ale na prezydenta Trumpa można liczyć. Nic podobnego nie wchodziło przecież w grę. Wiele wskazuje na to, że już 2 miesiące temu do kancelarii prezydenta RP dotarły przecieki o głównej urodzinowej atrakcji, bo w kwietniu prezydent Nawrocki wziął udział w treningu z samym Mariuszem Pudzianowskim, zwanym pieszczotliwie Pudzianem, Dominatorem, Pytonem czy Pudzillą, polskim zawodnikiem MMA. Ze strony prezydenta to wyraz wielkiego profesjonalizmu i zaangażowania w budowanie relacji polsko-amerykańskich. Mało kto przecież zapisuje się na kurs śpiewu przed pójściem na koncert, czy bierze lekcję tańca przed pójściem na balet. Pudzianowski tak skomentował wspólny trening. Kilka dni temu miałem okazję potrenować z prezydentem Polski i muszę przyznać, ma charakter chłop. Mimo że umowa była taka, żeby nie cisnąć na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło. Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik, szacun. Nie znamy się na ciśnięciu, zwłaszcza na maksa, ale wierzymy, że 150 kg zasługuje na szacun. Mamy nadzieję, że nic panu prezydentowi nie pękło i że to raczej zapożyczenie ze slangu alkoholowego. Pękło pół litra oznacza, że poradziliśmy sobie z taką ilością płynu. Zachwyciło nas natomiast metaforyczne stwierdzenie, że boks jest konikiem, no, czyli hobby pana prezydenta, zwłaszcza w kontekście słynnych koni w historii świata. Aleksander Wielki miał bucefała. Cesarz Caligula incitatusa, Napoleon Bonaparte marengo, marszałek Józef Piłsudski kasztankę. Natomiast prezydent Nawrocki, zdaniem Mariusza Pudzianowskiego, ma konika. Cóż, dobre i to.

Jack White i Dollar Bill, proszę państwa. Nie jeden zresztą taki dolar się pojawił w opowieści, w tle przynajmniej w opowieści profesora Rusinka, profesoru Rusinku inaczej mówiąc. No a o dwóch brzegach 20. edycji rozmawiać będziemy po 13.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zatrzymani dziś przez CBA byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świlski i były stołeczny radny Cezary Julkiewicz zostaną przewiezieni do Rzeszowa. Tam prokuratorzy ich przesłuchają i prawdopodobnie postawią zarzuty, mówi Jaromir Rybczak z prokuratury w Rzeszowie.
3: Czynności procesowe z udziałem podejrzanych zostaną wykonane najszybciej oczywiście, jak to będzie możliwe, natomiast zgodnie z procedurą karną prokurator na te czynności ma 48 godzin.
2: Świlski i Jurkiewicz zostali zatrzymani w sprawie nadużywania uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem śledczych wyrządzono tym fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 8 milionów złotych. 5 lat więzienia dla 18-latka, który pod koniec ubiegłego roku doprowadził do tragicznego, śmiertelnego wypadku niedaleko Kurowa w województwie pomorskim. Zdaniem śledczych nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód, którym kierował, nie miał aktualnych badań technicznych. Poza tym prowadził po spożyciu alkoholu, nie dostosował prędkości do panujących warunków jazdy, przez co stracił kontrolę nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły 12-letnie pasażerki. Sprawca otrzymał też jako środek karny 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Północno-wschodnie Chiny pustoszy huragan Bawi, spowodował powodzie, które wymusiły ewakuację ponad 360 tysięcy osób. Najpoważniejszy w tym roku cyklon sparaliżował transport i spowodował zamknięcie szkół i zakładów pracy. Pod wodą znalazły się nie tylko główne ulice, ale też setki hektarów pól uprawnych. Odwołano kursowanie części pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Żywioł odciął od świata kilka wsi, przez co we własnych domach uwięzionych zostało blisko 2000 osób. Na uderzenie cyklonu przygotowuje się już Korea Północna. To w Chinach, a u nas do ostrzeżeń meteorologicznych i tych z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed burzami na południu Polski doszły także ostrzeżenia hydrologiczne. W trakcie burz i po nich na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Alerty wydano dla 11 województw na południu Polski. Będą one obowiązywały najpóźniej do jutra do godzin porannych. A więcej o pogodzie po serwisie informacyjnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś po południu w Polsce utrzyma się wyraźny podział na pogodną północ oraz burzowe centrum i południe kraju, podczas gdy w województwach północnych, północno-zachodnich oraz w Wielkopolsce będzie sucho i sporo rozpogodzeń. W pasie od Polski centralnej po regiony południowe i wschodnie gwałtowne burze mogą się pojawić. IMGW ostrzega przed burzami z gradem i ulewami, nawet do 80 mm wody na metr kwadratowy, między innymi województwa małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie i lubelskie. Co na termometrach? W najcieplejszym momencie dnia powinny wskazywać od 21 stopni nad morzem przez 24-26 stopni w Warszawie, a najcieplej dziś 28-29 stopni na Podkarpaciu i w centrum. Z kolei w czasie burz może pojawić się wiatr do 70 km na godzinę. Pojawi się, ale w innych momentach też będzie, ale nie będzie 70 km na godzinę wiał z taką prędkością.

0: Arcade Fire, Keep the Car Running. Nasz samochód, jeżeli można w środku dnia porównać do samochodu, oczywiście dalej jedzie.
1: W środku dnia.
0: Czyli jazda, podsumowując, The Black Angels, Sunday Afternoon. Czy to dzisiaj? Nie. Jest Tuesday Afternoon, ale możemy przez chwilę poudawać, że Sunday.

Niedzielne popołudnie, proszę Państwa, jak zwykle. The Black Angels, 13.10, 14 lipca i jednak wtorek. Jednak wtorek, ale jesteśmy coraz bardziej przepełnieni wrażeniami festiwalowymi, koncertowymi. Jest wiele osób, które wbrew temu, że na festiwalu Open Air widziały i Nicka Cave'a, i The Cure'ów, mówi, że właśnie ten koncert był jakoś najbardziej magiczny. Może nie musimy ich porównywać i zestawiać ze sobą wcale w ten sposób, który był naj. No ale gdybyśmy mieli tylko jeden wyszczególnić, no to wiele osób odpowiada, że The XX.

0: slow.
1: Crystallized DXX. 14 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, my już wyglądamy w stronę jubileuszowej 20. edycji festiwalu Dwa Brzegi. Ta odbędzie się wkrótce, a jak wkrótce i gdzie, to sobie za chwilę przypomnimy, bo będziemy rozmawiali z Marcinem Radomskim, który jest rzecznikiem tego zacnego festiwalu.

0: Sos Chaosu i oczywiście Nosowska, jak Katarzyna Nosowska. 18 minut po godzinie 13 to była oczywiście nowość. No a teraz będziemy Państwa zapraszać i zachęcać do tego, by w planie wakacji znaleźć chwilę, by choć dzień, dwa, trzy, a może i cały tydzień spędzić na festiwalu Dwa Brzegi. 1-8 sierpnia, 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, a z nami Marcin Radomski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Który o tej imprezie wie wszystko. My wiemy prawie wszystko na razie, ale na podstawie tego prawie już można sporo powiedzieć. Zresztą można też powiedzieć na podstawie edycji poprzednich i ich programów, jaka będzie ta tegoroczna, no bo to są zawsze piękne okoliczności przyrody i międzyludzkie, no i okazja do tego, by spotkać się zarówno z najnowszym kinem i twórcami najnowszego kina, jak i z twórcami klasyki, więc to się nie zmienia, prawda?
1: Nie zmienia się, przede wszystkim nie zmienia się, tak jak wspomniałeś, klimat, atmosfera festiwalu od 20 lat odbywa się w pięknym Kazimierzu Dolnym i rzeczywiście to jest miejsce, które na ten tydzień zamienia się w filmowe centrum lata. Do Kazimierza Dolnego przyjeżdżają miłośnicy kina i oglądają właśnie najlepsze kino, najnowsze kino z ostatnich miesięcy, z najważniejszych festiwali filmowych, między innymi festiwalu filmowego w Cannes. I jest możliwość obejrzenia tego kina na dużym ekranie, porozmawiania z twórcami, twórczyniami, no i przede wszystkim później też rozmowy między widzami, widzkami o tym, co zobaczyli i jakie wrażenia spotkały ich właśnie na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. W tym roku mnóstwo ciekawych, interesujących projekcji, spotkań, bo jubileuszowa 20. edycja festiwalu. Długa historia już za nami, ale to, co przed nami, też bardzo interesujące. No i przede wszystkim w tym roku zwróciłbym uwagę na obecność ważnej polskiej twórczyni, czyli Anny Dymnej, która w ramach retrospektywy e-book Stworzył aktorkę będzie prezentowała swoje najważniejsze filmy, najważniejsze spektakle telewizyjne, bo festiwal łączy muzykę, film, ale też teatr. Więc będzie możliwość spotkania z Anną Dymną, wzięcia udziału w specjalnym spotkaniu lekcji kina i obejrzenia filmów z jej udziałem. Między innymi Duże Zwierzę w reżyserii Jerzego Sztura, Tylko Strach Barbary Sas czy Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. No i przede wszystkim spotkanie z tą wyjątkową osobą, która zajmuje się nie tylko kinem, teatrem, ale też działalnością społeczną i na pewno o tym będzie też na festiwalu opowiadała.
0: No ale myślę, że to będą też spotkania o konkretnych twórcach. Jednego nazwiska na pewno nie zabraknie, Andrzej Wajda, proszę Państwa, no bo w końcu stulecie urodzin Andrzeja Wajdy i też 10 lat już bez mistrza polskiego kina w tym roku. Także i to znajdzie swoje odbicie w programie festiwalu.
1: Dokładnie, 2 sierpnia, czyli drugiego dnia festiwalu, w niedzielę, wieczór poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy, właśnie z okazji roku Andrzeja Wajdy. I to będzie wyjątkowa sytuacja, ponieważ będzie pokazany film Wszystko na sprzedaż, czyli film o robieniu filmu tak naprawdę z niezwykłymi twórcami, między innymi Danielem Olbryskim, który pojawi się też na festiwalu, bo wokół tego wieczoru i tego pokazu zorganizowaliśmy takie duże spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Aktorzy będą opowiadali o pracy z Andrzejem Wajdą. Pojawi się Daniel Olbryski, Magda Cielecka, ale też właśnie Anna Dymna weźmie udział w tym spotkaniu, Grażyna Szapołowska. Więc będzie to wyjątkowe spotkanie. Robert Więckiewicz też przecież zagrał w filmach Andrzeja Wajdy i ci twórcy opowiedzą o tym, jak im się pracowało z Andrzejem Wajdą na przestrzeni lat, bo wiele z nich występowało w kilku filmach i na przestrzeni lat współpracowało z tym ważnym reżyserem. Pokażemy też film Kanał i pokażemy go na rynku, to znaczy w przestrzeni w przestrzeni plenerowej, więc będzie to wyjątkowa też okazja, żeby ten film zobaczyć trochę w innej atmosferze, bo my na festiwalu mamy też dwa kina plenerowe, to znaczy kino na zamku z pięknym widokiem na Wisłę w Kazimierzu Dolnym, ale również kino na Małym Rynku, więc można oglądać te filmy na powietrzu, a można oglądać też w tym dużym kinie, czyli w namiocie, bo w Kazimierzu Dolnym nie ma kina, więc budujemy namiot na ten czas, aby zaprosić naszych widzów do oglądania filmów tam w sekcji głównie Świat pod namiotem, czyli filmy, najciekawsze filmy z ostatniego sezonu. Premiery, przedpremiery, albo takie filmy, które gdzieś przemknęły przez kina, przypominamy je i jest to możliwość obejrzenia ich na dużym ekranie.
0: No a bohaterami tej edycji będą też poza Andrzejem Wajdą. No właśnie, tak się zastanawiam, czy jakoś powinniśmy zestawiać te nazwiska, czy to celowe zestawienie, czy po prostu przyglądamy się Janowi Komasie i po prostu przyglądamy się, uwaga, uwaga, von Trierowi. Larsowi tak. Von Trierowi oczywiście, bo też Joachim von Trier jest.
1: Tak, też właśnie, który też podbija teraz kina. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że to są bohaterowie tegorocznych retrospektyw i to są twórcy, którzy zupełnie inaczej opowiadają o świecie, ale gdzieś coś znalazłem wspólny punkt ich twórczości, to znaczy, że próbują jakoś dotknąć naszych lęków, naszych tęsknot, naszych pragnień w zupełnie różny sposób, bo von Trier jest tym niepokornym wizjonerem, prowokatorem, eksperymentatorem, dosyć kontrowersyjnym twórcą, takim opowiadającym szczerze i w specyficznym też stylu, zresztą, który wypracował, stylu dogmy w latach 90. Natomiast Jan Komasa debiutował już na początku XXI wieku i też tak jego retrospektywa jest nazwana Mój wiek XXI, też nawiązując do dwudziestolecia festiwalu, że my też tworzymy ten festiwal już w XXI wieku, a Jan Komasa opowiada w swoim autorskim kinie głównie o tematach społecznych, o współczesnej rzeczywistości, inny zupełnie sposób niż von Trier, ale też

0: swojej twórczości też podczas lekcji kina, ale też podczas wstępów do tych filmów.
1: A to też wspaniałe, że będzie można spotkać Jana Komasę, bo to rzeczywiście reżyser coraz bardziej zajęty. No i oba wspomniane przez ciebie filmy Dobry Chłopiec i Rocznica. Mimo tego, że różne były ich losy, zwłaszcza Rocznicy, ona czekała przecież 2 lata na premierę. Obawiano się, że ten film może zbyt jeden do jednego odnosić się do amerykańskiej rzeczywistości. W związku z tym czekano z jego premierą, więc trochę Jan Komasa stał się pewnie w jakimś sensie ofiarą polityk studiów filmowych, konkretnie jego studia filmowego, czy też dystrybutora jego filmu. No ale bez wątpienia to jest film, który odbił się szerokim echem tam, gdzie miał się odbić i tylko czekać, aż pojawią się kolejne, zresztą Dobry Chłopiec również. Reżyser, który potrafi uchwycić napięcie, a jeszcze a propos von Triera, Larsa von Triera, muszę cały czas dodawać tak. Imię przecież, no to myślę, że jak przypomnimy sobie jego ostatni pełny metraż, czyli Dom, który zbudował Jack, no film też kontrowersyjny, ale taki rzeczywiście całościowy, mówiący, no film traktat właściwie, no to też przypominamy sobie, z jak wyrazistym artystą mamy do czynienia. Dwa Brzegi to festiwal filmu i sztuki, a więc nie tylko film.
0: Tak, coś nie tylko film, oczywiście. Tak, oczywiście, będzie mnóstwo koncertów, między innymi takich wyjątkowych, połączonych też trochę z filmem, bo pojawi się Marcin Dorociński, Wojciech Mazolewski. Oni wystąpią pierwszego dnia na Zamku, następnego dnia wystąpi Arek Jakubik ze swoim projektem, ale będzie też Pablo Pawo, Hańba, będzie Mary Komasa i Antoni Łazarkiewicz-Komasa. To właśnie w nawiązaniu do tej retrospektywy Jana Komasy. Oni zaprezentują też muzykę filmową i swoją też muzykę, którą grają, więc będzie codziennie praktycznie są koncerty. Zuzanna Wrońska też wystąpi ze swoim programem muzycznym. Codziennie wspaniałe koncerty. Noc galerii i dzień galerii, czyli taka wyjątkowy dzień i noc tym razem, czyli spotkanie ze sztuką taką plastyczną, szczególnie z galeriami, małymi galeriami, które będą otwarte w przestrzeni Kazimierza Dolnego. Będzie można przyjść, porozmawiać z twórcami, obejrzeć wystawy. No to są właśnie te dwa brzegi, które łączymy, publiczność z twórcami, nie tylko filmowymi, ale też właśnie twórcami muzycznymi, twórcami sztuki szeroko pojętej. Ale chciałem też jeszcze wrócić na chwilę do filmów, bo mówiliśmy dużo o retrospektywach. Chciałem powiedzieć, że mamy mnóstwo też premierowych i przedpremierowych filmów, to znaczy z festiwalu w Cannes, z czego bardzo się cieszymy, to znaczy Złota Palma, Christiana Mungiu, Fjord, Tchórz, czyli film, który też został nagrodzony na festiwalu za rolę aktorskie Lukasa Donta, Natura miłości, wspaniały film z Javierem Bardemem, też przedpremierowo na naszym festiwalu i mnóstwo też filmów przywiezionych z festiwalu filmowego w Cannes, więc będzie można się zanurzyć, zobaczyć, co w tym światowym kinie jest najciekawsze, między innymi Pedro Almodóvar, też Gorzkie Święta, czy Historie równoległe Asghara Farhadiego będzie można na naszym festiwalu zobaczyć, mnóstwo nowości i co ciekawe, bo wspomniałeś o tym łączeniu sztuki, mówiłem o koncertach, a mamy też taką sekcję Muzyka Moja Miłość, gdzie pokazywane są filmy dokumentalne poświęcone wybitnym artystom i w tym roku będzie między innymi film o Paulu McCartneyu, od Billem Idolu, o Monterey Pop Festivalu, o jazzie, o muzyce klezmerskiej, więc tej muzyki będzie można posłuchać na żywo, ale też będzie można jej posłuchać i obejrzeć ją na ekranie, poznając historię no, najważniejszych twórców muzycznych na przestrzeni różnych lat. Więc to jest też ciekawa sekcja, na którą chcę zwrócić uwagę, bo nieczęsto można obejrzeć też tutaj premierowo takie interesujące filmy mówiące o muzyce w sekcji Muzyka Moja Miłość.
1: Marcin Radomski, rzecznik festiwalu Dwa Brzegi. Ten festiwal oczywiście w pierwszym tygodniu sierpnia. Kazimierz Dolny nad Wisłą i Janowiec również nad Wisłą. No i Wisła również przepływająca, przepiękna i majestatyczna. Bardzo dziękujemy ci za rozmowę. Wszystkie informacje pełne już o programie w najbliższych dniach w mediach społecznościowych festiwalu będą dostępne. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.

National i Anyone's Ghost na 26 minut przed zakończeniem naszej audycji. Zerkamy do naszej zbiórki. Jeszcze dzisiaj tego nie robiliśmy, proszę Państwa. A tam ponad 345 tysięcy złotych. Zbiórka oczywiście z myślą o naszej przeprowadzce na Mińską 75. Przypomnimy tym, którzy nie wiedzą, że z Ostrej, z której teraz do Państwa mówię, się przenosimy. Całkiem niedługo, no i w tym celu powołaliśmy do życia zbiórkę na Patronite. Można ją najłatwiej znaleźć pod adresem nowyświat.online/nowa-siedziba. No i dzięki tej zbiórce, dzięki kwocie, którą mamy nadzieję uda się nam zebrać, przeniesiemy się tam, ale tak się tam przeniesiemy, proszę Państwa, że po prostu tak się przeniesiemy, naprawdę się przeniesiemy. No i jeszcze mało tego, pojawi się zapewne nowa konsoleta. Nową konsoletę trzeba tam będzie oczywiście zainstalować, odpowiednio przygotować się na nią też mentalnie, myśleć, afirmować nadejście tej konsolety. Ale zamówić ją też na przykład z odpowiednim wyprzedzeniem, już tak schodząc na chwilę na ziemię. No więc gorąco polecamy Państwa uwadze. Ta kwota naprawdę już jest bardzo bliska, jak przekroczymy 350 tysięcy złotych, to już w ogóle będzie taka pełnia szczęścia, że ja nawet nie, naprawdę. Zatem 25 minut do godziny 14. To jest John Kennedy, ale bez F.

Acts in the Belfry. John Kennedy, bardzo dziękujemy. No i nieco ponad 20 minut do zakończenia audycji. Proszę Państwa, przypominam, jutro o godzinie 19 nagranie audycji Katarzyny Oklińskiej zatytułowanej Przedmowa. To będzie rozmowa Kasi z Karoliną Lewestam, autorką książki Szmaty. To będzie podróż w lata 90, ale opowieść też o kobiecej więzi, o relacjach. No więc jeśli ktoś chętny, zapraszamy w środku dnia, małpa nowyświat.online.

Million Ways i OK Go. Jeszcze nie, jeszcze chwila, jeszcze kilkanaście minut do zakończenia naszej audycji, a później OK Go, zdecydowanie tak. Proszę Państwa, nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba. Przypomnę raz jeszcze adres naszej zbiórki, no bo zbliżamy się do poziomu, że tak powiem, konsoletowego, profesjonalnego, konsoletowego poziomu naszej zbiórki. To będzie po prostu ta nowa konsoleta. To na przykład będzie mógł Grzegorz, tak patrzę na Grzegorza, będzie mógł Grzegorz w jednym momencie nagrywać, a Rafał w drugim momencie nagrywać. W tym samym momencie będziemy różne rzeczy nagrywali. Może jeden redaktor nawet będzie biegał z jednej konsolety do drugiej. Takie sztuki magiczne. Nie wiem, czy aż tak będzie się dało tam robić, ale nie. Dobra. Eels i tak, Cup in Hand, proszę.

Cup in Hand i Eels. No a teraz jeszcze mamy same muzyczne wspaniałości już właściwie do zakończenia naszej audycji. Najpierw królowa Johnny Mitchell, proszę.

No tak, to musiało być coś dla Joni Mitchell, pojechać na Hawaje, bo właśnie hawajską podróżą inspirowana jest ta pieśń z roku 1970. No, przypomnijmy, że Joni Mitchell z Kanady pochodzi, więc trochę inaczej na Hawajach, a trochę inaczej w Kanadzie. Teraz będą Stany Zjednoczone i jeden z moich ulubionych duetów, który to duet no, jest też z małą taką francuską domieszką, Beach House.

Once, Twice Melody Beach House. Proszę Państwa, opowieść o trochę uciekaniu w świat marzeń sennych, jakiegoś powracającego wspomnienia z młodości, jakiejś melodii, która o czymś nam przypomina. No ale to jest przede wszystkim Once, Twice Melody. To jest tytuł 8. albumu tego duetu. Wspaniałego albumu, jakoś będącego być może podsumowaniem tego wszystkiego, co wcześniej zrobili. Tymczasem my kończymy już na dziś. Bardzo Państwu dziękuję, bo od razu zbiórka podskoczyła i do poziomu konsoletowego się zaczęła jeszcze bardziej zbliżać, niż się zbliżała wcześniej, więc super, bardzo jest nam miło z tego powodu. Informuję też, że w tym tygodniu będziemy między innymi w Katowicach, będziemy obchodzić urodziny warszawskiej starówki, która jest właściwie młoda całkiem, chociaż trochę też stara. To jest w sumie złożona historia. Opowiemy ją jutro na pewno, ale będziemy opowiadać, zapraszając Państwa zarazem. Będziemy także w Sokołowsku, no a w piątek to będzie, myślę, że bardzo, bardzo ważna i specjalna dla nas audycja, specjalne wspomnienie. Na dzisiaj już kończymy, bardzo dziękujemy. Dziękuję Agnieszka Lipka-Barnett, Grzegorz Muranowicz i mówiący te słowa Jan Niebudek. No i któż na koniec jeszcze? No jak mamy do dyspozycji utwór Last Goodbye, to właśnie, wypada go nim kończyć audycję. Jeff Buckley oczywiście w roli głównej. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki IKS Solino w Inowrocławiu. Zarzuca mu wtargnięcie na teren zakładu i bezprawne powoływanie się na mandat posła. Do incydentu, podczas którego były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS, próbował siłą wejść do protestujących w IKS Solino, doszło 9 lipca. Obajtek, pomimo braku zgody prezesa spółki, chciał przeprowadzić interwencję poselską. Ostatecznie nie został wpuszczony. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła działalność Centralnego Ośrodka Sportu. Zdaniem kontrolerów wiele obiektów, które mają służyć przygotowaniom polskich reprezentantów, jest wykorzystywanych tylko w niewielkim stopniu. NIK wykryła też błędy w wydawaniu publicznych pieniędzy i przy organizacji przetargów, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
3: Brak właściwego nadzoru i kontroli skutkował nieprawidłową realizacją zamówień publicznych i stwarzał ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych, a brak strategii działań utrudniał ich planowanie i późniejsze rozliczanie. Choć Centralny Ośrodek Sportu zabezpieczał szkoleniową bazę sportową dla 80% polskich związków sportowych, to jej wykorzystanie na szkolenie zawodników kadr narodowych wynosiło średnio jedynie nieco ponad 20%.
2: NIK domaga się zmian w zarządzaniu Centralnym Ośrodkiem Sportu i lepszego wykorzystania jego bazy sportowej. Ukraińcy ponownie zaatakowali rosyjskie statki na Morzu Azowskim oraz rosyjskie rafinerie. Drony spadły m.in. na 5 rosyjskich tankowców z tzw. floty cieni, 5 drobnicowców oraz 1 holownik. Zaatakowany został też jeden z największych rosyjskich kompleksów rafineryjno-petrochemicznych położony w Baszkirii, około 1500 km od granicy z Ukrainą. Operacja została przeprowadzona przez oddziały Deep Strike Sił Operacji Specjalnych we współpracy z działającym na terytorium Rosji ruchem oporu Czarna Iskra. Na cel Ukraińcy wzięli także rafinerię Afipską w kraju krasnodarskim. W wyniku ataku w okolicy zakładu wybuchł pożar. Skala zniszczeń i ich konsekwencje są obecnie ustalane przez rosyjskie służby. Gorączka sobotniej nocy, a raczej piątkowej nocy, zawładnie dziedzińcem Białej Fabryki w Łodzi. Podczas kolejnej odsłony festiwalu Geyer Music Factory usłyszymy znane przeboje dyskotekowe z lat 70., zapowiada główny organizator Tomasz Gołębiewski.
4: Fever Night, czyli gorączka sobotniej nocy. Pani Dorota Kołodziej, aktorka z Wrocławia. Absolutnie charyzmatyczna dziewczyna. Zagra ze swoim zespołem piosenki i przeboje Bee Geesów, Tiny Turner, Abby.
2: Koncert Tribute to Fever Night w Białej Fabryce w Łodzi w ten piątek, 17 lipca o 21. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

A ja wcale tak łatwo się stąd wygonić nie dam. Let me go, takie deklaracje zostawiam sobie na później, pewnie w okolicach 16, bo do tego czasu będziemy razem. Jan Janczy, dzień dobry, a wraz ze mną dzień dobry także mówi Baby Rose, która właśnie wydała nową płytę i bardzo mnie to cieszy, bo ja ją znam głównie za sprawą wspólnego nagrania z Bad Bad Not Good, czyli takim kanadyjskim crossoverem, zespołem grającym muzykę między jazzem, hip-hopem i jeszcze pewnie muzyką alternatywną, którą też byśmy tam zmieścili. Ale ten album wydała już samodzielnie i parę jeszcze takich, w tym także płytę tygodnia, jak się za moment Państwo przekonają, będą dla Państwa dzisiaj miał. Zapraszam na najbliższe 2 godziny, początkowo w towarzystwie Amber Mark.

Może wstyd się przyznać, a może wcale nie, ale przez długi czas naprawdę te dwie osoby, piosenkarki Amber Mark i Baby Rose, zlewały mi się w jedną. I pewnie są ku temu jakieś powody, bo to w końcu muzyka dość sobie bliska, choć wydaje mi się, że w wypadku Jasmine Rose Wilson, czyli właśnie Baby Rose, więcej jest tego myślenia i inspiracji przeszłością, może muzyką gospel, a może to jej głos po prostu. No nic, to taka luźna uwaga i skojarzenie. A ponieważ to są nazwiska, które z powodów wyżej wymienionych już gościły tutaj, to dla równowagi mam też kogoś nowego, może Państwu nieznanego, a kogoś, kto ma bardzo szerokie horyzonty, o których za moment Państwu opowiem, ale najpierw oddamy głos samemu zainteresowanemu. Kamari Barnes się ten muzyk nazywa.

Kamari Barnes, ale występuje jako Kamari, czyli używa jedynie swojego imienia. A jakie są to te wspominane horyzonty? Warto sobie na to popatrzeć, bo jego muzyce też się nie mówi jakoś bardzo łatwo, ale za to łatwo i przyjemnie się słucha. No i tak, z jednej strony mamy coś, co może przypominać Maca Millera, Kida Kudiego, Frank Ocean także tam pobrzmiewa, czyli mówiąc krótko, muzyka raczej nowa, ale on sam deklaruje i mówi, że wcale nie odlegli są mu Stevie Wonder, Beatlesi, Sly Stone z całą wesołą gromadą i tak to jakoś sobie znanymi sposobami łączy w jedność. I już teraz mogę powiedzieć, że będzie tego więcej raczej tych nagrań z okolic czasowych bliższych właśnie Beatlesom, bliższych Stevie'emu Wonderowi, Sly Stone, może to też będzie jakieś powiedzmy nawiązanie, ale to raczej po godzinie 15. Teraz natomiast coś nieco innego, choć też być może już Państwu trochę znanego i to takie skojarzenie na zasadzie pewnej wrażliwości muzycznej, a tak to nazwijmy. Naomi Scott.

słuchając tej zeszłorocznej, najnowszej zarazem płyty Kamariego Barnesa, przypomniała mi się też i skojarzyła płyta Naomi Scott. To jest różna muzyka oczywiście, ale coś tam wspólnego ze sobą mają, nie wiem, może jakąś taką delikatność czy wrażliwość muzyczną, powiedzmy, z braku lepszego określenia. Tego się będę trzymał. A kto na pewno nie jest delikatny? Panowie z Get Down Services, czyli Ben Sadler i Josh Lowe. Połączeni z brytyjskim poczuciem humoru, mówiąc krótko, w takim połączeniu nic nie może pójść nie tak.

6. Na początku sierpnia w Polsce wystąpią panowie z Get Down Services. No i co, chyba można ich polecić, tym bardziej, że wydali właśnie nowy singiel Cha-Cha Slide. Nie wiem, czy to jest do tańczenia, chyba nie bardzo, ale tak czy inaczej na koncert na początku sierpnia warto się wybrać. A kto taki jeszcze z Brytyjczyków wydał nowy album? No to pewnie dosyć oczywiste. Panowie, którzy kiedyś grali w czwórkę, teraz jest ich trzech, ale grają cały czas tak samo pięknie, pewnie bez jakichś większych zaskoczeń. No i po takim wprowadzeniu wszystko jest jasne.

Covered in You to płyta Foreign Tongues. No i tak mówiłem, oczywiście wiadomo, o kim mowa. O Miku Keefie i o Ronim. No i o Charlie'm także, który ponoć jeszcze przed śmiercią zdążył zarejestrować jakieś pojedyncze ścieżki na ten album Foreign Tongues. The Rolling Stones to jest nasza płyta tygodnia i zarazem no, nie pierwsza nowość, bo już od Baby Rose zaczynaliśmy. No ale jedna z kilku, które tutaj dla Państwa będę dzisiaj miał i z wielką radością także melduję, że ukazała się wersja rozszerzona naszego, a przynajmniej mojego ulubionego swego czasu zespołu Wet Leg, album Moisturizer, który no, swego czasu bardzo często i tutaj gościł i do którego wracałem, ukazał się w wersji takiej, jakie to często się ukazują, to znaczy tej podstawowej, ale rozszerzonej jeszcze o występy rejestrowane na żywo, a tych już trochę zespół Wet Leg, chociażby po tej zeszłorocznej premierze na koncie ma. To my przypomnimy sobie coś takiego.

panów, fanek zespołu Wet Leg, ale ja do nich raczej się zaliczam, czyli album Moisturizer, ale w tym wydaniu rozszerzonym trochę nagrań na żywo, a też i trochę remiksów, reinterpretacji, choć już nie bardzo utrzymanych w ich duchu. A co my dzisiaj? Davina McCall, znana, bo to chyba jeszcze był singiel, ale w tym wydaniu na żywo. To więc taka płyta nowa, nie nowa, ale nowością niewątpliwie jest to, co ukazało się od zespołu Holy Wave z Austin, z Teksasu. Album zatytułowany I Am Dada i na okładce, co nie zdarza się jakoś bardzo często, tak mi się wydaje, widnieje taki opis, zapis, dopisek. Album, płyta nagrana przez zespół Holy Wave zatytułowana I Am Dada. No i na końcu jeszcze zdanie, to będzie prawdziwa magia. No i to się łączy wszystko po polsku przynajmniej w rym i w rytm. A jak łączy się na płycie, to proszę zobaczyć samodzielnie.

To być może nie jest najlepsza płyta tego miesiąca, może nawet nie tego roku, ale jest coś takiego w muzyce, a już w szczególności w tej płycie Holy Wave, co bardzo mi się podoba i to jest chyba to samo, co jest też u Wet Leg, choć w innym wykonaniu i wydaniu, a mianowicie rytm powtórzenia i to, jak to być może nawet wprowadza nas w jakiś trans. A skoro o takich rzeczach mowa, to wrócimy sobie teraz do tego, co wydarzyło się 15 lat temu, niekoniecznie dokładnie co do dnia, ale latem, do pewnej premiery płytowej, która też sporo wspólnego miała i ma nadal, jeśli patrzymy na zespół, z rytmem, z pulsowaniem, niekoniecznie z powtórzeniami, repetycjami, no ale to taki zespół, który warto, a nawet czasem trzeba wspominać.

To w sierpniu dokładnie będzie, pod koniec sierpnia nawet, to 15 lat. O jakim zespole mowa, że tak warto do niego wracać? Red Hot, a oczywiście Red Hot Chili Peppers, I'm With You. Ten album ukazał się w roku 2011, przy takich okrągłych premierach, rocznicach właściwie. Wracać warto, ale i przy nieokrągłych także. Jak to przystało na zespół grający taką akurat muzykę, czyli rockową, ale funk rockową, pozostaniemy jeszcze w tym klimacie, ale bardziej funkowym, funkującym niż rockowym. Dwa zespoły, raczej jeden wykonawca i jeden zespół z zupełnie różnym do sprawy podejściem. Jameson, którego cały czas moim zdaniem za mało w Polsce, więc postaramy się to zmienić. A po nim znani, mam nadzieję, nam lubiani The Internet.

The Internet. Porzucimy ten rytm kołyszący, który już od chwili nam towarzyszy, bo to mniej więcej od parunastu minut, ale co za dużo, to niezdrowo. Porzucimy na rzecz dwóch płyt odległych od siebie o blisko 50 lat. Jedna to będzie nowość, a druga to no, pewnego rodzaju wspomnienie i myślę, że tutaj mogą się Państwo spodziewać, o kim mowa. To za chwilę, na razie Suki Waterhouse.

Tę godzinę kończymy zdecydowanie wokalistkami. Suki Waterhouse to z jej nowej płyty Loveland. A co to jest za album odległy od niego 50 lat? No prawie 50 lat, bo to rok 77. The World Starts Tonight. To był debiut Bonnie Tyler i na przekór tym wiadomościom, które spłynęły do nas 8 lipca. Let the show begin.

przyszłym roku pewnie świętowałaby 50-lecie swojego debiutu albumu The World Starts Tonight. Czy to przypadek, że akurat wybrałem płytę, która była wybitnie popularna swego czasu w Szwecji? Nie wiem, ale oczywiście się domyślam. Tę godzinę kończymy Malcolmem Todem, ale oczywiście po 15 są Państwo równie mile widziani. Będzie trochę rzeczy nowych, ale też poszperamy, co tam było słychać w latach 70. i 80.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 30 kilometrów od Ustki nad wodami międzynarodowymi Bałtyku doszło do przechwycenia przez polskie myśliwce rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tę przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej. To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Do tego incydentu doszło dzisiaj po godzinie 12. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości europosła Grzegorza Brauna. To reakcja na postawę prezentowaną przez Brauna w toku prowadzonego postępowania przeciwko niemu. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe, nie doszło do nich. Bez zgody prokuratora Braun nie stawiał się lub nie stawiał się po zarządzonej przerwie, co uniemożliwiało przedstawienie mu zarzutów i jego przesłuchanie. Zachowanie to według śledczych ma charakter celowy i jest ukierunkowane na przewlekanie postępowania. Poza tym świadczy o lekceważeniu obowiązków procesowych oraz ignorowaniu działań polskiej prokuratury, a w konsekwencji stawiania się ponad obowiązującym porządkiem prawnym. 30 dodatkowych pociągów do Czaplinka ze Szczecina, Szczecinka i Stargardu odjedzie na zbliżający się Poland Rock Festival. Pierwsze oznaczone odpowiednio pociągi wyruszą 28 lipca, dwa dni przed rozpoczęciem imprezy. Dla uczestników wydarzenia zaplanowano specjalne połączenia kolejowe, także nocne, skomunikowane z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi na stacjach Szczecinek, Runowo-Pomorskie, Stargard i Szczecin Główny. Od 28 lipca do 2 sierpnia uczestnicy festiwalu będą mogli skorzystać w sumie z 201 połączeń, w tym 127 dodatkowych. Ukryte za murami klasztorów ogrody otwierają się dla mieszkańców Krakowa. W lipcu i w sierpniu w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników będzie można odwiedzić miejsca, które na co dzień są niedostępne i poznać historię dawnych ogrodów zakonnych, mówi Łukasz Szydłak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
4: To już jest czwarta edycja Letniej Szkoły Miejskich Ogrodników i co roku mamy jakiś inny przewodni temat. Szkoła odbywa się w czasie wakacji, więc te zajęcia są oczywiście w formie spacerów, łączymy tutaj sztukę z roślinami jadalnymi. Ideą tego projektu jest przywrócenie tak naprawdę tej zdolności uprawy roślin jadalnych, którą trochę zatraciliśmy. Dbanie o tą suwerenność żywnościową miasta, bo te klasztory i znajdujące się w nich ogrody taką funkcję pełniły od kilkuset lat.
2: W programie są cztery spacery po ogrodach Bernardynów, Karmelitów, Bazyliki Świętego Floriana i Cysterstów w Mogile. Będzie można zobaczyć m.in. jak dawniej zakony produkowały żywność i dlaczego lokalne ogrodnictwo może mieć znaczenie także dziś. Na wszystkie spotkania obowiązują wcześniejsze zapisy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr. Organizatorzy akcji

Zrywamy owoce z figowca, to dlatego, że witamy się w tej godzinie płytą Fig Tree, to Rosie, a jednym z owoców z tej płyty jest właśnie It's Only Love. Mam nadzieję, że lubią Państwo figi, bo jeśli tak, to będzie dobry początek tej części naszego spotkania, części, w której będę miał parę nowości, które, kto wie, być może wcale tak łatwe do wychwycenia na naszej antenie nie będą poza tym programem. Proszę więc uważać, bo będzie na co. To za parę chwil, a skoro tak zaczęliśmy od piosenki miłosnej It's Only Love, to musi być też coś o drugiej stronie. Daniel Caesar, no i niestety Root of All Evil.

korzenie wszelkiego zła, to dlatego mówiłem, że musi być też ta druga strona, niestety. To jest Daniel Caesar, a w minionym tygodniu był Jacob Banks i z tymi dwoma to ja mam tak samo mniej więcej jak z Baby Rose i Amber Mark z jakiegoś powodu. Tak samo, czyli mówiąc krótko, przez długi czas ich ze sobą myliłem. Podejrzewam, że to jest po części wina tego, że słucham za dużo muzyki. To nie jest wykluczone, ale to też chyba nic złego. Ponieważ tak się właśnie dzieje, to odkrywam sporo rzeczy, którymi bardzo chętnie się z Państwem dzielę. Toninę Saputo chociażby, to jest nazwisko pewnie znane, ale z innej audycji. Ojciec pochodził z Ugandy, matka z Włoch, z Sycylii. No i takie połączenie może zagwarantować tylko dobrą muzykę. Słowem, będzie się działo bardzo, bardzo dużo.

I jest wprawdzie spokojnie, tutaj nie będę dyskutował, ale to nie oznacza, że dzieje się niewiele. Dzieje się wręcz przeciwnie, dużo. A dlaczego tak? Dlatego, że w całej w ogóle muzyce Tonin Saputo i jest jazz, i jest pop, i jest flamenco. I tego rodzaju, nazwijmy to połączenia, coś z okolic jazzu, ale takiego bardzo lekkiego dziś jeszcze będę dla Państwa miał przygotowane, ale zostawimy to sobie na za chwilę, tak się możemy jednostronnie umówić. Mam nadzieję, że Państwo na to przystaną. Zdradzę wszystko za moment. Do tego czasu jeszcze taką ładną płytę chciałbym tu Państwu pokazać, która chodziła już za mną od dawna i nic o tym nie mówiłem. Żadna to nowość, ale chyba tego rodzaju rzeczy też warto promować.

Debiutancka płyta King Princess to była King Princess, czyli Michaela Strauss. W 2019 roku wydała ten album i to jest płyta, która nie wiem, czy wtedy przeszła niezauważona, ale wydaje mi się, że to, co później się działo, było dużo ciekawsze dla różnych osób, które akurat nią się interesowały, tą artystką. A to bardzo taka płyta powolna, intymna, trochę o charakterze może ballad. Jest ta muzyka R&B oczywiście też, nie wiem, muzyki rockowej tam mało, chociaż niektórzy akurat słyszą, no ale to bez wątpienia artystka, która ma talent do takich właśnie chwytliwych też i melodii, i tekstów. Pewnie sobie jeszcze do niej kiedyś wrócimy, tym bardziej, że jest do czego, bo nie tak dawno temu, w roku minionym, jeśli pamięć mnie nie zawodzi, wydała nowy album, ale to sobie zostawimy na jakiś inny raz. Natomiast teraz podkręcimy tempo i mam nadzieję, że Państwo na to przystaną. 54 Ultra to też jest muzyk, który kiedyś tutaj gościł, reprezentant New Jersey, Johnny Rodriguez, no i oczywiście muzyka rockowa, ale też i szeroko pojmowana latynoska tam będzie nam brzmiała, a po jego czerwcowej premierze, bo to jest nagranie nowe, coś z płyty już lipcowej i piątkowej, czyli naszej urodzinowej, i to będzie wreszcie zapowiedź tego, co określiłem mianem pogranicza, no, tego jazzu i czegoś jeszcze. A czego takiego, to przekonamy się za parę minut.

To po kolei. Kenny Beats to producent. Mamy klawiszowca Kiefera Cartoons, znanego i wspominanego tutaj jakiś czas temu Bena Cara, czyli basistę, oraz perkusistę Nate'a Smitha, i w takim zespole powstał album Fathers, album, który ukazał się nakładem Blue Note, czyli wytwórni dość jednoznacznie kojarzonej z muzyką jazzową, ale od jakiegoś czasu prowadzącej politykę, o ile można to tak nazwać, promocji współczesnego jazzu, czyli muzyki raczej otwartej na dialog z innymi gatunkami, innymi sposobami tworzenia. Czyli jazz mamy tutaj oczywiście, ale także i muzykę hip-hopową, nowoczesne R&B. No i stąd też mówiłem, że to taka muzyka z pogranicza. Raczej lekka i przyjemna, ale też i to ciekawe, nowe, myślę, spojrzenie na to, co w tej muzyce się dzieje. Płyta nowa, piątkowa, bardzo przyjemna, chodzi za mną od już swojego dnia premiery. I trochę jeszcze takich premier będę miał, ale nie byłbym sobą, gdybym oczywiście czegoś tutaj nie namieszał i nawiązał do tego, do czego i ten album też i nawiązuje.

Tak to się pewnie między innymi zaczynało w wypadku płyt Fathers, ale więcej jest takich nagrań i płyt i zespołów, które mogły stanowić jakąś inspirację dla tej całkiem porządnej płyty. No i być może właśnie tą inspiracją było to, co w połowie mniej więcej lat 70. wypuścili Casey and the Sunshine Band. Od tego się zaczęło, no być może się zaczęło, no ale oczywiście nie skończyło, bo tego rodzaju muzyka cały czas jest obrabiana na różne sposoby, a jednym z nich jest też płyta, która bardzo mocno zapadła mi w pamięci, czyli Bruno Mars.

No i nie powiedział, co może, ale pewnie jakbyśmy między wierszami poczytali, to byśmy się dowiedzieli. Bruno Mars, no płyta, która w dość oczywisty sposób czerpie z tych różnych, nie chcę powiedzieć tradycji, bo to trudno może o tym mówić, ale jakichś inspiracji, wzorców sprzed lat, pewnie też takich związanych z tym, co Casey and the Sunshine Band nam zapewniali. To taki odprysk od tej nowości, czyli płyty Fathers, no ale zapowiadałem, że mam tego więcej i zamierzam się podzielić i wrócić na te może odpowiednie tory. Alison Russell także z nową płytą w piątek i myślę, że spokojnie możemy ją sobie tutaj jeszcze zmieścić.

Alison Russell, ale bardzo nieładnie się zachowałem, bo nie wymieniłem także gościa, który tutaj wystąpił na tym nagraniu Searchlight, czyli Cassusa Culpepera, a to wszystko na płycie In the Hour of Chaos, w godzinie chaosu, w czasie chaosu. No, chyba taki album jest potrzebny, tym bardziej, że jest on bardzo radosny i taneczny, więc jeśli jest to jakaś chwila na zapomnienie o tym, co nas otacza, to chyba dobrym pomysłem jest sięgnięcie właśnie po tę płytę. Nowej płyty wprawdzie nam nie dostarczyli panowie z Django Django, ale jest nowy singiel, czyli też można się cieszyć.

Singiel tak, Cameos, płyta nie, chociaż płyta też tak, ale będziemy musieli na nią poczekać do początku listopada, 6 listopada ukaże się album Doveland. No i bardzo ciekaw jestem, co tam panowie z Django dla nas przygotują. Czy to też będzie taka płyta, która będzie przeglądem przez wszystkie możliwe gatunki. Zobaczymy i posłuchamy, a na razie posłuchamy nowej płyty Nixona Boyda i to już album cały do naszej dyspozycji, czyli sprawdzamy, co słychać w Toronto, a potem jeszcze szybka przeprowadzka na Wyspy Brytyjskie i Momoko Gill.

Jedna z lepszych, chyba naprawdę lepszych tegorocznych płyt, czyli album Momoko od imienia Momoko Gill, czyli autorki tego wydawnictwa. Tak się trochę leniwie nam zrobiło, powiedzmy, że jeszcze potrzymam Państwa w tej leniwej atmosferze do prawie końca naszej audycji, naszego spotkania, ale potem jeszcze będzie się trochę działo. Flash.

Już tytułem sugeruję, że wieczorem dziś to będzie powoli. Snow Tonight, Tom Misch, znany nami Lubiany. No i takim sposobem pełne okrążenie zrobiliśmy, nawiązując do tytułu jego płyty Full Circle, a i końcówka też będzie trochę symboliczna. Take It to the Top, Cool and the Gang. A wraz z nimi dziękuję i żegnają się już z Państwem Grzegorz Muranowicz i Jan Janczy. Pięknie Państwu dziękujemy i dobrego popołudnia życzymy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Potężne burze na południu Polski. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą i Przemyślem, powodując liczne podtopienia, zablokowane ulice oraz uszkodzenia budynków. W Jeleniej Górze po zawaleniu się ściany jednego z magazynów ewakuowano ponad 100 osób. Nikt nie został poszkodowany. Nawałnice mocno zyskają na sile po południu i wieczorem. Przypomnijmy, że alerty pogodowe przed burzami i silnym wiatrem dotyczą województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego pozostają aktualne do 23. Gwałtowne załamanie pogody spodziewane jest również w Tatrach, dlatego ratownicy TOPR apelują do turystów o powrót do dolin. Rada Najwyższa Ukrainy odwołała ze stanowiska premierkę Julię Swirydenko. Wraz z nią dymisję składa cały rząd. W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję Swirydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Kilku posłów przekazało, że prawdopodobnie zostanie ona mianowana ambasadorką Ukrainy w USA. W Paryżu odbyła się defilada z okazji Święta Narodowego Francji 14 lipca. Wzięło w niej udział ponad 6 tysięcy żołnierzy, z czego 500 było z krajów koalicji chętnych, w tym z Polski. Defilady obserwowali szefowie państw i rządów krajów koalicji. Prezydent Francji Emmanuel Macron obecny był na defiladzie jako szef państwa po raz 10 i zarazem ostatni. Jego druga kadencja dobiega końca wiosną przyszłego roku. Dziennik Le Monde ocenił, że defilada jest sygnałem strategicznym dla Moskwy, pokazującym, że Europa wraz z sojusznikami jest zjednoczona, by stawić czoło zagrożeniu rosyjskiemu. W centrum Warszawy rusza letni cykl bezpłatnych wydarzeń dla rowerzystów i wszystkich, którzy zostają w mieście na wakacje. Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza do tajemniczego ogrodu przy ulicy Elektoralnej, mówi Robert Szymczak z Mazowieckiego Instytutu Kultury.
3: To cykl czterech otwartych spotkań poświęconych turystyce i kulturze rowerowej. W planach między innymi spotkania poświęcone bezpiecznemu poruszaniu się po mieście, podstawom samodzielnych napraw i konserwacji, ale też wokół literatury rowerowej i tras rowerowych na Mazowszu. Wydarzenia będą miały formę rozmów, warsztatów oraz wymiany doświadczeń.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się już jutro. W wybrane dni będzie można również skorzystać z bezpłatnego mobilnego serwisu rowerowego, a w sierpniu tajemniczy ogród zamieni się w plenerową strefę relaksu z leżakami, książkami i sezonowymi owocami. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: I się pan redaktor zdążył jeszcze pochwalić, że za chwilę będzie można go zobaczyć także, jak mknie swoim rowerem w stronę, no właśnie, nie na zielone jak Anna Rokicińska, ale w stronę jakiegoś ładnego miejsca na pewno. Bardzo dziękujemy za serwisy informacyjne. Robert Kawka zamyka pewien etap w historii naszej redakcji serwisów informacyjnych. Alicja Krawczyk kolejny otworzy już za niecałą godzinę.
5: Nowy Świat po południu.
4: Teraz my, Ksenia Maćczak, Natalia Róża-Harkiewicz, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Teraz my zajmiemy się Państwa czasem popołudniowym. Na początek coś na kształt obiadu. Sushi and Coca-Cola.

0: cyklu Jesteś tym, co jesz. Jedz proste potrawy, sushi and Coca-Cola, Saint Paul and Broken Bones, 6,5 minuty po 16. A czym w popołudniowym programie we wtorek, 14 lipca, będziemy się zajmować? Na początek, dlaczego to, co na temat pomocy Ukrainie mówi kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, nie wszystkim w partii się podoba.
1: Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy.
2: No to jest właśnie ta licytacja, o której wspomniałem, na antyukraińskość. To jest polityka zabójcza. To są idiotyczne słowa.
0: O słowach oraz o reakcjach na słowa Klaudiusz Slezak za kilka minut w programie. A po 17:00 ADHD czy przebodźcowanie?
3: Po prostu wcześniej na ten temat zbyt wiele nie mówiono.
4: We wielu miejscach można tą diagnozę uzyskać w sposób łatwy, przy nie do końca weryfikowanym wywiadzie i przy nie do końca dokładnej diagnostyce. Więc mamy jednocześnie dużo osób, które są niezdiagnozowane w populacji, a problem mają, jak i osoby, które najpewniej problemu nie mają, a diagnozę dostały.
0: Dlaczego coraz więcej osób w Polsce stara się o zdiagnozowanie ADHD? I czy to prawda, że taką diagnozę stawia się u niewielkiej liczby osób dotkniętych tym zaburzeniem? Kacper Badura zajmie się tym tematem. A po 17:30 naszym gościem będzie psycholog profesor Tomasz Hanć z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, jak w dobie powszechnego przebodźcowania diagnosta może ze 100% pewnością oddzielić nabyte objawy, czyli tak zwane pseudo-ADHD, od wrodzonego zaburzenia neurorozwojowego. A na koniec reforma inspekcji.
5: Już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele skarżą się i proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani.
6: Pracownik może, ale nie musi już szukać profesjonalnego pełnomocnika, prawnika, czytać kodeksów i mierzyć się z wymiarem sprawiedliwości.
0: Kilka dni temu reforma Państwowej Inspekcji Pracy stała się faktem. Po wielu przepychankach, także politycznych, inspektorzy otrzymali nowe uprawnienia. Czy to początek końca fikcyjnego samozatrudnienia, kto straci, a kto zyska na nowych przepisach? Czy przedsiębiorców czeka fala procesów sądowych? Olga Bobienko i jej relacja tuż po 18:00, a po 18:30 moim gościem będzie mecenas Rafał Wyziński z kancelarii RK Legal. Czy nowe przepisy różnią się od tych zaproponowanych w pierwszej wersji ustawy i czy dają inspektorom wszystkie potrzebne do pracy narzędzia? Państwo mają numer do wykrycia. 224, 280, 280, jeżeli mają Państwo głos do zabrania. Rzecz jasna, popołudnie małpanowyświat.online. Jeszcze w ten sposób czekamy na listy oraz komentując w grupie osób patronujących to na Facebooku. Tak pozostaniemy z Państwem w kontakcie.

0: Matthias Myth, jeden z naszych słuchaczy i patronów, zastanawia się, jak to, komu się zabiera głos, wypowiadając się na antenie, na czym to polega. Ja bym nie śmiał zabierać głosu. Odnosi się akurat do mojej osoby. Proszę się nie przejmować, w każdej dyskusji jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, a kolejni głos odbierają tej pierwszej osobie. Gdyby chcieli Państwo zagłosować, to w sprawie tip-top listy, tam akurat głosy należy wysyłać. Bardzo proszę i czekam do piątku, do 19. Grupa osób patronujących, jak Państwo słyszą, tu akurat o wszystkim rozmawiamy do 19. 13 minut po 16, a tymczasem na szczytach Prawa i Sprawiedliwości. Tarcia. Jarosław Kaczyński publicznie dyscyplinuje Przemysława Czarnka. Chodzi o głośne słowa kandydata PiS na premiera, który w telewizji Republika zażądał od Unii Europejskiej całkowitego wstrzymania finansowania zbrojeń dla Kijowa. Czarnek chciał w ten sposób wymusić być może na Ukrainie ustępstwa w polityce historycznej. Prezes PiS zareagował błyskawicznie. W specjalnym oświadczeniu odciął się od tych słów, nazywając pomoc militarną dla Ukrainy kluczową dla polskiego bezpieczeństwa. A zatem pojawiają się pytania. Co dalej z Przemysławem Czarnkiem? Co dalej z opinią, którą wygłosił? Czy zmienił już zdanie? I czy zdążył się tym zdaniem z elektoratem podzielić? Klaudiusz Slezak razem z nami. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam ci się bardzo nisko.
0: Od czego chciałbyś zacząć?
1: Chciałbym zacząć od tego, co wydarzyło się dzisiaj, od najświeższej informacji, a potem przejdziemy do pewnej chronologii wydarzeń, bo ta chronologia wydarzeń też jest tutaj bardzo istotna, dobrze? Ale ta informacja od Władysława Kosiniaka-Kamysza, czyli wicepremiera i ministra obrony narodowej, powinna nas, przynajmniej na początek, osadzić w pewnym kontekście, bo wiemy, że wszystkie informacje, które gdzieś tam sobie przetwarzamy, są istotne w pewnym kontekście.
0: A wyrwane z kontekstu bywają trudne do zrozumienia.
1: Tak, też.
0: Co politycy dlatego często podpowiadają.
1: Spróbujmy sobie opisać ten kontekst dzisiejszym wydarzeniem.
2: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych, rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20. Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej. To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: To jest kontekst, który dotyczy nas, Polski. Kontekst, który dotyczy Ukrainy, co też ma oczywiście znaczenie dla Polski, to jest kontekst ostatnich tygodni. To znaczy, to są zmasowane ataki dronami, nie tylko innego rodzaju pociskami, między innymi na Kijów. To są kolejne ofiary także. To są dyskusje na forum NATO, że jednak Ukrainę trzeba wesprzeć i to wesprzeć mocniej, żeby jakoś ten konflikt w dającej się przewidzieć perspektywie zakończyć. Mówi o tym też strona amerykańska, co ważne. A jeżeli chodzi o relacje Ukrainy z Polską, też żebyśmy o tym kontekście nie zapomnieli, to sytuacja jest bardzo napięta. Czyli mamy wszystko, cały spór, który zaczyna się od decyzji prezydenta Zełenskiego o tym, żeby jednej z brygad nadać imię bohaterów UPA. Ostre reakcje w Polsce, także rządowe. Potem odebranie orderu Orła Białego, potem zwracanie wszystkich innych orderów, no to o tym oczywiście opowiadaliśmy. Żeby także przejść przez dyskusję o tym, czy 5, bo tyle dokładnie tych sztuk przekazaliśmy, to ujawnił dzisiaj premier Donald Tusk, 5 sztuk rakiet Patriot. Czy można je przekazać, czy nie? Czy to zdrada stanu i osłabianie naszych zdolności? Przez w końcu, i tu już zbliżam się do najbardziej aktualnej wiadomości na tej naszej osi czasu, przez w końcu dyskusję o Wołyniu, zbrodni wołyńskiej i o tym, co powinno z niej wynikać i jakie powinny być jej konsekwencje. Tu się cofnę do tego, co odsłuchałem przez weekend i musimy to zaznaczyć, Michale. Proszę mi wybaczyć. Grzegorz Braun to jeden z tych, który zabierał głos na wiecu, manifestacji, no, spotkaniu Konfederacji Korony Polskiej, czyli jego partii i innych środowisk tam z nimi stowarzyszonych. Oprócz tego, że oczywiście zauważał, że Prawo i Sprawiedliwość to teraz mówi głosem właśnie Konfederacji Korony Polskiej, czyli Grzegorza Brauna, no to oczywiście też rzucał pewne postulaty, które powinny się stać, a na pewno się staną, jak oni dojdą do władzy.
3: Ta piątka Ukraińców, no to oczywiście wstrzymanie wszelkich transferów sprzętu, ani grama amunicji, ani litra oleju, smaru, paliwa i oczywiście wstrzymanie wszelkich transferów finansowych i oczywiście radykalne, pilne zdjęcie narodu ukraińskiego z utrzymania narodu polskiego.
1: Czy Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość szli w tę stronę, w tę samą? Tak, dokładnie tak. Korzystali z tego samego bocznego wiatru. W ten sam wychył masztu i żagla stosowali, co Grzegorz Braun. Tym samym halsem postanowili płynąć. Tak, dokładnie tak. Może nie tak ostro retorycznie, ale tak. Tutaj właśnie bardziej nawet odbijając. Czy odchodząc od linii wiatru, bardziej na prawo, chociaż, jak mówię, troszkę w stosunku do żeglarstwa troszkę ostrzej, ale w stosunku do retoryki troszkę lżej. Mm-hmm. Czyli Jarosław Kaczyński nie mówił, żeby wstrzymać zupełnie pomoc dla Ukrainy. Mówił, że ponieważ zaczęły się dyskusje oczywiście o tym pierwszym klastrze, to jeszcze daleka droga, żeby nie było. To nie jest nic, co się stanie już. Na razie mówimy o pewnej perspektywie, ale żeby wstrzymać zupełnie negocjacje dotyczące wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.
4: Na kraj, który gloryfikuje, który czci ludobójców, Europa, świat cywilizowany, cała cywilizacja chrześcijańska zgodzić się nie może. Nie może się zgodzić na ten kraj jako jeden z tych, które należą do tej cywilizacji, należą do tego świata, należą do tych organizacji. To musi być działanie zdecydowane, jednoznaczne.
1: I co prawda całe Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno szło w tę retorykę, czyli opowiadając o tym, że te czołgi i inny sprzęt wojskowy, które oni przekazywali, to było w ogóle starocie, zardzewiałe, nic nie warte, a w zamian krew ukraińska, to mówił były premier Mateusz Morawiecki. I że Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, też tłumaczył, że wtedy był sens wspomagać Ukrainę, kiedy oni to robili, ale teraz to zupełnie nie ma, to przy okazji dyskusji o patriotach i tak dalej, i tak dalej. Należy jednak zauważyć różnicę między tym, co mówił Braun, czyli zupełne wstrzymanie pomocy wszelakiej dla Ukrainy, a wstrzymaniem ewentualnego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Do tego się Jarosław Kaczyński nie posunął. Oczywiście wskazywał na Przemysława Czarnka jako tego, który prezentuje specjalną uchwałę sejmową, którą Prawo i Sprawiedliwość, której projekt złożyło w Sejmie. Czyli chcieliby tego, żeby Sejm swoim głosem właśnie przez uchwałę powiedział nie dla Ukrainy w Unii Europejskiej, no ale na tym etapie jednak się zatrzymali. Mówię o całości Prawa i Sprawiedliwości. Nie zatrzymał się jednak Przemysław Czarnek, który poszedł do Telewizji Republika. I zestawienie jego wypowiedzi z wcześniejszą wypowiedzią Grzegorza Brauna należałoby chyba nazwać toczka w toczkę. Tak bym chyba to ładnie ujął.
5: Mamy ogromnie wiele narzędzi. Jesteśmy państwem położonym w strategicznym miejscu dla odbudowy także Ukrainy. Jesteśmy państwem, które ma strategiczne również oddziaływanie, jeśli chodzi o NATO, jeśli chodzi o możliwość integracji Ukrainy z Unią Europejską. Na wielu możliwych sposobów można dzisiaj Ukraińców do tego zmusić, tylko trzeba chcieć. A żeby to chcieć,
6: jeden przykład, to trzeba zmienić. Zmuszenia.
5: Szanowni Państwo, chociażby dzisiaj przyjęcie uchwały sprzeciwia sprzeciwiające się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. To trzeba po prostu wprost powiedzieć. Ukraina, która będzie bazować na antywartościach, które będą gloryfikowały ideologię banderowską, tożsamą z nazizmem niemieckim, dla takiej Ukrainy nie ma miejsca w Europie i to muszą przyznać stolice europejskie. Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
6: A znajdzie się dzisiaj większość to... w Sejmie, która podniesie rękę za tym?
5: Jak wygramy wybory.
1: Jasna zapowiedź.
0: Zastanawiam się, dlaczego? Skąd ten brak hamulców, gdy inni zahamowali? Czyżby profesor Czarnek rozglądał się na boki, analizował, pomyślał sobie, ach, to ja teraz będę znowu na froncie, na przodzie, będę piką, taką kopią, piką, tym czubem, który będzie kuł.
1: No, na to wygląda, że Przemysław Czarnek wziął na siebie jednocześnie rolę kandydata i harcownika, które to role zazwyczaj są rozpisane w partiach politycznych na co najmniej dwóch zawodników. A tu jednak Przemysław Czarnek ze swoim temperamentem, no dlatego też został oczywiście wskazany jako kandydat na kandydata, no ale po prostu nie wyczuł tej drobnej różnicy i poszedł dalej w tym odchyle na prawo. Jeszcze rano Donald Tusk w Paryżu komentował to tak.
7: Właściwie to ja bym powiedział, że nie warto się zajmować panem Czarnkiem tak długo, dopóki nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich, tak? Tak to brzmiało. A mówiąc zupełnie serio, no to jest właśnie ta licytacja, o której wspomniałem, na antyukraińskość. To jest polityka zabójcza. To są idiotyczne słowa. Polska i cała koalicja wczoraj i dzisiaj w Paryżu potwierdziła tę oczywistą dla nas prawdę od samego początku. Ja tu chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Ja jestem bardzo krytyczny wobec rządów PiSu i prezydenta Dudy. Mówię o tamtym czasie, kiedy wojna się zaczęła. Jeśli o jakiejś decyzji mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach, to była ta decyzja o udzieleniu natychmiastowej pomocy Ukrainie, bo dzięki temu być może Ukraina przetrwała te najtrudniejsze dni i tygodnie.
1: I wydaje się, Michale, o czym wspomniałeś na samym początku, że w Prawie i Sprawiedliwości też się zorientowali, że trochę to za daleko poszło. Na to wszystko jeszcze też nałóżmy kontekst ostatnich wydarzeń z Bielska-Białej, czyli tego ataku kierowcy, który co prawda nie prowadził autobusu, no ale był w tym autobusie na dziewczynki ukraińskiego pochodzenia. No to też wpisuje się w pewien, no właśnie, kontekst tego wszystkiego, co się dzieje. I pewnie stąd też, tak należy to rozumieć, ten wpis Jarosława Kaczyńskiego, znaczy on jest na jego koncie, wszyscy wiemy, że najprawdopodobniej obsługuje to konto Radosław Fogiel, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale to już na zupełnym marginesie. Brzmi to tak, tu będzie cytat: Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Koniec cytatu. Co to oczywiście oznacza? Co to jest wyjaśnienie przez kierownictwo partii? Zazwyczaj ewentualnie są jakieś sądy koleżeńskie. No ale tutaj, no wiadomo, że no nie bardzo może być sąd. No tak.
0: Sąd nad kandydatem?
1: Kandydata nad kandydata.
0: Gdzie? Kto miałby
1: takiej
0: sądzić?
1: Takiej ważnej persony. Któż by się poważył? No więc oczywiście zapewne skończy się na tym, że no kierownictwo partii przyzna, że to nie jest oficjalna linia partii i Przemysław Czarnek już takich wypowiedzi ma nie wypowiadać. Nie sądzę, żeby po tej wypowiedzi oczywiście jakieś większe konsekwencje, a tym bardziej zmiana kandydata. Chociaż takie pomysły też się oczywiście pojawiają, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, wicepremier, szef MON, mówił dzisiaj tak.
8: Śmigłowce, samoloty, czołgi, pojazdy opancerzone, drony nowej generacji, systemy przeciwlotnicze, obrony przeciwlotniczej. No to wszystko to było i bardzo dobrze. O tym zapomnieli.
2: No, wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo wszyscy inni są zaczadzeni. No, no to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne. To jest działanie wbrew interesowi państwa polskiego, więc jego dymisja

0: czy może jednak właśnie pójdzie w stronę tego, co mówi Grzegorz Braun, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie.
1: Wszystko zależy od sondaży, podejrzewam. Jak się społeczeństwo, inaczej, jak społeczeństwo zawieje, tak ta chorągiewka się ułoży, kontynuując wątki żeglarsko-zawietrzno-nawietrzne.
0: Czy na pewno wszystko jest tego warte? Ale to...
1: To jest jeszcze oddzielne, zupełnie inne, ale ważne pytanie.
0: Jeszcze jedno w tym wszystkim jest ważne pytanie, które ja sobie stawiam.
1: Proszę.
0: Nie jako dziennikarz, a bardziej nawet jako politolog z wykształcenia. Czy przypadkiem nie jest tak, i taką tezę stawiam, że głoszenie tych poglądów radykalnych, bez względu na to, czy w lewo, czy w prawo, w tym przypadku mamy w prawo, ich nie, i tu użyję tego słowa, nie normalizuje, ale jednocześnie nie dodaje tlenu tym, którzy je głoszą na co dzień. Mhm. Wydaje mi się, że tak. To taka teza robocza, bo okaże się przy wyborach.
1: Pani Karolina, odnosząc się jeszcze do słów dotyczących oleju, podpowiada, że temu i owemu przydałoby się odrobina oleju, ale w głowie. I jest jeszcze podpowiedź pana Artura. Akurat pana Artura to znasz bardzo dobrze, który zna się także na żeglarstwie, jak się okazuje. I napisał pan Artur tak: jak popłyniemy zbyt ostro by the windem, to wpadamy w martwy kąt i dryfujemy w łopocie z brakiem sterowności ojczyzną.
0: A to akurat jest opis Polski 2050.
1: No widzisz. To jest, proszę państwa, właśnie to piękno różnego rodzaju sportów, żeglarstwa, ale nie tylko, gdy łączy się dzięki politologowi oczywiście z prawdziwą polityką. Klaudiusz Slezak dzisiaj w roli opowiadacza, osoby zbierającej, kolekcjonującej te wszystkie wypowiedzi. Za wypowiedzi, które być może sprawiły, że poczuli się państwo lekko wstrząśnięci. Jeden z patronów podobno nawet zakrztusił się ziemniaczkiem pieczonym. Serdecznie przepraszamy, ale zapowiadamy, że w przyszłości nie zawahamy się z nich skorzystać. Między 16 a 16.30 taka nasza tradycja. Prawda, Klaudiuszu?
0: To prawda. Ja tylko, bo widzę, że jeszcze kilkadziesiąt sekund tego regulaminowego czasu już minęło. Dobrze, ale to postaram się krótko. Powiem tylko, że widzimy, że jest i sprawa pana Świrskiego i pana Jurkiewicza oraz
1: tak,
0: pani Plakwicz i Piotra Matczuka. To też ciekawa sprawa, obiecują rozwinąć. Jest jeszcze dzisiaj był okrągły stół, który organizowała właśnie Polska 2050.
1: Ten dotyczący reformy zdrowia, o której wczoraj opowiadałeś.
0: Tak, dokładnie tak. 3 godziny trwał, ale przyznam, że przesłuchując tenże okrągły stół, tam właściwie wszyscy przyszli z powiedzeniem, że nie działa i może należałoby, ale jakiegoś przełomu. Po pierwsze, nikt się tam nie spodziewał, po drugie nie było, a po trzecie, nawet gdyby był, to i tak rząd pewnie by go nie wziął pod uwagę. Więc było to wydarzenie raczej samo dla wydarzenia. No i jeszcze też oczywiście ucho przykładam do przesłuchań kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale to już obiecuję jutro, żeby tu państwa zostawić w swoich rękach.
1: A zatem stopy wody pod kilem, wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. A jeśli przyłożą państwo z kolei, przyłożą ucho do naszej strony internetowej albo aplikacji, to być może w zakładce podcasty ekstra usłyszą państwo głos Klaudiusza, który to nie będzie sam i będzie poszukiwał politycznego złota. Już niebawem. Być może tak się stanie. Ja nie mówię, że na pewno. Ja tylko mówię, że są szanse i możliwości, prawda?
0: Są.
1: Dziękuję. A na razie polecam samplówkę Mikołaja Tyczyńskiego, Klimaty Północy, bo tam redaktor Jamczy ma sporo do powiedzenia i Tomasz Giemza, Amerykański Mit, też czeka na państwa wśród podcastów Ekstra. Za chwilę prognoza.

0: Pogoda.
1: Niż, który spychał w naszą stronę chłodne powietrze z północy i północnego wschodu, oddala się na wschód. Tymczasem pogodę nad naszą częścią Europy zaczął kształtować atlantycki wyż. Na północy kraju pojawiło się niewielkie zachmurzenie, poza tym może pokropić przelotny deszcz, ale najintensywniej pada na południu i tam pojawiły się także burze z gradem oraz niebezpieczny, porywisty wiatr wiejący z prędkością do 50-70 km na godzinę, a może być nawet jeszcze szybciej. Elbląg to najchłodniejsze miasto w tej chwili, najchłodniejsze miasto w Polsce, niecałe 18 stopni na termometrach. W Raciborzu i Terespolu jest najcieplej, 28 stopni Celsjusza. Dodam jeszcze, że po dość długim letnim ochłodzeniu zaczął się cieplejszy moment w pogodzie. Synoptycy zapowiadają, że pod koniec tygodnia do Polski wróci upał, a na termometrach znowu zobaczymy 30 stopni Celsjusza. Pan Maciej odezwał się do mnie, wysyłając list, korzystając z adresu e-mail. W liście jeszcze fotograficzny załącznik. Tam, jak rozumiem, pan Maciej jest w towarzystwie, no właśnie, w czyimś towarzystwie, bardzo sympatycznie się uśmiechając do obiektywu. W tle piękny górski masyw. No i czytam. Mieszkam w Sławnie nad morzem, 30 km od Ustki. Panie redaktorze, zastanawiam się nad tym, czy wracać do Polski. Czy mam do czego, skoro rosyjskie samoloty latają prawie nad moim domem. Dzisiaj Austria, Innsbruck, tu jest tak pięknie, że nie chce się wracać. Może pan mi doradzić? Nawet zacząłem grać w Totka. Ale na razie, jak rozumiem, pan Maciej nie wygrał. Panie Macieju, wiele zależy od tego, czy uda się panu skreślić właściwe liczby. Ja to rozumiem, ale co by pan miał tam robić w tej dalekiej, choć pięknej, to jednak dalekiej i obcej krainie? Jak długo można żyć z gapienia się na góry? A gdy pan wygra w Totka, to proszę dać znać. popołudnie@nowyświat.online. Zresztą adres pan zna. Za 24 minuty 17 to będzie YouTube.

0: Ci, którzy bardzo uważnie przyglądają zestaw do głosowania Tip Top Lista Radia Nowy Świat, tamten zestaw się znajduje. Ci, którzy uważnie go przeglądają, już wiedzą, że kompozycja zatytułowana Street of Dreams znajduje się wśród prawie 100 piosenek, które liczą na Państwa wsparcie i chciałyby się pojawić w pierwszej dwudziestce kolejnego notowania w najbliższą sobotę. To będzie lista numer 225. Tak się składa, że jedną pieśń od YouTube już mamy In Alive. Co ze Street of Dreams? Wszystko od Państwa zależy do piątku, do 19. Proszę pamiętać, proszę głosować. Proszę słuchać oczywiście, gdy w eterze głos ciemniaka bacz na przełyk i ziemniaka, napisał pan Michał. Nie mam pojęcia, kogo ma na myśli, pisząc o ciemniaku. Natomiast jeśli chodzi o ten ziemniaczek pieczony, to zdaje się pan Sławek wcześniej sygnalizował, że powinniśmy ostrzegać przed różnymi wstrząsającymi wypowiedziami polityków, bo one wstrząsają państwem za bardzo. To będzie Kasia Linz.
1: Naprawdę nie chcę cię podglądać, lecz jakaś siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczę.

zasypiasz sama. Za 16 minut 17 piszą Państwo, przypominają Państwo, że żeglarskie nazewnictwo pięknie oddaje, obrazuje wiele zjawisk, z którymi mamy do czynienia na co dzień w życiu społecznym, w życiu politycznym. Wszystkie ręce na pokład, przecież panie redaktorze, pamiętamy to bardzo dobrze, że wiatr wieje, z której strony wiatr wieje, tam trzeba się ustawić. Akurat tu, jeśli chodzi o żeglarstwo, być może za chwilę poprawi mnie nasz słuchacz i patron, pan Artur, ale tu nie zawsze warto płynąć z wiatrem, czasem lekko pod wiatr. Można płynąć o wiele szybciej, ale tu polityka, czy życie społeczne, szeroko rozumiane, rządzi się trochę innymi prawami. Trzeba uważać na bom, bo łatwo spaść z pokładu, wypaść za burtę. To też jest piękne określenie, które oddaje różne sytuacje i momenty. No i na koniec trzeba uważać, żeby nie pomylić rufy z dziobem, bo to też są niebezpieczne sytuacje, niebezpieczne chwile. A, i nie zawsze się obrażać, gdy ktoś mówi, że mamy ładną rufę, bo być może chodzi o jacht, a nie o coś zupełnie innego. 224, 280, 280 mogą Państwo komentować, o co mogłoby chodzić, nie mam pojęcia. Ja się po prostu nie znam za bardzo na żeglarstwie. Popołudnie @nowyswiat.online i grupa facebookowa, grupa osób patronujących.

Tytuł nagrania Bow Down. Panie redaktorze, czy gdy jutro wrócą państwo z redaktorem Slezakiem do tematu zatrzymania dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, to będziemy znowu rozmawiać o żeglarstwie, bo pamięta pan, tam pewien jacht też był w tle. Nawet miałem okazję zobaczyć ten jacht na własne oczy. Kawał łajby, muszę przyznać. Być może tak, ale nie mogę mówić w imieniu kolegi. A właśnie, wracając do tematu naszej strony internetowej, zarówno w oczekiwaniu na podcast ekstra Poszukiwacze Politycznego Złota, jak i w poszukiwaniu miejsca, gdzie można zagłosować na tip-top listę, to nowyświat.online/tip-top-lista głosowanie. Zachęcam państwa jeszcze do odwiedzenia zakładki, w której prowadzona jest specjalna zbiórka celowa na przenosiny Radia Nowy Świat, bo sprawa jest niezwykle skomplikowana. Takie przenosiny nie są organizowane zbyt często i sam ich proces jest bardzo skomplikowany i kosztowny, jak się niektórzy być może domyślają, bo to nie tylko spakowanie krzeseł, biurek, mikrofonów. Te to akurat najłatwiej będzie przewieźć, ale trzeba będzie na miejscu w nowej siedzibie przygotować tak wiele nowych instalacji, że no po prostu to wszystko kosztuje. A do tego jeszcze to marzenie, które być może uda nam się spełnić, czyli nowa konsoleta. Zatem zachęcam państwa do odwiedzenia miejsca niezwykłego, bardzo dla nas ważnego na stronie internetowej Radio Nowy Świat, czy też na stronie Patronite. Ktoś ostatnio pytał podczas tip-top listy, czy jak już będzie konsoleta, to każdy DJ będzie szczerzył quiz nad konsolety, cytując fragment słynnego tekstu. Nie wiem, jak tam kły naszych DJ-ów, ale niektórzy z pewnością mogliby się pochwalić pięknym zgryzem. Ale to jest radio. Tutaj dźwięk jest najważniejszy, a nie obrazek. Chociaż ten też jest dosyć istotny, przyznaję. Popołudniówka trwa. Mr. Twin Sister.

0: Pani Katarzyna informuje, że na południu gorąco, bardzo gorąco. Jak bardzo, proszę przeczytać komentarz w grupie osób patronujących. Zrozumieją Państwo, że rzeczywiście jest dość ciepło, a będzie jeszcze cieplej pod koniec tygodnia. Tak przynajmniej deklarują już dziś synoptycy. Do prognozy wrócimy już po 17.30, a po 17.00 zupełnie inny temat. Czym jest ADHD, a czym jest zwyczajne przebodźcowanie?
1: Po prostu wcześniej na ten temat zbyt wiele nie mówiono.
2: We wielu miejscach można tą diagnozę uzyskać w sposób łatwy, przy nie do końca weryfikowanym wywiadzie i przy nie do końca dokładnej diagnostyce. Więc mamy jednocześnie dużo osób, które są niezdiagnozowane w populacji, a problem mają, jak i osoby, które najpewniej problemu nie mają, a diagnozę dostały.
0: Kacper Badura i jego relacja już po 17, a po 17.30 profesor Tomasz Hanć z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w rozmowie z Ksenią Maćczak. Jak w dobie powszechnego przebodźcowania można i czy można ze stuprocentową pewnością oddzielić objawy nabyte, czyli tak zwane pseudo-ADHD od tego prawdziwego. To wszystko przed nami. Who are you?

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Prokurator generalny skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Śledczy chcą postawić mu zarzuty m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu ubiegłego roku, naruszenia jej nietykalności cielesnej, znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych oraz pomówienia jej o działania podważające zaufanie do zawodu lekarza. Powodem skierowania wniosku jest unikanie przez polityka wezwań. O szczegółach i celowym działaniu europosła mówi prokurator Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego.
2: Prokurator prowadzący postępowanie pięciokrotnie wzywał pana europosła Grzegorza Brauna do stawiennictwa w celu przeprowadzenia tych czynności. Te wezwania były przekazywane zgodnie z wymogami przewidzianymi dla procedury karnej, określały miejsce, czas, a jednocześnie były przekazywane z wystarczającym wyprzedzeniem, aby pan poseł mógł, mając obowiązki oczywiście swoje parlamentarne, mógł na tę czynność się stawić. Pan poseł się stawiał, po czym nagle wychodził z gabinetu, z miejsca, gdzie były prowadzone czynności, jak również w trakcie ogłaszanej przerwy, po złożeniu na przykład wniosku o wyłączenie prokuratora czy prowadzenie czynności, w tym miejscu, w tym gabinecie już się nie pojawiał.
1: Mimo że Parlament Europejski już w listopadzie uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, prokuratura zaznacza, że wniosek o doprowadzenie jest konieczny przez celowe działania polityka. W temacie pozostajemy, bo prokurator generalny skierował do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów trojga posłów: Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL-u, Katarzyny Uberhan z Nowej Lewicy oraz Tadeusza Chrzana z Prawa i Sprawiedliwości. Każda ze spraw jest odrębna i nie ma ze sobą związku. Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski jest podejrzewany o przywłaszczenie środków finansowych i ukrywanie majątku. Posłance Uberhan śledczy zarzucają podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i przywłaszczenie leasingowego auta. Z kolei Tadeusz Chrzan ma odpowiedzieć za niedopełnienie obowiązków z czasów, gdy był starostą jarosławskim.
2: Immunitet nie może chronić przed odpowiedzialnością. Oczywiście złożenie wniosku o uchylenie immunitetu nie przesądza o sprawstwie i winy danych osób. Nie jest to przecież, obowiązuje zasada domniemania niewinności, ale jest to taki etap w postępowaniu prowadzonym przez prokuratora, że jednak już prokurator uznaje, że dowody są tego rodzaju, że można przedstawić zarzut takim osobom i można wykonywać czynności z ich udziałem, co też, proszę Państwa, jest pewną gwarancją dla tych osób, ponieważ umożliwia im realizowanie prawa do obrony, które oczywiście prokuratura respektuje.
1: Podkreśliła Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Decyzję o odebraniu immunitetów podejmie teraz Sejm. Od jutra po 118 latach znika granica lądowa dzieląca Gibraltar od Hiszpanii. To efekt wynegocjowanego przez Unię Europejską i Wielką Brytanię porozumienia regulującego status tego brytyjskiego terytorium zamorskiego po Brexicie. Decyzja ułatwi życie ponad 15 tysiącom pracowników, którzy każdego dnia dojeżdżają tam z Hiszpanii. Likwidacja kontroli oznacza koniec uciążliwych kolejek w godzinach szczytu i ma przynieść ogromny impuls gospodarczy dla sąsiedniego, uboższego regionu Andaluzji. Jednak handlowcy z Gibraltaru będą obłożeni docelowo 17% podatkiem i dodatkowymi cłami. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Cztery minuty po 17, 224, 280, 280, dyżur telefoniczny trwa, czytanie listów także trwa, popołudniówka to jedna wielka czytelnia, popołudnie małpanowyświat.online i komentarze w grupie osób patronujących i tak do 19.
4: Nowy Świat po południu.
3: Dostałem różne wiadomości w sprawie podróżowania po dalekich krainach. Taki mamy sezon. Trochę turystyczny, trochę ogórkowy. Pamiętają Państwo być może pana Macieja, który wcześniej przysłał wiadomość, że choć mieszka nad morzem 30 km od Ustki w Polsce, to teraz przebywając w Austrii, w Innsbrucku, zastanawia się, czy wracać, czy nie wracać, bo ładne widoczki. Przysłał zdjęcie. Zresztą ja mówiłem, ale co tutaj robić, gdy takie ładne widoczki, tylko się patrzeć, wpatrywać i gapić. Napisał list w związku z tym, aha, i pisał także, że czeka na wygraną w Totolotka, bo to może byłaby jakaś podpowiedź. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, napisał w ostatniej części naszej wspólnej korespondencji. Żal tylko tego, że we Włoszech czy w Austrii ludzie żyją tak beztrosko. Nikt nie rozmawia o polityce. My też teraz, panie Macieju, nie będziemy rozmawiać o polityce.
0: Słyszałem, jak redaktor prowadzący nakłaniał słuchacza do tego, by ten zagrał w Totolotka. A ja od 50 lat gram w Totolotka, w tym 5 lat na emeryturze. A niedawno z ogromnym zdumieniem dowiedziałem się, że to wcale nie było obowiązkowe.
3: Mówiłem, że nie będzie o polityce. Panie Macieju, zatem proszę informować, jak tam pańskie postępy w tej dziedzinie. Panie Marku, bo to pan Marek, nasz stały słuchacz, korespondent, telefonował przed momentem. Też czekam na ciąg dalszy pańskiej historii, bo jak rozumiem, teraz wiele w pańskim życiu może się zmienić. Ksenia Maćczak, Natalia Róża-Harkiewicz, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. To my w popołudniowym programie uśmiechamy się do państwa przez radio i prezentujemy różne utwory, także te sprzed 25 lat. Ale redakcja muzyczna dzisiaj przygotowała nam perełkę, muzyczną perełkę. To będzie taki hicior. Jeśli państwo nie zaczną tańczyć już za chwilę, oczywiście taniec przytulaniec powinien pojawić się na parkiecie, no to ja nie wiem, jak państwa na parkiet wyciągnąć.
4: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat.

0: Jak zgodnie przyznają komentatorzy uważnie liczący wszystko to, co związane z muzyką, liczba odtworzeń, sprzedanych egzemplarzy, utwór Underneath Your Clothes Shakiry należy do trójki najpopularniejszych utworów wokalistki. Whenever, Wherever, tam się także znajduje Hips Don't Lie, to był piąty studyjny, ale pierwszy anglojęzyczny album. Czy Państwo pamiętają, czy parkiet poszedł w ruch? Napisała pani Agnieszka, najpierw parkiet musiałabym wyciągnąć. Czyli mam uprzedzać przed 17, że parkiet po 17 będzie potrzebny, słuchając piosenki sprzed 25 lat. Dobrze, przyjmuję tę podpowiedź. Bardzo się cieszę, że Państwo słuchają uważnie, bardzo się cieszę, że Państwo notują. My do godziny 18, czyli w drugiej części programu, porozmawiamy o ADHD. Czym jest tak naprawdę?
1: Po prostu wcześniej na ten temat zbyt wiele nie mówiono.
2: W wielu miejscach można tą diagnozę uzyskać w sposób łatwy, przy nie do końca weryfikowanym wywiadzie i przy nie do końca dokładnej diagnostyce. Więc mamy jednocześnie dużo osób, które są niezdiagnozowane w populacji, a problem mają, jak i osoby, które najpewniej problemu nie mają, a diagnozę dostały.
0: Komu potrzebna jest taka diagnoza? Kacper Badura zadaje to pytanie i spróbuje na nie odpowiedzieć. To już za 3,5 minuty. Po 17.30 razem z nami będzie psycholog profesor Tomasz Hanć z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego chcemy zapytać o to, jak dzięki współczesnej diagnostyce rozpoznać, czy to ADHD, czy pseudo-ADHD. W popołudniowym programie telefony, komentarze 224 280 280, komentarze pisane, komentarze reagowane, czyli reakcje na wpisy w grupie osób patronujących i tak do 19.

0: Praska wiosna, czyli 16 minut po 17 przybywa pacjentów z diagnozą ADHD. Zdaniem specjalistów zaburzenie to jest o wiele lepiej zbadane, poznane niż kilka lat temu, jeśli wiemy lepiej, co nam dolega. Rozumiemy, dlaczego niektórzy muszą inaczej planować dzień, inaczej komunikować się, czy mieć inne podejście do pracy. Jednocześnie wiemy, że nie wszystkie diagnozy związane z ADHD są trafne, a nie wszystkie komercyjne placówki wydające zaświadczenia godne zaufania. Tylko po co nam nierzetelna diagnoza zrobiona na kolanie i dlaczego tak dużo mówi się dziś o ADHD? O tym Kacper Badura.
1: ADHD to neurorozwojowe zaburzenie psychiczne, które objawia się najczęściej problemami z koncentracją uwagi, nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Dlaczego budzi tyle emocji? Zapytałem lekarza rezydenta psychiatrii Sebastiana Goncerza.
2: Spora część populacji, która ADHD ma, pozostaje niezdiagnozowana, bo należałoby szacować około 2,5-5% osób dorosłych ma ADHD. Nie oznacza to, że każda z tych osób wymaga leczenia farmakologicznego, czy ma objawy jakkolwiek doskwierające im w życiu, ale tak mniej więcej można było szacować, podczas kiedy populacja osób, która się leczy, jest znacznie, znacznie mniejsza.
1: Najbardziej kontrowersyjne są metody diagnozowania w niektórych placówkach.
2: W wielu miejscach jakość diagnostyki ADHD jest bardzo, bardzo niska. Na to bardzo często zwracają uwagę osoby, które zajmują się diagnozowaniem i leczeniem, czy eksperci od tego, że w wielu miejscach można tą diagnozę uzyskać w sposób łatwy, przy nie do końca weryfikowanym wywiadzie i przy nie do końca dokładnej diagnostyce. Więc mamy jednocześnie dużo osób, które są niezdiagnozowane w populacji, a problem mają, jak i osoby, które najpewniej problemu nie mają, a diagnozę dostały.
1: Można mieć problemy z koncentracją i impulsywnością również z powodu stylu życia. Jeśli dużo pracujemy, korzystamy z mediów społecznościowych, czy bierzemy lub braliśmy w przeszłości używki. Dlatego tak ważne jest dobre rozpoznanie, żeby odróżnić ADHD od przebodźcowania albo od innych zaburzeń czy chorób, o czym mówi psycholożka, diagnostka i słuchaczka Szkoły Psychoterapii Agata Zapora.
3: To chociażby, nie wiem, zaburzenia pracy tarczycy mogą dawać dość podobne objawy do ADHD. W zależności od tego, z czym zgłasza się dana osoba, no to będziemy w trochę innych kierunkach pewnie tę diagnozę różnicową prowadzić, ale no te trzy takie charakterystyczne osie objawów ADHD, czyli te problemy z uwagą, deficyty uwagi, impulsywność i nadaktywność psychoruchowa, no to są trzy grupy, które będą się pojawiać po prostu też w innych rozpoznaniach. Impulsywność czy dysregulacja emocjonalna, która też często towarzyszy ADHD, może być dość mocno obecna na przykład w zaburzeniach osobowości typu borderline. Zespół stresu pourazowego kompleksowy będzie miał tę wiązkę objawów, która też często na pierwszy rzut oka ADHD przypomina właśnie ze względu na po pierwsze tę dysregulację emocjonalną, a z drugiej strony na to, że no jednak takie pobudzenie też u osób z zespołem stresu pourazowego będzie dość charakterystyczne. No w wieku dziecięcym zaburzenia zachowania czy opozycyjno-buntownicze chociażby będą tutaj takim elementem, który rzeczywiście musimy też różnicowo sprawdzić, ale też takie kwestie związane z naszym wiekiem, czyli z takimi procesami neurodegeneracji mogą sprawiać, że no właśnie te struktury mózgu będą w jakiś sposób osłabiane czy uszkadzane, które odpowiadają chociażby za kontrolę impulsów, czy uwagę, czy komunikację między konkretnymi partiami mózgu i to będzie dawało podobny obraz objawowy.
1: W tym, że o ADHD dużo się mówi, nie ma nic złego, wskazuje psychiatra Anna Szczegielniak.
4: Lepiej, jeżeli osoba zgłosi się do gabinetu, będę w stanie zbadać tą osobę, omówić jej problemy, jej skargi i albo stwierdzić, że faktycznie idziemy w kierunku jakiejś diagnozy, albo też poszukać innej diagnozy, a w trzecim wypadku, bo to też się zdarza, stwierdzić, że takie czy nie inne doświadczenia są doświadczeniami, które są fizjologiczne i które powinny mieć miejsce. W moim odczuciu ADHD, szczególnie u osób dorosłych, to taki kameleon. Ten stan bardzo łatwo pomylić, bardzo łatwo przeoczyć.
1: Bo właściwa diagnoza i leczenie poprawiają funkcjonowanie osób z ADHD.
4: Bardzo często, przynajmniej to, co ja słyszę w gabinecie, to przede wszystkim takie poczucie znalezienia się wreszcie w miejscu, w którym ta osoba wie, skąd pewne objawy wynikają, z czego wynikają pewne trudności. Bardzo często słyszę, że okej, nareszcie, czyli wiem, że to, co się działo, to nie wynikało z tego, że robiłam coś, czy robiłem coś źle. To wynikało z pewnych objawów i bardzo dużo osób chwali sobie przede wszystkim taką świadomość. Sama diagnoza ADHD to nie jest tylko branie tabletek, które my przypisujemy i mówimy, dobra, tutaj są te tabletki i teraz to już same jednorożce i tęcze. Już nie będzie żadnych problemów. Ta świadomość tego, z czego wynikały pewne trudności wcześniej, z czego mogą wynikać w przyszłości. Bardzo często pomaga pacjentom odpowiednie chociażby planowanie zadań, pracy. To jest bardzo ważne. Też w relacji wytłumaczenie niektórych problemów, które się pojawiają. Więc myślę, że tutaj nie powinniśmy się bać diagnozy i nie powinniśmy się bać tego, że osoby przychodzą do naszego gabinetu i pytają o tą diagnozę.
1: Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej placówki, która stawia na jakość, a nie ilość. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A zatem co powinniśmy wiedzieć, wybierając placówkę, czy też szukając specjalisty, który pomoże nam w zdiagnozowaniu, czy to ADHD, czy coś zupełnie innego. To pytanie wróci po 17.30 w rozmowie, na którą zapraszam w imieniu Ksenii Matczak, profesor Tomasz Hańś z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie razem z nami, jak w czasach powszechnego przebodźcowania specjalista może oddzielić tak zwane pseudo-ADHD od tego biologicznego. Zapraszam do wzięcia udziału w tej dyskusji, zapraszam do słuchania, ale zapraszam także do zadawania pytań, gdyby zrodziło się jakieś pytanie w Państwa głowie. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280.

Niektórzy zastanawiają się, pan Sławek na przykład napisał komentarz w takim oto nastroju dotyczącym ADHD, czy fenomen diagnozowania ADHD u każdego albo prawie u każdego jest czymś w rodzaju mody. Mody na typu na dysgrafię, czy też inne dolegliwości uczniów. Ja tylko pytam, podkreśla, bo ostatnio co druga osoba informuje, że ADHD ma. Pan Stanisław z kolei podpowiada, że mamy je wszyscy. Mamy ADHD wszyscy. Ci, którzy nie mają objawów typowych, mają ADHD atypowe. Napisał. A ja jednak spytałbym o to specjalistę i bardzo się cieszę, że będziemy mieli specjalistę w zasięgu naszych internetowych łączy już po 17.30. Wcześniej oczywiście prognoza pogody, do której państwo już od godziny nadsyłają uzupełnienia albo własne raporty zza okna, tak czasem je nazywam. Za wszystkie bardzo dziękuję, na więcej oczywiście czekam. Jeszcze 4 minuty i zaczynamy prognozę. Jeśli ktoś do tego czasu zdąży podesłać coś ze swojej najbliższej okolicy, to pochwalimy się innym słuchaczkom i słuchaczom. Jak to z pogodą jest u państwa? Proszę przysyłać wiadomości nie tylko z Polski. Proszę pamiętać, że jesteśmy radiem o zasięgu globalnym.

0: Pogoda.
1: Niderlandy, a dokładnie Utrecht, pani Karolina, pisze 31 stopni Celsjusza i pozdrawia z ciężarówki klimatyzowanej, mam nadzieję. A wracając do Polski, to wiadomość od pani Alicji. Do Trójmiasta zawitało słońce, jest ciepło, 21 stopni w Gdyni. I to właściwie zgadza się z prognozą pogody dla Polski, którą posiadam, bo dziś na północy pogodnie. Poza tym chmury, przelotne opady deszczu i burze także z gradem oraz porywami wiatru do 70 km na godzinę. Na południu opady burzowe mogą być bardzo intensywne, bardzo ulewne. Elbląg, 17 stopni Celsjusza, blisko Gdyni, ale o wiele chłodniej. To jest najchłodniejsze miejsce na mapie Polski. Najcieplejszym są m.in. Kozienice, 27 stopni Celsjusza. W tym tygodniu w Polsce odczujemy napływ ciepłej masy powietrza, informują synoptycy. W czwartek wrócą upały w wielu miejscach, początkowo głównie na wschodzie i południu. Zobaczymy przelotny deszcz i burze, które mogą mieć gwałtowny przebieg, a opady mogą być bardzo intensywne i mogą powodować podtopienia i zalania. To tyle na razie, jeśli chodzi o prognozę pogody. Wrócę do tych informacji od Państwa, wrócę do informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a za chwilę wracamy do naszego głównego tematu drugiej godziny popołudniowego programu. Połączymy się z naszym gościem, profesor Tomasz Hanć z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w studiu Ksenia Maćczak. Pomówimy o powszechnym przebodźcowaniu i o tym, jak ze 100% pewnością i czy w ogóle można oddzielić nabyte objawy, tak zwane pseudo-ADHD, od wrodzonego zaburzenia neurorozwojowego.

0: Mam zdiagnozowane ADHD, napisała nasza słuchaczka i patronka, i wiedza o narzędziach do planowania zadań, priorytetów i sposobach komunikacji bardzo pomogła mi w życiu. Choć wiadomo, jest dużo trudności, tak czy siak, ale jednak najważniejsze to nie zostawiać diagnozy jako usprawiedliwienia, że tak mam, tylko to początek pracy nad sobą. Pisze słuchaczka i patronka w grupie osób patronujących. Ksenia Matczak w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę o tym pomówimy, ale właściwie gdzie zaczyna się ADHD? Czy są już jasno sprecyzowane, określone granice?
1: No właśnie, kto powinien postawić diagnozę przede wszystkim, żeby ona była wiarygodna? To jest jedno z pytań oczywiście do naszego gościa. Wspominałaś wcześniej też rozmawiając z słuchaczami o modzie na ADHD.
0: Pan Sławek.
1: Tak, to się faktycznie pojawia w mediach społecznościowych. Ja też spróbuję pana profesora zapytać o to, co on czuje i jak odbiera to, co też widzi w mediach społecznościowych, kiedy pojawiają się różne komentarze dotyczące tego, że to może być atut osobowości. No to pytanie, czy faktycznie i czego my o ADHD wciąż nie wiemy?

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie doktor habilitowany nauk biologicznych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, a także profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tomasz Hanć. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, to odrzyjmy na chwilę ADHD z tego medycznego języka, z definicji, z podręczników i kodów klasyfikacji ICD. Czym ADHD naprawdę jest w codziennym życiu?
2: ADHD to bardzo duże problemy w organizacji codziennych aktywności, codziennego funkcjonowania. ADHD to impulsywność przejawiająca się w problemach z odraczaniem gratyfikacji, związana również z dużą niechęcią do wchodzenia w takie aktywności, w takie działania, którym towarzyszy właściwie jakikolwiek dyskomfort. ADHD może przejawiać się również nadruchliwością u osób dorosłych. Ta nadruchliwość, można powiedzieć, też jest trochę bardziej zinternalizowana, w związku z tym może przejawiać się niepokojem, napięciem, trudnością z odpoczynkiem.
1: To jeśli dobrze pana profesora rozumiem, człowiek z ADHD wcale nie cierpi na brak uwagi, jak sugeruje polska nazwa. On ma problem z regulacją emocji?
2: On cierpi na brak uwagi, ponieważ problemy z organizacją, one też opierają się na trudnościach z koncentracją uwagi. Deficyt koncentracji uwagi, deficyt uwagi jest jednym z głównych objawów ADHD. A u osób dorosłych to jest objaw, który zdecydowanie dominuje. Jeśli chodzi o problemy z regulacją emocji, to one nie należą do kryteriów diagnostycznych ADHD, natomiast bardzo często towarzyszą osobom z ADHD.
1: Czyli co, dla mózgu człowieka wszystko ma taką samą wagę, przez to też stale szuka paliwa, ekscytacji, tych bodźców?
2: Waga ma to, co jest stymulujące. Stymulująca jest nowość, stymulujący jest silniejszy bodziec i to zupełnie naturalne, że umysł człowieka koncentruje się na takich właśnie silniejszych, nowych, stymulujących bodźcach. Można powiedzieć więc, że to jest taka przypadłość gatunku Homo sapiens, a być może wielu innych zwierząt. Natomiast osoba z ADHD ma dużo większy problem polegający na tym właśnie, że trudniej jest koncentrować się przez dłuższy czas na tych aktywnościach, które już nie są tak bardzo stymulujące, na uczeniu się treści, które wyglądają tak samo strona po stronie w podręczniku, a na przykład studenckim.
1: A czy człowiek z ADHD się po prostu rodzi, tak jak z niebieskimi oczami, czy talentem muzycznym, czy jednak nabywamy ADHD w ciągu naszego życia przez, nie wiem, stres, traumę, być może przybodźcowanie ekranami smartfonów? Ostatnio dużo na ten temat można przeczytać, nie tylko w mediach społecznościowych.
2: Dziś w świetle aktualnej wiedzy naukowej my rozumiemy ADHD jako zaburzenie neurorozwojowe. A to znaczy, że rodzimy się z cechami ADHD. One będą już widoczne więc u dzieci w przedszkolu, będą widoczne w podstawówce i towarzyszą człowiekowi w zasadzie najczęściej do końca życia. Rozumiemy też ADHD jako wynik uwarunkowania genetycznego. Nie jest to jednak takie proste, monogenowe, wynikające z jednego genu, z jednego wariantu genetycznego. Uwarunkowanie. Mamy wiele czynników genetycznych, które na ADHD mogą się przełożyć. Wiemy również, że czynniki środowiskowe mogą pełnić swoją rolę, powiedzmy, modyfikujące to ryzyko. W związku z tym nadal badane są również czynniki, które mogą działać na poziomie życia prenatalnego. Badane są również czynniki wczesnodziecięce, na przykład te, które działają w ciągu pierwszych 2 lat życia. Tak, natomiast wydaje się, że czynniki środowiskowe będą pełniły tutaj dużo mniejszą funkcję w etiologii ADHD.
1: Brzmi trochę jak ewolucyjny błąd systemowy. A po co naturze taki mechanizm i dlaczego w takim razie ewolucja nie wycięła tego z naszego kodu genetycznego? Może wcześniej nie wiedzieliśmy tyle o ADHD, co wiemy dzisiaj?
2: Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Mamy teorie ewolucyjne, które tłumaczą ADHD. W teoriach ewolucyjnych zawsze myślimy o tym, że jeśli dziś u naszego gatunku zauważamy jakąś cechę, to być może jest tak, że ona w jakiś sposób jest przystosowawcza. To znaczy, że w historii naszej ewolucji pomagała naszym przodkom przetrwać, może pomagała w rywalizacji, ale może była również po prostu atrakcyjna dla partnerów. A w związku z tym, jeśli dana cecha była i jest uwarunkowana genetycznie, to geny na tę cechę mogły się upowszechniać i również dzisiaj posiadamy te geny, więc posiadamy te cechy. Natomiast kiedy spojrzymy na ADHD i na częstość diagnozy ADHD, no to okazuje się, prawda, że ADHD wcale nie jest takie powszechne. W związku z tym może nie jest to taka cecha, która byłaby idealnie dobrana do wszystkich warunków środowiskowych, w których do tej pory przyszło nam żyć, naszemu gatunkowi, również dzisiaj. Natomiast to jest tak, że według takiej głównej teorii ewolucyjnej myślimy o tym, że umysł człowieka ewoluował w pleistocenie i to było takie środowisko, które było niebezpieczne, trzeba było się nachodzić i mieć kontakt z różnymi trudnymi sytuacjami, żeby zdobyć pożywienie, trzeba było eksplorować, prawda? W związku z czym to, co dzisiaj rozumiemy, nazywamy deficytem uwagi, to tak naprawdę mogła to być czujność i łatwość w wychwytywaniu nowych bodźców w otoczeniu. I dzięki takim cechom, takiej cesze, człowiek mógł łatwiej zauważyć niebezpieczeństwo, co przyda się oczywiście w takim trudnym środowisku. Impulsywność nie będzie rozumiana jako właśnie popełnianie błędów przez to, że zbyt szybko coś robimy, zanim pomyślimy. Impulsywność będzie tak naprawdę gotowością do reakcji. Więc ktoś, kto jest impulsywny,
1: panie profesorze,
2: może bardzo szybko zareagować na zagrożenie, nie zastanawiać się, czy tak.
1: Proszę dokończyć myśl, bo delikatnie straciliśmy pana, więc gdyby pan mógł powtórzyć tą ostatnią część, to będę wdzięczna.
2: Mówiłem o impulsywności, że w kontekście ewolucyjnym impulsywność to jest gotowość do reakcji. A więc ktoś, kto jest impulsywny, szybko zareaguje również w obliczu niebezpieczeństwa, więc znów będzie to przystosowawcze, będzie to korzystne. A nadruchliwość będziemy rozumieć jako skłonność do eksploracji, niespożyta energia, która pozwala eksplorować dalej, więcej, działać dłużej. Więc cechy, które dziś łączą się w ADHD, mogły być przystosowawcze w pleistocenie. Problem natomiast polega na tym, że ewolucja zawsze działa w kontekście środowiska. Kiedy zmienia się środowisko, to inne cechy mogą być przez te środowisko, powiedzmy, faworyzowane, wspierane, ponieważ z tymi cechami człowiek lepiej się odnajdzie, przetrwa, czy nawet znajdzie partnera. Mamy
1: no,
2: też takie
1: Właśnie o to chciałam dopytać. Panie profesorze, to proszę się zatrzymać, bo wcześniej wspominał pan o tej atrakcyjności drugiego człowieka. To jakie cechy właśnie o tym przesądzają?
2: W kontekście ADHD? Trudno powiedzieć, natomiast mamy takie dowody oczywiście, że może nawet nie sama atrakcyjność, ale ze względu na ADHD-owe cechy, czy niech to będzie impulsywność, osoby z ADHD mają więcej potomstwa. W związku z tym to jakby pokazuje, że jest dużo większa szansa w takim razie na przekazywanie genów ADHD dalej kolejnym pokoleniom.
1: Ale rozumiem, że akurat nie musimy szukać człowieka z ADHD do tego, dlatego się na chwilę zatrzymałam przy tej atrakcyjności, bo to ten wątek akurat wydał mi się niezwykle ciekawy. Panie profesorze, to idźmy dalej, bo przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałam pana wywiad wprost i użył pan tam takiego dość mocnego sformułowania, że ADHD to jeden z najsilniejszych psychologicznych czynników predysponujących do otyłości. Dlaczego ten dynamiczny, wiecznie aktywny i poszukujący ruchu mózg dzisiaj tak drastycznie w takim razie przegrywa z nadwagą i kompulsywnym podjadaniem?
2: Jest kilka wyjaśnień. Po pierwsze, dziś mamy dużo większy kontakt i możliwość spożywania pokarmów wysoko przetworzonych, z łatwo dostępnym cukrem i tłuszczem. Dodatkowo jest to pokarm, który jest bardzo stymulujący. W związku z tym osoby z ADHD, w związku z tym swoim zapotrzebowaniem na stymulację, mogą mieć dużo większe preferencje do takich pokarmów, które są po prostu wysoko cukrowe i wysoko tłuszczowe. Badania też pokazują, że osoby z ADHD gorzej reagują na sygnały sytości, tak jakby one zaczynały później się pojawiać, a w związku z tym osoba może jeść dłużej i więcej, zanim się zatrzyma. Kiedy popatrzymy na dzieci z ADHD, to tak nadruchliwość jest jednym z możliwych objawów ADHD, natomiast dzieci z ADHD częściej są wykluczane z ustrukturyzowanych form aktywności fizycznej i więcej czasu spędzają na siedzących aktywnościach, na przykład przed ekranem komputera, czy z telefonem w ręce. Przekąski oczywiście temu mogą towarzyszyć. Więc jednym zdaniem, osoby z ADHD tak naprawdę mogą mieć mniej aktywności fizycznej, mogą więcej jeść i mogą jeść mniej zdrowo.
1: Dodatkowo czy to jest taki
2: wiemy
1: czynnik?
2: Też, że gorzej śpią, chodzą później spać, rano budzą się w amoku, chwytają co mają pod ręką i biegną na tramwaj, więc pomijają także śniadanie. Okazuje się, że to też jest bardzo ważny prognostyk ryzyka otyłości.
1: Czyli to są takie czynniki, które gdzieś tam pomarańczową lampkę powinny nam zapalić.
2: Zdecydowanie.
1: Tak. Z jednej strony, z tego co pan mówi, mamy dramatyczną walkę z biologią, a z drugiej internetowy festiwal, gdzie ADHD stało się niemalże modnym dodatkiem do osobowości, o czym wspominał Michał przed naszą rozmową. Bo to, co chociażby widzimy w mediach społecznościowych, pan profesor też to z pewnością obserwuje, czy na TikToku, czy na Instagramie, panuje taka narracja, gubisz klucze, prokrastynujesz, jesteś kreatywny, chaotyczny, gratulacje, masz ADHD. Co pana najbardziej irytuje w tym, jak media społecznościowe pokazują to zaburzenie?
2: ADHD jest aktualnie monetaryzowane. W związku z tym wiele osób bardzo chce na tym zarobić. Jest to bardzo klikalne.
1: Przepraszam, zarobić, bo za chwilę się udamy po odpowiedni dokument do specjalisty?
2: Tak, ale również na szkoleniach, na samych reklamach oczywiście, w przypadku osób, które funkcjonują medialnie, chodzi mi o influencerów. W związku z tym oczywiście zawsze musimy myśleć o tym, że chodzi gdzieś tam o pieniądze i to mnie najbardziej denerwuje w tym wszystkim, ale jasna sprawa, obecnie ADHD rzeczywiście jest popularną diagnozą, popularnym rozpoznaniem i tak jak jeden ze słuchaczy mówił, panuje moda na ADHD, tak, panuje moda. Natomiast ja w tym szerokim kontekście nie myślę o tym wcale negatywnie. To jest bardzo dobrze, że panuje moda na ADHD, dlatego że ona właśnie zwiększa świadomość i zwiększa także szansę na to, że będziemy mieć więcej specjalistów, którzy będą dobrze diagnozować i terapeutyzować osoby z ADHD. A klienci będą też ze swoją świadomością wybierać takie osoby, które mają najlepsze przygotowanie i prowadzą praktykę opartą na dowodach naukowych. Więc to bardzo dobrze, że mamy ma modę wokół ADHD.
1: A może, panie profesorze, to nie moda, tylko po prostu normalna reakcja społeczeństwa na świat, który oszalał. Może to nie mózgi ludzkie są inne, tylko kultura korporacyjna wymaga dziś od nas nieludzkiego skupienia, a my trochę szukamy tej medycznej tarczy, żeby legalnie zwolnić.
2: No z pewnością w niektórych kręgach, w niektórych zawodach wymagana jest coraz większa aktywność, coraz większe zaangażowanie, multitasking. Niektórzy po prostu chcą robić dużo, dużo więcej, więcej rzeczy naraz. No i to wymaga bardzo dużego wysiłku, który być może dla niektórych bywa ponad możliwości związane z ich normalnym, prawidłowym funkcjonowaniem ich mózgów.
1: A czy przez tę modę, to już w takim razie trzymajmy się, skoro powiedział pan o tej modzie, nie mamy obecnie do czynienia z masowym naddiagnozowaniem? Czy do pana gabinetu nie przychodzą ludzie, którzy, no właśnie, być może ulegli sugestii z internetu, a tak naprawdę to, z czym później się pan mierzy w tym gabinecie, nie ma nic wspólnego z ADHD?
2: Najważniejsze jest może to, że my w Polsce obecnie, jeśli pomyślimy na podstawie danych naukowych o częstości występowania ADHD u dorosłych, to my w Polsce mamy w tej chwili jeszcze bardzo mało diagnoz, bardzo mało. W związku z tym możemy powiedzieć, że większość osób, które rzeczywiście mają ADHD, one o tym jeszcze nie wiedzą. One jeszcze nie korzystają z profesjonalnej pomocy. I to jest jedna strona tego zagadnienia. Niezależnie od tego, mamy zjawisko, w którym bardzo wiele osób w Polsce podejrzewa u siebie ADHD. Czy one z tym coś robią dalej, czy diagnozują, próbują diagnozować, czy nie, to jest inna sprawa, ale rzeczywiście wiele osób myśli, że może mieć ADHD. I oczywiście do gabinetu w związku z tym będą trafiały takie osoby, które diagnozy zdecydowanie potrzebują, ale też takie osoby, które kryteriów nie spełniają. Moje doświadczenie osobiste jest takie, że bardzo często te osoby, które trafiają do gabinetu i diagnozy nie otrzymują, one rzeczywiście gdzieś funkcjonują na takim poziomie, powiedzmy, subklinicznym. Zupełnie im się nie dziwię, że one przyszły do osoby, która profesjonalnie zajmuje się ADHD, żeby to rozstrzygnąć. Więc to są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście jest trudno stwierdzić samemu dla siebie, czy to jest ADHD, czy nie.
1: Więc rozumiem, że bez specjalisty nie będziemy wiedzieli, ale kto tak naprawdę powinien o tym orzec, że dany człowiek ma ADHD lub nie? Kto jest uprawniony do tego?
2: No z pewnością lekarz. Psychiatra, to lekarz psychiatra formalnie diagnozuje ADHD. Najczęściej jest tak i w zasadzie standardem jest, że uczestniczy w tym również psycholog, który więcej czasu spędza z klientem, prowadzi wywiad wstępny, wywiad kliniczny pod kątem objawów ADHD, stosuje inne narzędzia, które mogą przybliżyć go do weryfikacji hipotezy o tym, czy to jest ADHD, z jak największym prawdopodobieństwem. Więc to zwykle jest psychiatra, znaczy tak, zawsze jest psychiatra, ta osoba, która diagnozuje, to psychiatra, natomiast zwykle we współpracy z psychologiem.
1: A wie pan, dlaczego o to pytam? Bo jak mówimy o realiach rynkowych, to w sieci roi się od ogłoszeń. Zresztą na pewno pan to widzi. Diagnoza ADHD w 45 minut, wizyta online, recepta od ręki. No i ktoś może pomyśleć, no dobrze, no to ile warta jest ta diagnoza, a może warta tego, żeby taki dokument po prostu mieć?
2: Ale to pytanie do mnie. A mogłaby pani powtórzyć?
1: Powiedziałam o tym, że realia rynkowe są takie, że oczywiście zgadzam się z panem tutaj, że to lekarz psychiatra powinien postawić tę diagnozę i zapytałam, jak ona wygląda, a realia rynkowe są takie, że mamy w sieci pełno ogłoszeń. Diagnoza ADHD w 45 minut, wizyta online, recepta od ręki. No i teraz.
2: I czy ta diagnoza jest coś warta?
1: Dokładnie, bo może jest nic nie warta, ale warto mieć po prostu dokument, bo on mi się przyda. I to też pytanie, do czego?
2: No, wie pani, to jest tak, że zdarzają mi się klienci, aczkolwiek jednak rzadko, że kiedy z nimi rozmawiam, to w czasie pierwszego spotkania jestem właściwie prawie pewny, że to jest ADHD. I później to się potwierdza w dalszym procesie. Ale jednak to może być tylko złudzenie. Dlatego bardzo ważny jest czas spędzony z klientem, czas, który dajemy sobie wspólnie z klientem na to, żeby porozmawiać o jego życiu, o jego dzieciństwie, o jego aktualnym funkcjonowaniu,
1: Panie
2: o
1: profesorze, ile
2: tym.
1: tego czasu musi specjalista mieć? To tak, wracam oczywiście do tej
2: No
1: diagnozy
2: właśnie, to
1: 45-minutowej.
2: nie mamy oczywiście standardu, który by to wyznaczał. Ja mogę powiedzieć, co ja myślę i co ja robię.
1: Oczywiście, o pana zdanie
2: I
1: pytam.
2: dla mnie to jest 5-6 godzin.
1: 5-6 godzin, rozumiem. I tyle
2: Tak, to jest
1: wystarczy
2: czas, który
1: specjaliście.
2: spędzamy na wywiadzie takim kontekstualnym, o rozmowie o życiu, o historii życia również. To jest wywiad kliniczny, bardzo szczegółowy pod kątem ADHD. To jest pomocnicze zastosowanie narzędzi neuropsychologicznych, które dodatkowo mogą nam coś powiedzieć o koncentracji uwagi czy trudnościach z rozpraszaniem się, czy z impulsywnością. No i to jest oczywiście też trochę czy bardzo ważny element, żeby poobserwować sobie tego klienta w gabinecie.
1: Panie profesorze, żałuję bardzo, ale musimy postawić kropkę. Niestety czas
2: Ja też
1: nieubłagalnie
2: strasznie żałuję.
1: płynie, bo jeszcze pytań jest całe mnóstwo, ale może uda się do tego tematu wrócić. Doktor habilitowany nauk biologicznych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tomasz Hańś, był dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy i Państwu dziękujemy za komentarze. W grupie osób patronujących ta dyskusja cały czas trwa. Za uwagę jeszcze nie dziękujemy. Kończy się druga godzina, za chwilę zaczynamy trzecią, za 2 minuty 18.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 18, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek przenosimy się do Brukseli. Kilka osób zginęło w pożarze remontowanego wieżowca w samym centrum miasta. Ogień wybuchł rano na drugim piętrze i rozprzestrzenił się na szyby windy. To właśnie stamtąd ratownicy wydobyli ciała pierwszych ofiar. W momencie wybuchu pożaru w budynku pracowało około 200 robotników. Służby medyczne przewiozły do szpitala dwie osoby z poważnymi oparzeniami. Brukselska prokuratura poinformowała, że los 6 kolejnych osób wciąż pozostaje nieznany. Trwa akcja poszukiwawcza w zrujnowanym budynku. Na razie nie ma informacji o przyczynach pożaru. Ponad 200 razy interweniowali strażacy po gwałtownej nawałnicy, która przeszła nad Jelenią Górą. Żywioł łamał drzewa i zrywał dachy, a synoptycy ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej aury. Dla części Dolnego Śląska obowiązują najwyższe czerwone alerty. W Jeleniej Górze najpoważniejsza sytuacja była na ulicy Konstytucji 3 Maja, gdzie wiatr uszkodził dach hali magazynowej. O szczegółach akcji mówił TVN24 starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
2: W wyniku intensywnego opadu deszczu i silnego wiatru doszło do naruszenia konstrukcji budynku produkcyjno-magazynowego. Tam uszkodzeniu uległa część dachu oraz ściany zewnętrzne budynku. Z obiektu zostało ewakuowanych 213 osób. Nikomu nic się nie stało, całe szczęście tym wszystkim, ale tak jak nie da się nie zauważyć, że po prostu bardzo silny wiatr spowodował to, że dużo drzew zostało powalonych w pasie drogi. Na chwilę obecną prowadzimy działania na ulicy Groszowej. Tutaj bardzo duże drzewo oparło się o budynek. Przy użyciu sprzętu wysokościowego przycinamy to drzewo. Mamy na miejscu drzwi, którym będziemy zabezpieczać konar i będziemy się starali bezpiecznie to położyć na ziemi.
1: IMGW ostrzega, że podczas burzy we wskazanych regionach może spaść lokalnie nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie w porywach 70 km na godzinę. Z powodu załamania pogody i silnego wiatru bardzo trudne warunki panują też nad Bałtykiem. Na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim powiewają dziś czerwone flagi. Na koniec w serwisie śmiertelny wypadek w Kowalewicach. Radiowóz potrącił tam nastolatka. Prokuratura bada okoliczności wypadku, do którego doszło koło Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz potrącił tam 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej.
3: Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do potrącenia. Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany chłopiec lat 16, nieprzytomny w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Zespół ratownictwa medycznego podjął czynności resuscytacyjne. Niestety pacjenta nie udało się uratować.
1: Mówiła TVN24 Natalia Dorochowicz, rzeczniczka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Śledczy potwierdzili, że autem kierował policjant na służbie, który wracał z przeprowadzanych czynności. Kierowca radiowozu był trzeźwy. Postępowanie jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy i pół minuty po 18:00.
5: Nowy Świat po południu.
4: 224, 280, 280 to wciąż otwarty kanał komunikacyjny, telefoniczny, kanał do rozmów. popołudnie@nowyswiat.online to cały czas nasz adres z małpą i kropką. Czekamy na listy. Listy z załącznikami i bez. Do godziny 19:00 gra popołudniówka.

0: 8 minut po 18 Grzegorza Muranowicza, realizującego dotychczas popołudniowy program, właśnie zastąpił Rafał Lewandowski. Kłaniamy się koledze Rafałowi znad konsolety, tej starszej konsolety, wciąż w oczekiwaniu na ciąg dalszy zbiórki i nową konsoletę w nowej siedzibie Radia Nowy Świat. Przypominam Państwu o zbiórce trwającej, bo przenosiny to bardzo droga, ale inwestycja, chyba trzeba przyznać, można tak powiedzieć. Zbiórka trwa na stronie Patronite, ale można tam dotrzeć najszybciej, najprościej przez specjalną zakładkę na naszej stronie nowyświat.online. Ach, wszystkie te strony mogą się komuś pomylić, ale jeśli odwiedzą Państwo nowyświat.online, to stamtąd mogą Państwo szybko dotrzeć do różnych ważnych miejsc, na przykład do naszego sklepu, radiowego sklepu. Proszę przeklikać, sprawdzić, poszukać. Zbiórka to jest rzecz niezwykle istotna w związku z naszymi jesiennymi przenosinami. Co jeszcze? Głosowanie, tip top lista. Tam też przecież muszą się Państwo pojawić, żeby kliknąć. A do 19 są z Państwem, oprócz wspomnianego już Rafała Lewandowskiego, Ksenia Maćczak, Natalia Róża-Harkiewicz, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, muzykę przygotowujący i Michał Porycki, przed mikrofonem zasiadający. A już za moment porozmawiamy o zmianach, o pewnej reformie, w pewnej inspekcji, o reformie, która swego czasu odbiła się szerokim politycznym echem.
1: Już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele skarżą się i proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani.
2: Pracownik może, ale nie musi już szukać profesjonalnego pełnomocnika, prawnika, czytać kodeksów i mierzyć się z wymiarem sprawiedliwości.
0: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy kilka dni temu stała się faktem. Po wielu przepychankach i zawirowaniach teraz inspektorzy mają nowe uprawnienia. Opowiemy o nich w ostatniej godzinie dzisiejszej popołudniówki. Czy to początek końca czegoś, co często było nazywane fikcyjnym samozatrudnieniem? Kto teraz może zyskać, kto może stracić? Czy przedsiębiorców czeka fala procesów sądowych? Raport Olgi Bobienko na ten temat już za kilka minut, a po 18.30 mecenas Rafał Wyziński z kancelarii RK Legal.

0: Nowi Stonesi z nowej płyty. The Rolling Stones, Jealous Lover, od 2 tygodni w zestawie do głosowania. Tip Top Lista i od 2 tygodni na 12. Nic się nie zmieniło. Ostatnio, a co się zmieni w kolejnym notowaniu? Do piątku do 19 mogą Państwo klikać i głosować. Strona internetowa, aplikacja radiowa też w internecie czekają. 14,5 minuty po godzinie 18. A tymczasem w życie weszła jedna z największych od lat zmian na rynku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy dostała narzędzie, którego wcześniej nie miała. Może samodzielnie uznać, że osoba zatrudniona na tak zwanej umowie zleceniu albo na kontrakcie B2B w rzeczywistości jest pracownikiem etatowym. Do tej pory o takim rozstrzygnięciu decydował wyłącznie sąd, a postępowania często trwały latami. Teraz inspektor najpierw nakaże usunięcie naruszeń, a jeśli pracodawca tego nie zrobi, będzie mógł wydać decyzję administracyjną o zaistnieniu tak zwanego stosunku pracy. Od niej nadal będzie można się odwołać do sądu, ale ciężar pierwszej decyzji został przeniesiony właśnie na Państwową Inspekcję Pracy. I to o tym opowie dziś Olga Bobienko.
1: Przez lata Państwowa Inspekcja Pracy mogła wykazać nieprawidłowości, ale sama nie mogła przesądzić, czy ktoś powinien być zatrudniony na etacie. Jeżeli pracodawca nie zgadzał się z ustaleniami kontroli, sprawa trafiała do sądu i często ciągnęła się latami. Rządzący przekonują więc, że właśnie dlatego część firm wykorzystywała umowy cywilnoprawne i kontrakty B2B, nawet wtedy, gdy pracownicy wykonywali obowiązki dokładnie tak samo jak osoby zatrudnione na umowie o pracę. O czym mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Pracownik może zwrócić się do instytucji, która została utworzona i powołana po to, żeby stawać po jego stronie i w obronie jego praw, po pomoc. I ta pomoc zostanie udzielona w stopniu dalece większym, niż było to do tej pory.
1: Nowe przepisy mają przede wszystkim uderzyć w tak zwane fikcyjne samozatrudnienie. Chodzi o sytuacje, w których pracownik formalnie prowadzi działalność gospodarczą, ale codziennie pracuje dla jednego podmiotu w wyznaczonych godzinach, wykonuje polecenia przełożonych i nie ma realnej swobody organizowania swojej pracy. W świetle kodeksu pracy takie warunki od lat mogą oznaczać stosunek pracy. Reforma nie zmienia tej definicji, zmienia jedynie sposób jej egzekwowania. Co jest ważnym rozróżnieniem, bo wokół nowych przepisów narosło wiele mitów. Reforma nie oznacza likwidacji kontraktów B2B ani końca elastycznych form współpracy. Jeżeli przedsiębiorca rzeczywiście prowadzi własną działalność, sam decyduje o miejscu, czasie i sposobie wykonywania usług, ponosi ryzyko gospodarcze i współpracuje z klientami jako niezależny wykonawca, nowe przepisy nie powinny zmienić jego sytuacji. Kontrolowane mają być przede wszystkim przypadki, w których działalność gospodarcza była jedynie formalnością, co podkreśla ekspertka prawa pracy, mecenaska Agnieszka Bagieńska-Petryka.
3: Nie w każdym wypadku strony życzyłyby, żeby to była rzeczywiście umowa o pracę, bo ona oprócz wielu przywilejów łączy się również z istotnymi obowiązkami, na przykład to pozostawanie w dyspozycji pracodawcy. Również jeżeli chodzi o tak zwane kontrakty B2B, czyli jeżeli mały przedsiębiorca świadczy pracę, wykonuje usługi na rzecz dużego przedsiębiorca, to czasami jest to dla takiego małego przedsiębiorcy korzystne, choćby z punktu widzenia obciążeń publiczno-prawnych. Więc oczywiście, jeżeli mówimy o takim najgorszym z możliwych przypadków, czyli że jeżeli rzeczywiście te prawa pracownicze są łamane, no to wtedy, jeżeli inspektor pracy przyjdzie do takiego pracodawcy, sprawdzi i stwierdzi, że występują te cechy immanentne dla stosunku pracy, to podporządkowanie się, ta praca załóżmy 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, podleganie określonym regulacjom obowiązującym u tego podmiotu dającego pracę, no to rzeczywiście jakby w prostszy sposób pracownik może taką umowę o pracę uzyskać.
1: Największe emocje budzi to, co może wydarzyć się po kontroli, bo reforma po raz pierwszy zakłada ścisłą współpracę Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli inspektor uzna, że doszło do ukrywania etatu, sprawą mogą zainteresować się również ZUS i Fiskus. W praktyce może to oznaczać konieczność dopłaty składek, podatków i odsetek, a także wyższe kary finansowe. I to tłumaczy główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
4: Już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele skarżą się i proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani, to znaczy zatrudniani na umowy cywilnoprawne, a nie na umowę o pracę. Od tego zaczynamy. I możemy się spodziewać, że ta forma aktywności inspekcji pracy w najbliższych miesiącach będzie główną.
1: I to właśnie dlatego mówi się o najpoważniejszej zmianie ostatnich lat. Do tego odnosi się mecenaska Bagieńska-Petryka.
3: sprawa stanie się przedmiotem postępowania sądowego bez udziału samego pracownika. Czyli pracownik nie wystawia się przeciwko pracodawcy, no bo pracownik jakby bezpośrednio sam dochodzi ustalenia istnienia stosunku pracy. Wiadomo, że ta sytuacja z pracodawcą no może być bardzo, mówiąc delikatnie, zrobiona. A tutaj jakby w jego imieniu inspektor pracy kieruje do sądu. Więc ogólnie postrzegałabym na plus jak najbardziej tą reformę, natomiast nie patrzyłabym na to w jakiś sposób katastroficzny, bo w inspekcji pracy pracuje bardzo dużo wykształconych osób i doświadczonych i nie twierdziłabym absolutnie, że teraz oto wszystkie umowy, na podstawie których świadczona jest praca, które są cywilnoprawne, czyli a to umowa o współpracy, czy też umowa zlecenia, czy też umowa o dzieło, zostaną zamienione natychmiast w stosunki pracy. Więc jak najbardziej na plus życzyłabym wszystkim stronom rozwagi, i stronie pracowniczej, i stronie pracodawców, i oczywiście urzędnikom. Inspekcja pracy ma swoje przepisy i dokładnie wie, jak zgodnie z nimi postępować.
1: Najbliższe miesiące pokażą, czy reforma rzeczywiście ograniczy nadużywanie umów cywilnoprawnych, czy też stanie się źródłem licznych sporów między przedsiębiorcami a organami państwa. Przypomnę tylko, że maksymalna grzywna za zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną wzrosła teraz z 30 do 60 tysięcy złotych, a w przypadku ponownego naruszenia przepisów do 90 tysięcy złotych. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Ten temat powróci w dyskusji po 18.30 na naszej antenie. Mecenas Rafał Wysiński, dyrektor Departamentu Prawa, Pracy i Sporów Sądowych Kancelarii RK Legal, będzie z nami. Porozmawiamy o tym, jak wprowadzanie nowych przepisów będzie wyglądało w praktyce. No i co, jeśli pracownicy na tak zwanej umowie cywilnoprawnej albo B2B z jakiegoś powodu nie będą chcieli przejść na etat, bo pozostawanie na tejże umowie będzie bardziej im się opłacało, albo świadczenie usług w charakterze jednoosobowej działalności gospodarczej będzie tańsze, bo niższe składki zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Te wątki wrócą na antenie Radia Nowy Świat.

224, 280, 280 albo listy do redakcji i w liście właśnie pan Robert opisuje historię pewnej firmy. Pan Robert nie ujawnia o jakie przedsiębiorstwo, o jakiej nazwie pisze, ale podczas pandemii doszło tam, jak się wyraził nasz słuchacz, do ciekawej sytuacji z umowami B2B. Otóż pracodawca zachęcał osoby na umowie o pracę do przechodzenia na B2B, bo dzięki temu można było zaoszczędzić parę groszy. Ale okazało się, że niektórzy spośród tych, którzy zgodzili się na takie rozwiązanie, niebawem otrzymali pismo o rozwiązaniu umowy. A firma chwaliła się tu i tam, że zwolnień z powodu epidemii, pandemii w zasadzie nie było. A przy okazji uniknięto kosztów odpraw, jakie trzeba byłoby ponieść przy zwolnieniach grupowych. Pan Robert pisze, kończąc wiadomość, że to są jakieś czary. Czary mary. Zastanawiałem się przez chwilę tylko, czy pomysłodawca, czy twórca takiego rozwiązania nadal pozostaje w firmie, a jeśli tak, to czy jest do dzisiaj dumny z takiego rozwiązania tej sprawy. 224, 280, 280, przypomnę, Natalia Róża-Harkiewicz czuwa.

Tytuł nagrania Forever. Wolfgang, nasz słuchacz i patron, zauważa jeszcze, że problem przechodzenia na porozumienia między przedsiębiorstwem a jednoosobową działalnością gospodarczą zamiast umowy o pracę, gdy jest zjawiskiem masowym, wpływa na cały system instytucji finansowanych z podatków. Chodzi przecież o system zdrowia, szkolnictwo, straż pożarną, system emerytalny i wiele innych. To nie tylko problem jednej osoby z jej perspektywy, choć dla niej to przecież cały świat zawodowy. Świat. To bardzo ważny temat. Czekam na więcej komentarzy, na moment, w którym będę mógł rozpocząć prognozę pogody też.

0: Pogoda.
1: Właśnie dotarłem do najświeższych informacji o temperaturach w naszym kraju i okazuje się, że Elbląg po raz trzeci podczas prognozy pogody w popołudniowym programie jest najchłodniejszym miejscem w Polsce. Prawie 16 stopni Celsjusza w tym momencie na termometrach. Miejscem najcieplejszym jest Opole, 27 stopni. Nocą synoptycy zapowiadają nad Polską przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum także burze, podczas których spadnie od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale uwaga, na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny deszczu może być więcej, do 20 litrów wody na metr kwadratowy, na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 30, na ziemi łódzkiej nawet do 35. Na północy oraz południowym wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 stopni na pojezierzach pomorskich, mniej więcej 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. A jutro najwięcej słońca na Pomorzu i północnym zachodzie. Poza tym chmury i przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu i burze, także burze z gradem. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i ziemi świętokrzyskiej oraz na Podkarpaciu może spaść, uwaga, do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni nad morzem, 24 na zachodzie i południowym zachodzie, do 28-29 w centrum oraz na wschodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, ale oczywiście podczas burz może wiać silniej, do 80 km na godzinę. Z mecenasem Rafałem Wyzińskim z kancelarii RK Legal spotkamy się za chwilę, aby porozmawiać o nowych przepisach dających pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy nowe uprawnienia. Co zmieni się na rynku pracy, co rzeczywiście się zmieni, to o tym już za 3 minuty.

0: Natalia Mujanga na antenie w popołudniowym programie. Pan Tomek jeszcze podpowiada. W Krośnie 22 stopnie Celsjusza. Pan Tomek podsyła nawet prognozę na kolejne godziny. Jak patrzę, zerkam, to jakaś burza się szykuje, ale dopiero jutro. Na razie jest pan bezpieczny. A wracając do informacji na temat tego, że w Królestwie Niderlandów ciepło, pani Izabela pamięta wiadomość, którą przed godziną czytałem, wiadomość od pani Karoliny. W Utrechcie 31 stopni, tak pisała wtedy nasza słuchaczka. Okazuje się, że w Hadze jest podobnie i jak dodaje pani Izabela, to ciepło leci w naszą stronę, w stronę naszego kraju, bo mocno wieje. Szykujcie się na upał. Szykujemy się. Upał już pod koniec tygodnia.
1: Przepytanie.
0: Rafał Wyziński, adwokat Rafał Wyziński, dyrektor Departamentu Prawa Pracy i Sporów Sądowych RK Legal, już razem z nami. Dobry wieczór, panie mecenasie.
2: Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
0: Porozmawiamy dziś o zmianach na rynku pracy, a właściwie o tym, co może się zmienić, gdy w życie weszła ustawa dająca pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy nowe uprawnienia. Przypomnijmy teraz, inspektorzy mogą zmienić pozorne umowy zlecenia, czy zlecenia B2B, które są w rzeczywistości umowami o pracę. W zamyśle nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia na rynku pracy, czyli między innymi ograniczyć zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy w rzeczywistości praca spełnia warunki stosunków pracy. Panie mecenasie, zatem jeśli w zakładzie pracy część osób wykonuje jakieś obowiązki na podstawie umowy o pracę, a inna grupa robi to samo, ale na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zlecenia B2B, to z automatu osoby z tej drugiej grupy będą musiały podpisać umowę o pracę?
2: Taka sytuacja rzeczywiście już na pierwszy rzut oka wydaje się podejrzana. I rzeczywiście może być tak, że te stosunki B2B i stosunki cywilnoprawne są pozorne, ale też z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie zawsze. I inspektor pracy nie powinien z automatu rzeczywiście przyjść do zakładu pracy i powiedzieć, że teraz wszyscy powinni być zatrudnieni na umowę o pracę. Powinien rzeczywiście zbadać, w jakich warunkach i na jakich zasadach te umowy B2B funkcjonują i jak te osoby pracują.
0: To jak to będzie wyglądało w rzeczywistości? To zacznie się od pytania pracowników, którzy być może są źródłem takiej informacji, która dotrze do Państwowej Inspekcji Pracy i w momencie, gdy rzeczywiście potwierdzą się te informacje, trzeba będzie natychmiast udać się do pani kadrowej i podpisać nową umowę?
2: Rzeczywiście jest tak i to myślę, że o tym też warto powiedzieć na początku, że te kontrole i dzisiaj i pewnie te nowe kontrole też zwykle są spowodowane takimi wnioskami, zawiadomieniami ze strony pracowników.
0: Tak.
2: I inspekcja pracy też wskazuje, że pewnie te pierwsze kontrole według nowych zasad też będą głównie na wniosek, bo też takie inspekcja pracy ma możliwości. I rzeczywiście inspektor pracy będzie kontrolował wszystkie umowy cywilnoprawne albo część umów cywilnoprawnych, których to zawiadomienie dotyczy. Tu się nie zmieni nic, oprócz tego, że też inspekcja pracy dostała nowe narzędzia, to znaczy będzie mogła kontrolować zdalnie. Tego wcześniej nie było. I tutaj te kontrole wydaje się, że dzięki temu będą szybsze, ale też pewnie szerzej będzie je można przeprowadzić, bo w trybie zdalnym powinno być to trochę łatwiejsze. I inspektor pracy rzeczywiście będzie kontrolował jak do tej pory pracowników i te osoby na B2B i będzie badał, w jakich warunkach pracują, czy rzeczywiście te warunki zatrudnienia pracowniczego zgodnego z umową o pracę są spełnione. I jeśli tak, to będzie wydawał polecenia. Czyli to będzie taki pierwszy etap, taka żółta kartka dla pracodawcy, w wyniku której inspektor będzie mówił, że w jego ocenie jest niezgodność i w jego ocenie te warunki powinny być poprawione i powinna być zawarta umowa o pracę. I to jest taki pierwszy moment, kiedy pracodawca może powiedzieć: rzeczywiście poprawiam się. Rzeczywiście te moje umowy cywilnoprawne nie były w porządku i zmieniam je na umowę o pracę. Ale jeżeli spółka nie zgadza się i firma nie zgadza się z taką decyzją i uważa, że legalnie zawarła umowę B2B, to może nie wykonać takiego polecenia i wtedy zapewne taka sytuacja skończy się decyzją inspektora, od której się można odwołać. Więc też nie jest tak, że firmy są zupełnie pozbawione tutaj narzędzi obrony, jeśli oczywiście legalnie wykorzystują te umowy.
0: Tak, to jest ta najważniejsza różnica w porównaniu do projektu, o którym mówiliśmy wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, tego głośnego projektu, który nie zyskał aprobaty, między innymi prezydenta, tego projektu, w którym to inspektor mógł narzucić pracodawcy inną formę zatrudnienia. Mam na myśli oczywiście zatrudnienie na umowie o pracę. Teraz istnieje taka możliwość, można się odwołać. Ja zastanawiam się nad jeszcze inną sytuacją, która jest bardzo często podnoszona w komentarzach wokół tego tematu, bo co będzie, jeśli pracownicy, którzy pozostają na umowie cywilnoprawnej, z jakiegoś powodu nie zechcą przejść na etat, bo na przykład bardziej im się taka umowa opłaca, albo bardziej opłaca im się prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, no bo to przecież między innymi niższe składki zdrowotne.
2: No tak naprawdę w zamyśle tej reformy ta wola stron nie ma decydującego znaczenia. Rzeczywiście pojawiła się taka wzmianka w ustawie, że ta wola stron powinna być uwzględniana, ale też patrząc na sens tej reformy, można wnioskować, że jeżeli nawet druga strona, czyli nawet ta osoba zatrudniana powie inspektorowi, że dla niej to jest korzystniejsze być zatrudnionym na podstawie umowy B2B, to dla inspektora nie jest wiążące. To znaczy inspektor może dalej powiedzieć, że ja uważam, że powinna być zawarta umowa o pracę i dalej może wydać decyzję, w której przekształci tą umowę B2B. Więc tutaj też z tego wynikają w większości obawy podmiotów zatrudniających, że tutaj tak naprawdę nawet wola stron i chęć obu stron, żeby współpracować na B2B. Nie mówimy to oczywiście o takich patologicznych przypadkach, gdzie przymuszamy kogoś do
0: Tej
2: działalności.
0: Oczywiście.
2: Ale jeżeli obie strony chcą, to nawet w takiej sytuacji inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję i trzeba będzie rzeczywiście wykazywać w sądzie dopiero, w wyniku odwołania, że ta umowa cywilnoprawna była w porządku.
0: Pożądana. Była w porządku, pożądana, bo ciśnie się na usta pytanie, dlaczego nadużywanie umów cywilnoprawnych jest powszechne, jest wciąż możliwe, bo ze strony pracodawcy nie ma żadnych wątpliwości. Chodzi o koszty. Po prostu jest taniej.
2: Zdecydowanie tak. To nie ma też co ukrywać, że zwykle koszty są takim czynnikiem decydującym, jeśli chodzi o podmiot zatrudniający. Ale to jest jedna strona medalu. Ja bym powiedział też, że w dużej mierze elastyczność i to rzeczywiście działa często z obu stron. To znaczy, ja się często też spotykam z takimi sytuacjami, że osoba chce być zatrudniona na umowie B2B, bo na przykład pracuje w takiej branży, że może świadczyć te usługi na rzecz kilku podmiotów.
0: A jakie to branże? W jakich branżach najczęściej mamy do czynienia z tymi umowami, no, które mogłyby wzbudzić wątpliwości?
2: Ja mogę powiedzieć pewnie najwięcej z mojego doświadczenia, bardzo dużo w branży IT takich umów jest wykorzystywanych, gdzie rzeczywiście ta elastyczność jest pożądana przez obie strony i tak naprawdę gdzie najwięcej widać tę taką swobodę, jeśli chodzi o wykonywanie tych usług, no bo w branży IT nie ma takiego wymogu, żeby ktoś przyjeżdżał do biura i rzeczywiście od 8 do 16 pracował, więc ta swoboda się przekłada na popularność umów B2B. E-commerce, sprzedaż, call center, też marketing i media i usługi kreatywne.
0: Zastanawiam się, co z ochroną zdrowia. Temat ostatnio bardzo gorący politycznie także.
2: Rzeczywiście tam też te umowy są dosyć popularne i wydaje się, że to też może być ta branża, gdzie no właśnie z powodu różnych czynników, ale te kontrole mogą się też skupić na tej branży.
0: Pan Tomasz, nasz słuchacz i patron, zastanawia się, czy można byłoby się zwolnić za porozumieniem stron i z powrotem zatrudnić na B2B. Inspektorom by się to w końcu znudziło. Tylko po co, zastanawiam się, czytając ten komentarz, panie Tomaszu, zwalniać się, bo jak rozumiem, ma pan na myśli umowę o pracę, na czas nieokreślony, dajmy na to, i wtedy ponowne zatrudnienie na B2B. No taka sytuacja mogłaby wzbudzić zainteresowanie, czy też wątpliwości inspektorów pracy, prawda, panie mecenasie?
2: Zdecydowanie mogła być i ja myślę, że w tym komentarzu może bardziej chodzić o taką sytuację, że jeżeli mamy umowy cywilnoprawne, to się zwalniamy, żeby uniknąć tej kontroli.
0: Rozumiem.
2: Potem się na nowo zatrudniamy, ale to jest takie bawienie się w kotka i myszkę z inspektorem i to rzeczywiście chyba na dłuższą metę nie jest najlepszy pomysł, ale wracając do tej sytuacji, o której pan redaktor wspomniał, rzeczywiście jak mamy sytuację, gdzie mamy wcześniej pracownika zatrudnionego na umowie o pracę,
0: tak. Potem
2: on się zwalnia i na nowo z nami się wiąże na podstawie umowy B2B, to jest bardzo trudna i ryzykowna sytuacja i rzeczywiście tutaj inspektor z pewnością będzie miał takie szczególne baczenie, czy tutaj nie doszło do nadużycia jakiegoś.
0: Przypomnijmy przy okazji, że jakiś czas temu, zdaje się pod koniec 2024 albo na przełomie 2024 i 2025 roku obecny rząd wycofał się z planów pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych. Oficjalnie mówiono wtedy, że to z obawy przed wzrostem kosztów pracy, spadkiem konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ryzykiem masowego przechodzenia zatrudnianych do szarej strefy. Czy myśli pan, panie mecenasie, że zmiany w uprawnieniach kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy i to, co wydarzy się w kolejnych miesiącach i latach na naszym rynku pracy, mogą doprowadzić do tego samego, czyli znowu wzrostu kosztów pracy, spadku konkurencyjności przedsiębiorstw, do ryzyka przechodzenia do szarej strefy, gdy pracodawcy będą zmuszani, czy też będzie na nich wywierana presja, że powinni zatrudniać wielu swoich dotychczasowych, no właśnie, świadczeniodawców albo współpracowników na umowę o pracę?
2: Do przejścia do szarej strefy mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nasz rynek pracy jest już na tyle dojrzały, że takie sytuacje będą coraz rzadsze. Natomiast co do wzrostu kosztów i takiej większej niepewności co do prawidłowości wyboru podstawy zatrudnienia, to tutaj tak, to tutaj te obawy słyszę od klientów. Ja nawet jakby od wejścia tych nowych przepisów rzeczywiście się spotykam z takimi reakcjami klientów, którzy pytają, czy to jest już w ogóle koniec umów B2B, czy one są w ogóle już zabronione.
0: No właśnie, tak.
2: Teraz wszystko trzeba z automatu przekształcać. Więc ja staram się rzeczywiście tonować te nastroje, ale dużo będzie zależało tak naprawdę od przyjętej praktyki przez inspektorów, bo te przepisy, które są super dobre w założeniu, żeby zwalczać te patologie, one mogą być różnie wykorzystywane i rzeczywiście firma, która ma, nie wiem, 200-300 kontraktorów takich na umowę B2B, gdyby musiała się zmierzyć teraz, nie wiem, z 300 decyzjami negatywnymi inspektora pracy,
0: tak. To
2: już jest duże obciążenie i poważne takie ryzyko biznesowe.
0: Tak, i proszę pomyśleć o tym, że tymi, którzy ostatecznie mogą za to zapłacić, będą klienci tejże firmy, czy też usługobiorcy w przypadku firmy usługowej. To na koniec porozmawiajmy o jeszcze dwóch bardzo ważnych kwestiach, bo oprócz tej zmiany, o której tak dużo mówimy w uprawnieniach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, są także nowe regulacje umożliwiające wymianę danych między Krajową Administracją Skarbową i ZUS-em i to ma pomagać w prowadzeniu działań kontrolnych. I ja się zastanawiam, na ile zgodzi się pan z takim zdaniem wygłaszanym często przez przeciwników tych nowych rozwiązań, że jest to po prostu przyzwolenie na większą inwigilację pracodawców.
2: To pewnie jest mocne określenie. Ja bym powiedział, że to jest szalenie istotny element tej reformy, o której pewnie mniej się słyszy. To znaczy, dużo się mówi o tych decyzjach administracyjnych i o tym, że będzie trzeba zwalczać teraz te decyzje poprzez odwołania do sądu. Natomiast rzeczywiście ta wymiana informacji pomiędzy PIP, ZUS-em a KAS-em według mnie jest kluczowa. To znaczy, PIP znacznie łatwiej zidentyfikuje te takie sytuacje, które dla niego mogą być podejrzane. Na przykład to, że taka osoba wystawia jedną fakturę tylko na rzecz jednego podmiotu, co nie jest zakazane, jeśli chodzi też o umowy cywilnoprawne i o takie stosunki cywilnoprawne, ale dla Inspekcji Pracy i dla Urzędu Skarbowego już może być podejrzane. Więc rzeczywiście ta wymiana informacji i też te automatyczne teraz informowanie, to znaczy jak inspektor pracy stwierdzi, że umowa była, ta cywilnoprawna była nadużywana i powinna być to umowa o pracę, to on z automatu będzie powiadamiał inne instytucje. Więc inne instytucje też się zaraz mogą dowiedzieć o sytuacji w firmie i też rzeczywiście, nie wiem, mogą wszcząć nawet własną kontrolę, jeśli chodzi
0: No tak.
2: o swoje zobowiązania.
0: Jeśli pracownik, to już pytanie od naszego słuchacza pana Tadeusza, jeśli pracownik, czy też współpracownik mający jednoosobową działalność gospodarczą, mający umowę tylko z jednym zleceniodawcą, nagle przejdzie na etat, to co z jego działalnością? Czy powinien ją jak najszybciej zamknąć? Czy może mieć jedno i drugie? Pyta nasz słuchacz i patron. Panie mecenasie, co by pan doradził?
2: Oczywiście od strony prawnej można mieć i jedno i drugie, tylko to się, mówiąc kolokwialnie, nie opłaca, bo oba te tytuły mogą być tytułem do oskładkowania i tak naprawdę dwa razy płacimy składki, więc jeśli chcemy, możemy to oczywiście zrobić. Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście tak, że jesteśmy związani tylko z jednym podmiotem, to chyba nie opłaca się utrzymywać takiej działalności.
0: No to na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie. Panie mecenasie, czego inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy pańskim zdaniem dziś jeszcze brakuje? Czy te kompetencje mogłyby pójść dalej, a może jakieś zmiany w prawie, w przepisach? Już nie w ich kompetencjach.
2: Jestem przekonany, że te nowe kompetencje, one rzeczywiście w jakiejś mierze pozwolą zweryfikować rynek pracy i pozwolą usunąć te nadużycia. Ja przypomnę, że te kompetencje dla inspektorów co do kontroli, co do zmian były znacznie szersze. Rynek pracy i pracodawcy tak trochę stonowali te pierwsze pomysły. Ja mam takie przekonanie, że to jest i tak rewolucja, jeśli chodzi o te nowe regulacje. Dobrze by było zobaczyć, jak inspektorzy będą je wykorzystywali, jeśli chodzi o te nowe uprawnienia. I wydaje mi się, że na tą chwilę jest to wystarczające. Też jeśli chodzi o przepisy samego kodeksu pracy, tam dobrze może powiedzieć, że tam się nic nie zmieniło i od lat się nic nie zmienia. Te takie kryteria rozróżnienia umowy o pracę od umów B2B i cywilnoprawnych są od lat takie same. I tu bym rzeczywiście chyba nie chciał, żeby ustawodawca to teraz doprecyzowywał czy zmieniał, bo to od lat dobrze funkcjonuje. Natomiast jest oczywiście pytanie o praktykę, ale mam nadzieję, że tutaj te nowe uprawnienia i kontrole pójdą w dobrą stronę, będą wymierzone w te patologiczne sytuacje, a nie w te takie zdrowe stosunki cywilnoprawne.
0: Rozumiem, czyli powinniśmy poczekać, przyjrzeć się temu, jak inspektorzy będą korzystali z nowych narzędzi. Zróbmy tak zatem na razie kończąc, zamykając naszą rozmowę, panie mecenasie. Mecenas Rafał Wyziński, dyrektor Departamentu Prawa Pracy i Sporów Sądowych RK Legal był naszym gościem w popołudniowym programie. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, panie
2: dziękuję
0: mecenasie.
2: Serdecznie, do usłyszenia.

0: pieniądzach na zakończenie pieśni Money, Money, Imon za 4 minuty, godzina 19. My tu kończymy popołudniowy program, zamykamy. Drzwi też się zamknęły, do studia wkroczył redaktor WW. Dzień dobry, zapraszam, to jest fotelik, tu jest mikrofon, można nadawać po 19 oczywiście, ale do 19 też można wspomnieć to i owo. Co pan przygotował z...
1: Proszę pana, na razie nie mogę zebrać myśli, gdyż mi się rozpuściły, kiedy wszedłem do tego pomieszczenia.
0: Ale już zadzwonił pan do odpowiednich...
1: Zadzwoniłem do inżyniera, żeby pana z tego studia wreszcie przepędził, żeby można było tu otworzyć okno chociaż. Przecież jak tak można, no?
0: Można. Można otworzyć to i tamto i zrobić przeciąg.
1: I odkleja pan usta spokojnie górną część dolnej?
0: Nie, to jest wszystko nagrane. Się? To było nagrane wczoraj przecież, jak tu było chłodniej.
1: Rozumiem.
0: I teraz ja już tylko siedzę i udaję, że gadam, a potem nawet nie będę udawał, tylko sobie pójdę, żeby jutro wrócić do państwa o 16, ale pod koniec tygodnia, jak już wspomniałem, będzie jeszcze cieplej.
1: Cieszy się pan, prawda? Ja? Tak lubi. No będzie pan tu siedział w tym studiu cały czas z tą klimą włączoną, okna pozamykane i będzie pan.
0: I się wezmę i przeziębię, gardło mnie zaboli i będę musiał mówić z Gilem. Nie chciałbym, dlatego wyłączam, ale mogę zrobić przeciąg, byleby mnie tylko nie przewiało.
1: Przeciągnij.
0: Dlatego mamy kratę, żeby nie było, że przewiało. Spodobało się panu to, co zastał pan w studiu po urodzinowo. Dobrze, że zdążyłem posprzątać.
1: Jeszcze zostały.
0: Nie, to po urodzinach. Dobrze, że zdążyłem odkurzyć biurko. W sobotę odkurzałem tutaj.
1: Co pan robił na tym biurku?
0: Na biurku nic, tylko odkurzacz pomógł mi oczyścić tę przestrzeń.
1: Ale z czego oczyścić? Co pan tam robi?
0: Nie wie pan, co tu się działo w ogóle.
1: No nie wiem, na biurku?
0: Ja dobrze panu radzę zajrzeć do radiowego YouTube'a. To pan wtedy zobaczy.
1: Tam jest wszystko, coście na tym biurku robili?
0: No może prawie wszystko.
1: Naprawdę?
0: Nawet redaktor na Facebooku i na Instagramie jest nadredaktor Man na Helu.
1: Ale na Helu w sensie, że mówi cienkim głosem, czy na półwyspie tak zwanym?
0: Na Helu z cienkim głosem. Tak się tutaj, proszę pana, w piątek wydarzało. Mieliśmy urodziny i...
1: A na następnego dnia głowa bardzo bolała, czy...?
0: Nie wiem, jak to jest po Helu. Nie wiem, ja się nie znam. Ja nie wciągałem takich rzeczy. Ale w sobotę było bardzo miło, a w niedzielę też i wróciliśmy do zdrowych i do żywych. Dzisiaj już możemy państwa zostawić się z redaktorem i drugim redaktorem też już obecnym. Kłaniamy się nisko.
1: Dwóch nas.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Proszę się dobrze bawić.
1: Też proszę. Next up, electric wire handsaw. Castle in mine in our hand. Let me tell you something. Check this out. One more time.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował oficjalne pismo do amerykańskej agencji imigracyjnej ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu chce wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były minister przebywa za oceanem, skoro jego polskie paszporty zostały unieważnione, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy.
1: Przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy, tak jak powiedziałem, te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
0: Waldemar Żurek odniósł się również do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości.
1: W dniu wczorajszym zapadł wyrok, który dotyczy europejskiego nakazu aresztowania. Ja oczywiście szanuję orzeczenia sądów. Znałem taki pogląd prezentowany przez część prawników, że jeżeli ktoś opuścił obszar prawny Unii Europejskiej, to wtedy nie ma podstaw do tego, żeby orzekać o europejskim nakazie aresztowania. Takie też było uzasadnienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Ale część prawników się z tym nie zgadza i ja się zaliczam do tej grupy. Uważam, że przepisy tutaj mówią o tym, że jeżeli ktoś przebywa w przestrzeni Schengen, bądź też może przebywać. Moim zdaniem nie dotyczy to tylko osób, które się ukrywają, ale także osób, które mogą pojawić się w strefie Schengen.
0: Skomentował prokurator generalny. Ponad 360 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy w północno-wschodnich Chinach z powodu uderzenia tajfunu Bawi. Żywioł przyniósł rekordowe ulewy, doprowadzając do wystąpienia skoryt kilkunastu rzek, zalania dróg oraz paraliżu komunikacyjnego. W miastach wstrzymano kursowanie metra i autobusów, a poziom wody na ulicach miejscami sięgał 2 metrów. Bawi to najdłużej utrzymujący się w tym roku tajfun na Pacyfiku. Żywioł przesuwa się teraz w stronę Korei Północnej, gdzie tamtejsze władze ogłosiły już stan najwyższej gotowości. W serwisie jeszcze raport ONZ. Miniony czerwiec był najtragiczniejszym miesiącem dla ludności cywilnej na Ukrainie od kwietnia 2022 roku. Z opublikowanego właśnie raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że w rosyjskich atakach zginęło niemal 300 cywilów, a blisko 2000 zostało rannych. Autorzy raportu podkreślają, że niemal połowa ofiar to skutek rosyjskich nalotów z użyciem rakiet i dronów dalekiego zasięgu wymierzonych w gęsto zaludnione miasta, takie jak Kijów czy Dniepr. W odpowiedzi na te nasilające się ataki 9 państw europejskich zapowiedziało powołanie wspólnej z Ukrainą koalicji antybalistycznej, która ma wzmocnić obronę powietrzną w Europie. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No dzień dobry wieczór Państwu, w zasadzie dzień w sumie, piękny, gorący, gdyż był... A, już nie będę o tym mówił, żeby się nie nerwać. No, nie przez przypadek Blood, Sweat and Tears rozpoczął dzisiejszą audycję. Powód pierwszy taki, że jesteśmy w muzeum w latach 60., a Blood, Sweat and Tears powstał w 67 roku. Powód drugi jest taki, że David Clayton Thomas zmarł 24 czerwca. Chciałem powiedzieć, że no, Blood, Sweat and Tears to był bardzo ważny zespół dla ludzi mojego pokolenia, zwłaszcza dla muzyków, ponieważ no, zrobiła się taka tendencja pod koniec lat 60., że nie wszystkim wystarczyły kwartety. Tak jak to wiadomo, że wcześniej sukcesy takich małych kwartetów, kwintetów zespołów rockowych. Tymczasem myślę sobie, że biali pozazdrościli troszkę czarnym, dużym orkiestrom, z orkiestrami dętymi, z sekcją dętą. No i pierwszym takim zespołem, nawet nie wiem, czy pierwszym, czy nie pierwsze było Chicago, w każdym razie zdecydowanie rywalizowali, a nie, w tym samym roku powstali. W każdym razie, co ja będę Państwu opowiadał? Założył Blood, Sweat and Tears Earl Cooper. Earl Cooper, legenda w ogóle muzyki bluesowej głównie, nagrał z Bluefieldem taką płytę, no ikoniczną już, pod tytułem Super Session. Wspaniała płyta. Właśnie, kiedyś może spróbujemy do niej zajrzeć. To płyta instrumentalna, ale no, myślę, że bardzo wielu muzykantów z mojego pokolenia przynajmniej to pamięta. Earl Cooper w pierwszym składzie grał Randy Brecker, jeśli to Państwu coś mówi. Grało w ogóle w całym zespole Blood, Sweat and Tears, grał Jaco Pastorius, grał Don Alias, mnóstwo muzykantów, grał Mike Stern. Clayton odszedł na początku lat 70. Tu właśnie pięknie zaśpiewał Lucrecia McHaville. Natomiast wrócił później, w połowie 70. Z jakiego powodu się rozstali, dokładnie nie wiem. Wiem, że mówiło się u nas przynajmniej w branży, że Blood, Sweat and Tears ubiegali się po odejściu Claytona o to, żeby to stanowisko frontmana przejął Czesław Niemen. Nie wiem, na ile to się sprawdziło. Mówiło się też o tym, że taki wybitny, legendarny gitarzysta Kuba Weinberg, który wyjechał w 68 roku, wtedy, kiedy to tak się rozstaliśmy z przedstawicielami żydowskiej inteligencji w Polsce. Fantastyczny gitarzysta. Też się mówiło o tym, że przez czas jakiś gdzieś tam grywał z Blood, Sweat and Tears. Sama nazwa pochodzi stąd, że Earl Cooper, no Earl Cooper to wymyślił podczas któregoś koncertu, skaleczył się i cała klawiatura się pokryła krwią i wykrzyczał Blood, Sweat and Tears. To zdaje się było powiedzenie Churchilla, już nie pamiętam. No i stąd owa nazwa. Później oni grają, zdaje się, do tej pory, no ale ten okres świetności mają oczywiście za sobą. Najbardziej twórczy okres to był 67 do 71. Właśnie wtedy, kiedy był Clayton, zdobyli 3 nagrody Grammy. To też o czym świadczy. Wybitni instrumentaliści. Byłem na ich koncercie w roku 70 w sali kongresowej. Było to ogromne przeżycie, bo no, my w Polsce też przecież były zespoły, zresztą o tym będę mówił, też były zespoły używające instrumentów dętych i tak dalej, ale takiego miksu, takiej petardy to jeszcze na żywo się nie słyszało.
1: Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miu Cud Unikat, jak numer PESEL, pan FISZ za mikrofonem. Ode mnie dzisiaj będzie dużo czadu właściwie. W pierwszej godzinie mam nadzieję, że się zmieszczą utwory. No wydaje mi się, jeżeli chodzi o wiedzę o punk rocku i tym, co wybrzmiewało w polskich radiach, to takie zespoły pominięte, które są do dzisiaj wspominane jako jedne z najważniejszych, a to nie one wiodły prym w tej naszej opowieści o punk rocku, czy to amerykańskim, czy to brytyjskim. Później na chwilę pojadę do Japonii, bo tam te hałasy japońskie to są bardzo ciekawe i mocne i bezkompromisowe. A na końcu coś, taki króciutki przegląd, co tam nowego, jeżeli się zmieści. Też w takiej muzyce bardziej, no może już nie punkowej, ale rockowej, czy jak tam zwał, tak zwał. Na sam początek słynny Blister in the Sun, czyli utwór uznawany za taki hymn amerykański rock alternatywnego, bo Violent Femmes to zespół, który powstał w latach 80., a ich pierwsza płyta, chociaż wtedy nie do końca doceniona, no to ona powraca później jako inspiracja dla bardzo wielu zespołów grających post-punk, czy hardcore, czy właśnie muzykę alternatywną. Od Pixies po Talking Heads i tak dalej. A zespół, chociaż istnieje, chyba nawet do dzisiaj istnieje właśnie, to jest ciekawe, czy oni coś na pewno nie nagrywają, ale chyba czasami się pojawiają. Ostatnia płyta to jest, to jest Light 2000, no tak, nie ma tutaj żadnej płyty, to jest 2019 rok, jakiś Hotel Less Resort. Ta muzyka się zmieniała, ale pierwsza płyta, no nie każdy utwór, a przede wszystkim właśnie Blister in the Sun, albo cóż tam jeszcze było z takich ciekawych, Kiss Off, Adult Up, które pojawiały się w różnych też przeróbkach w latach 90. i wcześniej, przeszły do historii takiej muzyki alternatywnej. Więc na początek jeden z pierwszych zespołów, które wtedy być może nie zrobiły wielkiego hałasu, ale do dzisiaj uznawany, a zupełnie pominięty gdzieś u nas, jeżeli ktoś mu opowiada o muzyce alternatywnej, czy punk rocku, Violent Femmes nie przewija się zbyt często. Proszę bardzo, Blister in the Sun, Blister in the Sun, Blister.

0: Tam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
1: Już skończyłeś może, czy do refrenu
0: przejdziesz? Tak, to było dokończenie.
1: No refren był potem jeszcze.
0: Ale to było zakończenie.
1: Aha, to przepraszam. Cóż jeszcze państwo o tym... Nie, no nie ma co opowiadać o Bracu Dentysty, tylko trzeba ich słuchać, bo proszę posłuchać, jaka precyzyjna jest ta sekcja dęta. No, Al Cooper odszedł głównie z tego powodu, że on sobie wymyślił ten Bracu Dentysty głównie jako zespół zanurzający się troszkę w krainę jazzu, ponieważ tak jak już wspominałem, muzykantów jazzowych tam było mnóstwo. A sam Al Cooper był raczej muzykiem raczej bluesowej proweniencji. Natomiast zespół pewnie troszeczkę, nie wiem właściwie jaki był powód odejścia Claytona Thomasa, najczęściej albo z powodów finansowych, albo z powodów jakichś ambicjonalnych, albo po prostu mówiąc kolokwialnie nie zażarło już pierwsze, chociaż no jeszcze w 71 roku dostali Grammy. Więc dokładnie nie wiem, jaki był powód. Al Cooper odszedł też, Blood and Tears się zaczęło zmieniać trochę. No i później grali, grają zdaje się cały czas do tej pory. Troszkę inaczej się ułożyła kariera Chicago, ale o Chicago porozmawiamy może następnym razem, bo tak sobie rozłożyłem ten temat na dwie części. No to teraz... To myśmy wybrali When I Die, oczywiście. Przepiękna pieśń.

0: No wspaniała orkiestra. Chciałem powiedzieć, że ten Clayton takiej potężnej budowy, mężczyzna obdarzony, głos jak dzwon. No proszę wziąć pod uwagę, że to są lata 60., przecież to brzmi tak ponadczasowo. Do tego, no to taka kombinacja troszkę, nie wiem, troszkę country, troszkę ta harmonika, na której chyba też Clayton Thomas grał. Niesamowicie brzmiący intonacyjnie, rytmicznie instrumenty dęte. Brzmiące instrumenty dęte. No i to, jeśli państwo jest łaskawy, proszę zwrócić uwagę na coś takiego, co w zasadzie w nowoczesnej muzyce, przynajmniej popowej, nie istnieje w ogóle, czyli dynamika, czyli mówiąc najprościej, raz cicho, raz głośno, raz i tak dalej, i tak dalej. No po prostu muzykowanie pełną gębą. Bardzo to imponująco brzmiało wtedy i myślę, że się w ogóle nie zestarzało, tak moim skromnym zdaniem. No i tyle. Nie wiem, jak tą muzykę nazwać, ponieważ to oczywiście nie było kopiowanie zespołów tworzonych przez czarnoskórych muzyków typu Earth, Wind & Fire i tak tych zespołów było mnóstwo. Blood, Sweat & Tears, myślę, że stworzyli jakąś taką własną formułę bardzo ciekawską, że to wszystko swinguje, ma też lekko jazzujący charakter, sporo nawiązywania do bluesa, na ten Al Coopera za mało, ale jednak są te korzenie muzyki amerykańskiej, także no taka jakby Amerykana okraszona dętymi, no, tak to sobie nazwijmy, na własny użytek.
1: Kolejny zespół, który odniósł ogromny sukces, ale tylko w Wielkiej Brytanii tak naprawdę, gdzie nie wiem, był stawiany obok The Clash czy The Smith, a w Stanach Zjednoczonych zupełnie nie, w Polsce raczej też nie do końca. Czyli zespół The Jam, Paul Weller.
0: W Polsce bardzo znany Jam jest przecież.
1: No to ten drugi, O Łyska Moja Żono.
0: No to on chyba bardziej znany jeszcze jest od tego Jamu twojego, nie?
1: No to tamten Jam jest rzeczywiście znany. No. Ale ten nie jest znany. Brooks Foxton na basie, Rich Buckler bębny. No i to taki bardzo ciekawe połączenie, bo to był już 72 rok. Zespół był jednym z najważniejszych przedstawicieli takiego odrodzenia modów i brytyjskiej nowej fali. Inspirowali się na pewno gdzieś, słuchaj, zespół The Kings czy może The Who.
0: Ale Smith wymieniłeś? Smith to był punkowy? Smith to był ten z Morrisseyem, nie?
1: Tak, ale to wcześniej wymieniłem, że był tak znany jak The Clash, The Smith, w tamtych latach 70.
0: Obok Clashu i tych, że się dziwiłem, że to jakoś mi się z tą falą nie kojarzy za bardzo.
1: Już teraz już nie wiem, co
0: mówię. Zbiłem cię z pantałyka.
1: A, już wiem, że wybrałem w takim razie pierwszy singiel z 77 roku. Tak wszystko się zaczęło. No i te pierwsze płyty są fantastyczne. Dzisiaj myślę, że spokojnie by obok tych młodzieżowych postpunkowców różnych funkcjonowały. Nie wiem, jak jest. Myślę, że nie wraca się do tych płyt tak chętnie poza Wielką Brytanią. The Jam in the City, czyli debiutancki singiel, to był 77 rok, czyli nadchodzi już wielkie trzęsienie ziemi związane z punk rockiem brytyjskim. A sam utwór też często cytowany, bo opowiada właśnie o takiej nowej energii młodzieży, że skostniały świat dorosłych niech sobie już idzie nie pamięć, a teraz my mamy energię, ambicje i oczywiście też ogromne, ogromne frustracje.
0: No to teraz jak mam te 7 dych, to tam już głupio taką piosenkę zaśpiewać.
1: No pewnie tak, pewnie tak, ale mogłaby być spokojnie.
0: Ale czerwone
1: przejęta.
0: Gitary na przykład jeszcze czasami grają i śpiewają, no bo ty się boisz myszy, albo Hej za rok matura na przykład.
1: To bardzo zbuntowane teksty. No to w samym środku eksplozji punk rocka ukazuje się The Jam, utwór In the City.

0: The Jam, 77 rok.
1: Właśnie, tak.
0: 77. To jeszcze mi nie ma, ale będę za rok.
1: Kiedyś się pamiętam, w Polsce była taka za moich czasów opinia, że jeśli ktoś umie grać na gitarze, nie powinien grać muzyki punk rockowej. Czyli takie założenie, że w ogóle czy wychodzimy, tabula rasa, w ogóle nic nie umiemy i dowalamy. No i

0: wasn't too good.
1: No jakie świetne granie, prawda?
2: Ten utwór to nawet i ja znam.
1: No co ty? Ze słowami włącznie?
2: No nie przesadzajmy.
1: No dobrze.
2: Ale tak, krew, pot i łzy.
1: Krew, pot i łzy.
2: Dokładnie. A u mnie będzie Elvis Costello. To nie wiem, jak przetłumaczyć nazwę tego zespołu. Natomiast z płyty to jest Model Roku z 1978, więc wtedy, kiedy już wychodzę na świat. Elvis Costello nagrywa płytę 11 dni chyba.
1: On wtedy takie hałasujące płyty nagrywał jeszcze, nie?
2: No takie najfajniejsze dla
1: tak,
2: mnie.
1: No później jest taki bardzo ten...
2: I tak, i to jest pierwsza płyta już nagrana zespołem The Attractions. No i takie pierwsze charakterystyczne brzmienie, które było pełne takiej punk rockowej też energii.

0: No, a przede wszystkim świetne utwory, całość nagrana w londyńskim Eden Studios w 11 dni, a na płycie pojawiały się takie utwory jak No Action, Lip Service, This Is Years Girl, czyli takie najbardziej charakterystyczne dla właśnie końca lat 70. No a też wspominam Elvisa Costello, bo to też nie była postać jakaś taka wśród tych modnych zespołów punk rockowych, czy postaci wymieniana dosyć często, a bardzo ważna, no dzisiaj cały czas aktywna.
1: Tak. A powiedz mi, czy nie miałeś do nas pretensji, że ci nie daliśmy na imię Elvis?
0: Elvis? No. Nie, dlaczego?
1: No bo on ma Elvis i widzisz, od razu miał start do kariery, no.
0: Ja bym, ale polskim Elvisem był Krzysztof, więc
1: no, ale
0: ja
1: był Krzysztof, jak mi
0: Krzysztof dać.
1: Krzysiek.
0: To by było fajne.
1: Krzysiek mogło być fajnie, masz rację.
0: Do wąsa by pasowało lepiej. A Bartek, to ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi z tym imieniem.
1: No, ale a teraz nawet się okazało, że całe podwórko ma na imię Bartek. Wołałem to się przez balkon, to 10 Bartków się
0: nie,
1: zgłaszało.
0: Nie, Bartków nie było właśnie dużo. Piotrków było od cholery i Pawłów, ale kurde, Bartek to bo
1: więcej było Bartłomiejów chyba.
0: Robertów i Norbertów było też sporo. Z nimi trzeba było uważać zawsze.
1: No dobrze, niech się ale Elvis żałuje troszkę. Dobrze być było z Elvisem.
0: W 78 roku magazyn The Village Voice uznał tę Beach właśnie Boys? Płytę Village Voice. Jezus Maria. Ja ci kupię taki aparacik kiedyś.
1: Koniecznie.
0: To jest bardzo fajny przykład, że właśnie ta płyta została tak doceniona gdzieś w samej Wielkiej Brytanii nawet, więc to ciekawe. No i tak. Aha, sam Elvis Costello, to ciekawe, określił płytę This Year's Model jako upiorną wersję albumu Aftermath The Rolling Stones. Rzeczywiście jest tu troszkę takich Rolling Stonesów przez tą płytę. Ale bardzo ważna postać dla szeroko pojętego punka, postpunka, po prostu rock'n'rolla. Proszę bardzo.

No a cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Nie znamy. Chciałem powiedzieć, że no, były próby tworzenia większych zespołów. Zresztą były zespoły Big Beatowe jeszcze. Niebiesko-czarni, czerwono-czarni grywali przecież w składach powiększonych od NT. Instrumenty. Parę zespołów, zwłaszcza później Ergo Band, fantastyczny zespół, ale o nim to już może za tydzień opowiem. I to troszkę późniejsza historia. Myślę, że pierwszym takim z prawdziwego zdarzenia, rzeczywiście świetnie brzmiącym to zespołem, który w dodatku miałem okazję zobaczyć parę razy na koncertach, to były Akwarele Czesława Niemena. Początkowo te akwarele bazowały na chochołach, i to chyba grali w kwintecie najpierw, to co pamiętam przy okazji pierwszej płyty, gdzie tam jest Dziwny jest ten świat i to był tak mini maxi singer, czy nie wiem jak to się nazywa, chyba tam 6 utworów było. Później był sukces, a ostatnia płyta, czy mnie jeszcze pamiętasz, no fantastyczna. Chciałem powiedzieć, że tam poza Czesławem grał Tomek Jaśkiewicz. Myślę, bardzo nie, jakoś, no bardzo może przesadza, ale niedoceniony gitarzysta. I na przykład, jeśli państwo sobie przypomniecie, Dziwny jest ten świat, to jest najdziwniejsza solówka gitarowa, jaką znam ze wszystkich solówek gitarowych na świecie. Zagrana tak dziwnie, a jednocześnie tak przepiękna, że znałem dużo różnych wersji próbowania zagrania tej piosenki. I tak brakowało, no, nikt się nawet nie próbował podjąć ani tego brzmienia, ani tej logiki, którą Tomek tam stosował. Zresztą no, fantastyczny gitarzysta, bardzo oszczędny w ilości dźwięku, ale wszystkie jego dźwięki były no, bardzo trafione, że nie wspomnę już o płycie wierszy i tam, gdzie już grał na tych Marszalach, na tych ryczących Gibsonie i tak dalej. Fantastyczny gitarzysta. Oprócz tego był Ryszard Podgórski na trąbce i Zbigniew Szczyca na saksofonie tenorowym. Oni, zdaje się, i Marian Zimiński, oni, zdaje się, z zespołu Niebiesko-Czarni zostali wyjęci przez Czesława, bo wiem, że z Zimińskim się gdzieś spotkałem, kiedy jeździłem z zespołem Bermibem po NRD za przeproszeniem i spotkaliśmy się z Niebiesko-Czarnym i tam poznałem Zimińskiego, który zresztą z Nowego Sącza. Tadek Gogos, z którym grałem w Bemibem później na gitarze basowej. No i Tomek był to słynny Bałker. No może zaczniemy od, nie, jak on to wybrał się, a nie wiem, czy to warto. No piękna pieśń napisana przez Zbigniewa Bizonia, saksofonistę fantastycznego. Słowa Krzysztofa Dzikowskiego, proszę posłuchać, Niemen i akwarele.

0: kochać tak.
1: No, przepraszam Państwa bardzo, ale przeczytałem ze zdumieniem, wręcz zaszokowany, zerkając sobie w Wikipedii jak na opisowej płyty, że ta płyta dostała w gazetce naszej pod tytułem Teraz Rok w 2004 roku, czyli widocznie przy okazji podsumowania różnych tam płyt. 3,5 gwiazdki tylko. Przecież to jest, ja nie wiem, za to powinny być kary jakieś cielesne. Przecież to jest kultowe, to jest naprawdę ikoniczna płyta. Tu są wszystkie, czy mnie jeszcze pamiętasz, Pod papugami, Jeszcze stoję w oknie, Czas jak rzeka. No przecież to jest w ogóle, nie wiem, ręce opadają. Naprawdę coś niesamowitego. No nic to. Zdenerwowałem się troszkę, bo to...
2: Można wskazywać na przykład na 24 godziny non-stop słuchania z, nie wiem,
1: bardzo dobry pomysł.
2: Z Kolima. O. Albo jeszcze tej...
1: Ale z obrazkiem koniecznie.
2: Znaczy, zespołu,
1: nie wiem, Kolima nie znam za bardzo, więc nie wiem, czym by to groziło, ale jest dużo takich zespołów, które można... Ja niestety włączyłem telewizor, Boże, muszę się pożalić, bo myślałem, że jak się coś zmieni, to będzie ta misja jakaś się pojawi, że coś się pojawi. Kurczę, teraz są tak zwane różne...
2: Ja nie mam telewizora od 20 lat.
1: Ale mówię o tym, że pojawiły się znowu jakieś święta miast na przykład. I są w ramach tych miast na przykład zapraszani ludzie typu Mosdżer, jacyś tam jazzmeni, jakieś zespoły grające naprawdę fajną muzykę. Mówimy to przy okazji festiwali jazzowych, które się też dzieją, jakieś coś. I włączyłem na jakąś dwójkę, Lato z dwójką. Ja cię przepraszam. Ja nie mówię o poziomie wykonawczym, bo Boże, nie oceniam innych artystów nigdy, bo wiem, jaka to praca i nie chcę, żeby mi było przykro. Natomiast estetyka tego wszystkiego, ci prowadzący, te żarciki, te dowcipy, to jest po prostu, to jest koszmar, no. To jest jakiś kosmos. Kiedyś ten telewizor jeszcze, kiedy byłem młody, kiedy Jazz Jamboree można było zobaczyć, w telewizorze można było zobaczyć wywiad z Ewą Demarczyk plus jej koncert, plus właśnie Opole, czy co, to były jakieś kreujące coś rzeczy. No teraz to jest po prostu... Wszędzie klikalność się liczy, widzę, i po prostu na coś strasznego.
2: Zespół brytyjski, punk rockowy, który wydał jedną płytę i niestety się zawinął, bo chociażby przyczyną końca zespołu była śmierć wokalisty Malcolma Owena po przedawkowaniu heroiny w 80 roku. Więc zespół pozostawił po sobie jedną płytę. Zespół to The Rats, chociaż pisane nie jako Rats, tylko jak przez U, jak Roots, ale The Rats się czyta. I to już nie znaczy, że nie znaczy szczury, tylko bardziej w przenośni marazm, rutyna, bo dosłownie kolejna. Natomiast bardzo ważny zespół, bo on w 77 roku wydaje swoją płytę, jedyną, jak się okazuje, płytę pod tytułem The Crack. I tam pojawia się mieszanka bardzo takiego mocnego przekazu, bo to był zespół, gdzie opowiadał o, poruszał tematy rasizmu, oczywiście było przeciwko rasizmowi, przemocy ulicznej, nierówności społecznych, więc zapoczątkował też taką zaangażowaną część punk rocka, na pewno Wielkiej Brytanii, ale też połączenia muzyki punk z reggae i z dubem. Jednym z najsławniejszych utworów z płyty The Crack jest Babylon Burning. Proszę bardzo. 77 rok. The Rats. Ale nie szczury. Funny enough, this one's called Babylon's Burning with Anxiety. Hey.

0: No live wersja na żywo, to fajnie, bo to pokazuje, że na żywo też umieli grać, prawda?
1: No tak.
0: Dobrze, to powiedziałem ładnie. Jakoś to brzmiało. No to żegnamy się z Czesławem w tym tygodniu. W przyszłym my się jeszcze wrócimy tą 3,5 gwiazdkową płytą. No, nie chcę mi się tego komentować. Jeszcze sen. Niemen jak farele. 69 rok.

0: ciebie.
1: No i zapomniałem, oczywiście pojawił się tu zespół Partita. A nawet nie wiem, myślałem, że Alibabki śpiewały na wierszach. Już tego nawet nie wiem, ale to obowiązkowe chórki były w tamtych czasach, w takich składach. Świetnie brzmiący ten skład. Fajne granie. No o Niemenie wiadomo, że się go słucha cały czas fantastycznie. No tyle chciałem, w przyszłym tygodniu może jeszcze coś Niemena zagramy, a potem poszukamy jeszcze w tych kapelach takich grających szerszym nieco składem.
2: Kolejny utwór, tak sobie myślałem, jak to się stało, że z takiego post-punku lat 90. akurat dzisiaj nie było tych przedstawicieli, no ale typu Fugazy, nie wiem, No Means No. Trafiłem później na zespół Bad Brains. A jeżeli chodzi o zespół Bad Brains, no to tacy młodzi punk rockowcy z Nowego Jorku otwierali koncerty Bad Brainsom i zespół zwał się Beastie Boys. W 95 roku wychodzi taka epka Aglio Olio, czyli czosnek i oliwa, no bo właśnie taki bardzo prosta, surowa rzecz zespołu Beastie Boys, taka po sukcesie płyty i Communication, taki powrót do korzeni, do punk rocka i hardcora, bo panowie stęsknili się też za takim brzmieniem i to jest świetna, szybka, brudna płyta. I Want Some, czyli Beastie Boys w 95 roku, przypominają, że przed wielkim sukcesem pierwszej płyty License to Ill byli zespołem punk rockowym.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. W Sejmie zakończyło się publiczne przesłuchanie kandydatów na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. O stanowisko ubiegają się mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, oraz Adam Borowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Kadencja obecnego rzecznika, profesora Marcina Wiącka, upływa 23 lipca.
1: Rzecznik nie jest kolejnym urzędem. Jest dopełnieniem systemu ochrony praw człowieka. Jest po to, aby pomiędzy konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności a doświadczeniem obywatela nie powstawała przepaść. Jest urzędem określonym w Konstytucji, a sprawowanym w imieniu i na rzecz i w interesie obywateli. Możliwość ubiegania się o ten urząd traktuję jako ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim jako odpowiedzialność. Odpowiedzialność właśnie wobec tej Konstytucji, wobec obywateli, którzy powierzają rzecznikowi swoje najtrudniejsze sprawy. I odpowiedzialność wobec dorobku kolejnych rzeczników praw obywatelskich,
0: zadeklarowała Sylwia Gregorczyk-Abram. Z kolei Adam Borowski, były działacz opozycji demokratycznej, tak zapowiadał swoje działania.
2: Rzecznik Praw Obywatelskich, to przysięgam, jeśli nim zostanę, to żadna władza nie będzie łamać prawa. Żadna. To znaczy ona będzie łamać, bo tak jak mówiłem, nie, znaczy może łamać, bo nie mam narzędzi, rzecznik nie ma narzędzi, żeby to powstrzymać. Ale będę o tym krzyczał, będę o tym wrzeszczał, będę o tym mówił na konferencjach prasowych, będę alarmował opinię publiczną o tym, że chce się ograniczyć ich prawa.
0: Głosowanie nad wyborem nowego rzecznika zaplanowano w Sejmie na najbliższy piątek. Francuska policja zatrzymała 6 osób w związku z pożarem lasu Fontainebleau pod Paryżem. Ogień od niedzieli pochłonął już 2000 hektarów tego rezerwatu przyrody, wywołując jeden z największych pożarów na północy Francji od 20 lat. Wśród zatrzymanych jest strażak ochotnik, który przyznał się do celowego podpalenia, oraz mężczyzna, który nieumyślnie zapruszył ogień niedopałkiem papierosa. Szef francuskiego MSW poinformował, że dzięki osłabnięciu wiatru sytuacja została opanowana i żywioł przestał się rozprzestrzeniać. W akcji do gaszania wciąż uczestniczą samoloty gaśnicze. A teraz sport. Już za godzinę pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O wielki finał powalczą reprezentacje Francji i Hiszpanii. Obie drużyny jako jedyne w turnieju przebrnęły przez fazę pucharową bez dogrywek. To będzie spektakularny mecz między dwoma drużynami, które wyróżniają się jakością w ataku, ale Luis i ja uważamy też, że musimy dobrze się bronić. Biorąc pod uwagę jakość obu drużyn w ataku, uważamy, że mecz będzie spektakularny. Zapowiadał trener reprezentacji Francji Didier Deschamps, a tak o strategii na mecz mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Celem tej gry jest próba narzucenia przeciwnikowi własnych cech i stylu, a oczywiście także minimalizowanie i kontrolowanie mocnych stron i sił przeciwnika. Na tym polega piłka nożna. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu wybrzmi dokładnie o 21:00. Lepszy z tej pary zagra w finale ze zwycięzcą jutrzejszego meczu Anglia-Argentyna. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No i jeszcze wracając do tych recenzji płyt, przysłał mi tu kolega, któż to te recenzje wysmarował. Nie będę mówił, bo nie lubię się podskuwać nad nazwiskami. Pada na przykład taka fraza tam, że Niemen w utworze Pod papugami zbliżył się do komercyjnego zespołu Sergio Mendeza. No na litość boską, Sergio Mendez. Nie chce mi się tego komentować, bo to jest obrzydliwe. Natomiast utwór, który państwo słyszeli, bardzo napawa radością, gdyż jest to 13. płyta już zespołu Dinosaur Gear. To jest Junior. To jest fajne, że oni też, że to trio gra w ogóle cały czas. Robią to cały czas tak, jak robili. Teraz Rick Rubin wyprodukował mi tą płytę i wrócił w zasadzie do brzmienia z pierwszej płyty. Wszystko się opiera, zero efektów, wszystko się opiera na sprzężeniach zwrotnych, na brzmieniu gitary z pieca. Panowie już troszkę, jeden pan posiwiał mocno. Ten singiel wyszedł 2 lipca, zapowiadając płytę, która się ukaże 28 sierpnia. There Near będzie tytułowej płyty. No i fajne, to fajny powrót, bo nie wiem czy powrót, bo oni mieli chwilę przerwy, jakieś coś tam, gdzie znikali, ale grają konsekwentnie cały czas, nie patrząc na mody, na to wszystko, co się dzieje, robią swoje, to fantastyczne.
1: No to jak zapowiadałem, dojeżdżam do Japonii. Więc będzie troszkę szybciutkich piosenek z Japonii. Zespół The Let's Goes to jest japońskie żeńskie trio, dokładnie z Tokio, założone w 2006 roku przez gitarzystkę, wokalistkę Koko. No i mamy tutaj taką fuzję garage rocka na pewno, bardzo szybciutkiego, jak to bywa z tą interpretacją japońską. No ale w ogóle to niesamowite, że w Tokio i wśród tych zespołów, także żeńskich, ogromną popularnością cieszył się zespół The Raymonds i wszystkie takie melodie, troszkę jak z Beach Boysów. Króciutkie, energetyczne piosenki będą w pierwszej połowie drugiej godziny ode mnie. Proszę bardzo. Płyta z 2019 roku Hey Bon Sherry i utwór ciekawy zresztą, ciekawa nazwa, bo jest Kawa No Boots. Nie wiem, czy tu chodzi, że kawę pijemy bez butów, czy tak. Kawa to pewnie imię jest.
0: Na bosaka.
1: Że na bosaka, że nie jest na bosaka, ona i pije
0: kawa
1: kawę.
0: Na bosaka, ale może tak być, wiesz, że chodzisz na bosaka, albo może trzeba tą na bosaka kawę tą na przykład rozgniatać, jak nie masz na przykład tego, żeby... No nie wiem, no.
1: No z tym rozgniataniem by tu najbardziej chyba mi pasowała ta wersja, bo jest szybciutko i rzeczywiście można wtedy szybciutko rozgnieść kawę.
0: Ale to w butach by się ją, w butach to łatwiej by się rozgniatało. Nie, ale trudne pytania mi zadajesz.
1: Nie byłoby takiego japońskiego masażu stóp. No rewelacyjnego, prawda. Na głowę, czubek głowy, jedno ucho, lewe, prawe i nos. Także przede wszystkim, proszę bardzo.
0: Tego nie zrozumiałem tej opowieści, a to mi wytłumaczysz w przerwie. Dobrze, cieszę się.

0: No i tak. Wesoła, szybciutka pieśń. Zresztą ta muzyka japońska, punk rockująca, garażowa, czy tak jak dzisiaj krautrockowa, która przebija się przez Stany Zjednoczone, przez Japonię do Stanów Zjednoczonych między innymi. Akurat z muzyką garażową było często za sprawą różnych filmów, między innymi filmów Tarantino.
1: No tu państwo się rozpisują na temat Paula Wellera. No rzeczywiście w Polsce mało rzeczywiście podziwiana postać w porównaniu, nie wiem, ze Stramerem czy z innymi tuzami punk rocka. Jam, ja słyszałem o Jamie, ale nie był tak rzeczywiście tak popularny jak Sex Pistols, czy jak Clash, czy ten. No, nie wiem, już nie.
0: Clash to fajny zespół.
1: Clash jest bardzo fajny, tak. Więc czy tak jak kleszcze, czy jak kury, no nie wiem. W każdym razie człowiek ze złotymi zębami nie przestaje i mimo owych złotych zębach, właśnie kurczę, jak ktoś jest z takimi złotymi zębami, pamiętam, że Tomek Stańko swojego czasu, nie będę o tym mówił, to zbyt osobiste, no dobra. W każdym razie miał złote zęby Tomek Stańko przez czas jakiś, dużo ich miał i to nie za dobrze się grało na trąbce z tymi zębami. A pan Goldie twardo...
0: A właśnie, wyczytałem, no. To jest sensacyjne, że no. Japończycy w 2025 roku odkryli, no. Proszę ciebie, a jak już jestem przy tym garaż roku japońskim, aha. Że jak ząb wypadnie, to no. Nie rośnie, bo jest tam jakiś taki coś tam w genach albo gdzieś tam w DNA, żeby już nie odrastał nam ząb. Nie wiem czemu, nie wiem kto to wymyślił. A oni opracowują taki jakiś tam zabieg czy coś, że to będzie można łykać prawdopodobnie, jeżeli to przejdzie testy.
1: Zęba i będą wyrastać zęby?
0: Tak, że zablokują to, co powoduje, że nie wyrastają.
1: No to teraz mi o tym mówisz dopiero?
0: Ale ja może to jeszcze to mam szansę za 10 lat, jak mi to wszystko wypadnie, to ty. Człowieku, to mi odrosną ale takie popatrz. Zęby.
1: No tylko pamiętasz, jak było...
0: Takie coś czytałem.
1: Pamiętasz, jak było z chomikiem, z zębami? Za bardzo.
0: No, żeby nie rosły za ten.
1: Że nie, ale ten, słuchaj.
0: Bo ja właśnie się zastanawiam. Ale tyle zwierzętom przeróżnym odrastają te zęby, a my czemu jesteśmy tak poszkodowani?
1: No właśnie nie wiem, ale to
0: wybrani, wybranym w ogóle narodem, ale przy okazji też wybranym gatunkiem na świecie.
1: Ale ja w Japonu
0: to czemu nam nie odrastają zęby?
1: Ale Japonom widzisz, będą odrastać. A ja też mam nadzieję, że z włosami coś takiego zrobią. To byłby czad. Abyśmy wtedy długie pióra, zapuściłbyś długie pióra, taki ten, taka, ten jak to się
0: nawet
1: nazywało,
0: to dobrze,
1: firaneczkę z tyłu.
0: Ja się przyzwyczaiłem i troszkę trudno by było mi, bo te włosy to się tłuszczą zawsze, chyba że takie
1: ale
0: nietłuszczące.
1: Ale jak zarzucasz, tak wiesz, wiaterek i zarzucasz tutaj z ramienia na ramię, w ogóle błyszczą się w słoneczku, a nie ta łysa
0: ale
1: pała,
0: też mogliby no. Coś wymyślić, bo dlaczego one no nie wyrastają, na zęby, skoro to... zwierzętom wyrastają jednak.
1: No właśnie, no to dobra, piosenka z złotozębiego. Jaki tytułowej piosenki, żebym miał przydał? Aha, Temper.
0: Dlaczego złoto zębego?
1: No bo Goldie ma złote, nie? Zęby.
0: A Goldie.
1: No. Przecież od czego się nazywa, że złoto nasze.

0: No tak żywiej zabrzmiało.
1: Żywiej. Jura tej koku.
0: Ale fajnie, że te drum and bassowe rzeczy wracają, to bardzo lubiłem.
1: Jura tej koku.
0: Jura, skąd oni są? Jura
1: japońskie
0: to...
1: trio założone
0: Jura
1: w 1989 roku w Tokio przez wokalistę i gitarzystę Shintaro Sakamoto. Kropka. Nazwę można przetłumaczyć jako chwiejące się imperium lub kołyszące się cesarstwo. Myślnik, słowo Jura oznacza delikatne kołysanie lub falowanie, a tej koku to imperium. I jeszcze mogę dodać, że zespół działał do 2010 roku. Natomiast zespół, to jest w ogóle ciekawa też taka popularność wśród wielu muzyków tej muzyki, albo takich zbieraczy płyt winylowych, bo szczególnie właśnie ten zespół z okazji swojej płyty Hollow Me, Empty Me, także został zaproszony przez wytwórnię Matador Records, słynną Matador, w 2007 roku, aby wydać taką specjalną kompilację Jura tej koku 3. I to był taki dosyć przebój wytwórni Matador, jeżeli chodzi o takie właśnie alternatywne brzmienia z Japonii. I wtedy zespół został odkryty przez nowe pokolenie słuchaczy takiego psychodelicznego rocka, bo Jura tej koku to nie tylko taki punk rockowy, garażowy rock, ale też już gdzieś crowd rock, gdzieś noise i taka eksperymentalna elektronika w jednym, i to wydaje mi się też bardzo, bardzo interesujący kierunek w dzisiejszej takiej muzyce hałasującej z Japonii. Utwór, który wybrałem, pochodzi natomiast z płyty, która zapoczątkowała w 2003 roku. Zapoczątkowała taką falę eksperymentu z muzyką także krautrockową i elektroniczną, chociaż wybrałem utwór raczej czat. No proszę, jeżeli ktoś nie zna, zachęcam chociażby do składanki tej Matador Records, bo to bardzo interesujący zespół. Po tej składance zaczynają się pojawiać coraz częściej wydania także w Europie zespołów zakochanych w niemieckim krautrocku, właśnie japońskich. Proszę bardzo, Jura tej koku.

0: No ładna piosenka, taka żywa.
1: Ładna,
0: taka...
1: można żywa i ładnie zagrał pan na gitarze.
0: Bardzo ładnie
1: i
0: zagrał.
1: I podobało mi się na końcu to
0: Tak. No, to nawet tak głośno.
1: Jest trudno zrobić taki tekst, który można od razu powtórzyć.
0: Teraz,
1: a to ładne.
0: Teraz będzie piosenka, która...
1: A to był zespół Yura Yura Teikoku, japońskie trio założone w 1989 roku w Tokio przez wokalistę i gitarzystę Shintaro Sakamoto.
0: Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą wypowiedź. Teraz zespół, który i piosenka, która musi się państwu spodobać. Też w ramach powrotów zespół Nowel Wag. Pan Rafał twierdzi, że powinniśmy jako nowi Wagle nagrać coś też tak jakiegoś. No, nie wiem, czy to fajny pomysł. Przemyślimy to, jakoś zobaczymy. No bo zespół Nowel Wag od jakiegoś czasu wychodzi z założenia, że jak może się podobać coś, co państwo słyszą po raz pierwszy.

0: No, ale się, proszę państwa, Fisz, jak się rozśpiewa, proszę, proszę, jak Ralf Kamiński niemal, że się łezka wokół pojawiła. No, ładnej melodii to i przyjemnie posłuchać, powiem panu.
1: No, ale wolę oryginały. Jakoś te wszystkie covery, to ja tam nie rozumiem za bardzo. Że one powstają, to fajnie, ale no tak nie wiem, to takie tam nie wiem. I co ja chciałem powiedzieć, oprócz tego coś pewnie mądrego chciałem powiedzieć. A bardzo mądrego chciałem coś powiedzieć, tylko nie wiem, jaki utwór będzie. Ale będzie z Japonii, bo rzeczywiście liczę na wsparcie Japonii.
0: No a tu liczyli, Japonii, że coś będzie z UK Subs, albo Test Tube Babes, oczywiście tam są
1: no,
0: Japonia.
1: To są liczysz
0: na te zęby. No tak, to takie już ograne troszkę.
1: Fajne, prawda. Ale ja tam się nie wyznaję w takich, w punk rocku aż tak. Ja wolałem zawsze ten post-punk rock. Ale lubię też takie starsze rzeczy, tylko akurat tamtych zespołów trochę mniej znam. Dobra, ale liczę na wspieranie Japonii, bo może kiedyś ten lek z Japonii do mnie przybędzie i będę miał piękne nowe zęby, a wyczytałem, że do 20-30 roku się okaże, czy będą nam odrastać zęby.
0: Nie, to mnie to już nie dotyczy, człowieku, gdzie ja będę w 30 roku, czy ja będę o zębach myślał. W ogóle nie będę myślał.
1: W 30 to jest przecież zaraz.
0: No gdzie zaraz? No jeszcze, no 4 lata. No.
1: Tak się wydaje. Sakuran Zensen.
0: Och, to świetne.
1: A to będzie świetne, to zobaczysz. Świetne, utwór Taksiman. Proszę bardzo.

0: No i działo się. No. Sakuran Zensen z Tokio. Na razie jesteśmy głównie w Tokio. To jest nowa w sumie rzecz, bo większość muzyków urodziło się pod koniec lat 90. No i ładnie
1: łupią, no, ale głosy zbolały.
0: Jak należy.
1: Głosy zbolały, ja łączę się w bólu z tymi panami, bo być może podczas nagrywania doznawali tego, czego doznałem dzisiaj, nie, 3 dni temu, gdyż otrzymałem w prezencie na urodziny od przyjaciela nóż japoński, od którym coś tu lata, jakieś muszki mi wlatają w jakieś otwory. I zapomniałem rano przy śniadaniu, że ten nóż jest taki ostry i leciutko, jak puszkiem stuknąłem noża obuszkiem czy coś tam w opuszkę i sobie uciąłem palec, proszę ja ciebie, do kości.
0: Nieraz ucinałem sobie palec do
1: kości. Ale jak tu się utnie przez środek tego opuszka, to bardzo kiepsko się gra potem na instrumencie, no, bo słabo, się ta pewnie, struna tak. Wchodzi w ten rowek, na tą kość się opiera i się wylewa dużo czerwonego płynu. Teraz powinność, mianowicie chciałem państwu zaanonsować, no połknąłem
0: mol. No właśnie, ja myślałem, że tak właśnie myślałem, że ci spod kapelusza mole wychodzą.
1: Nie, tam mole spod kapelusza.
0: Zaraz ja będę miał mole. Quintet. I moje nowe spodenki.
1: Nie mole, to maliutka taka była. Maliutka
0: pod tytułem muszka taka. Zaatakowane i wygryzione, jak ja widzę.
1: Nie, to maliutka taka muszka, co to złośliwe są i gryzą po kostkach. Quintet się nowy ukształtował pod wodą.
0: Quintet to jest 5 osób nawet.
1: Tak,
0: nie?
1: Pod wodą Romka Puchowskiego, fantastycznego gitarzysty, który zresztą używa gitary dobro. Wspaniale. I on powołał, proszę państwa, kwintet w składzie Mazol. No nie lata ta muszka, to chyba jednak nie. W składzie Mazol, czyli Jurek Mazoleski, Wojcza, Gos i Tymon Mański. I nagrali sobie takiego maxi singla z utworami odwołującymi się do bluesów z Delty. Bardzo to fajnie brzmi. Płyta nosi tytuł Muralecy i Karnawały. I z tego, co widzę, to grają gdzieś koncerty. Chciałem to też zaanonsować, bo fajnie grają. Posłuchajmy sobie utworu pod tytułem Likes.

0: didn't know nothing, just a couple of hundred likes.
1: No, bardzo fajnie grają. Chciałem powiedzieć, i dynamicznie jest Czadzik i w ogóle jestem dumny.
2: No właśnie, skoro, no to tutaj bardziej blues, ale no tak. Japonia to też była wielka fascynacja muzyką rockabilly w latach, koniec lat 70., a przede wszystkim lata 80. I tak jak znany i słynny był zespół Stray Cats, to w Japonii był słynny i znany zespół Black Cats. Black Cats, Cream Soda, to prezentuje płytę z 81 roku, to jest... Nie wiem właśnie, czy to jest debiutancka płyta, którą tu przyniosłem, to jest 81 rok. Także Tokio, z dzielnicy Harajuku, bo grupę stworzyli pracownicy słynnego sklepu Cream Soda, dlatego wszędzie jest to, że Cream Soda prezentuje. No, a ten sklep Cream Soda to było właśnie takie centrum japońskiej kultury rockabilly i mody inspirowanej Ameryką lat 50. Bo oczywiście jak rockabilly, to był tam Eddie Cochran jako taka wielka inspiracja, ale też początki, czyli Elvis Presley i cały ten rock and roll, no bardziej biały niż Bo Diddley. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Black Cat stał się symbolem takiego wielkiego właśnie boomu w Japonii. To był pierwsza połowa lat 80. To tam zachorowali także na samą modę, czyli pojawiło się dużo japońskich skórzanych Elvisów Presleyów na ulicach. Proszę bardzo, utwór, który wybrałem, to Genie, Genie, Genie. Black Cats.

No to ja nadal w teraźniejszości, a nawet w przyszłości, gdyż chciałem Państwu zaproponować debiutancki singiel, ale artysty dość znanego, Davida Monksa, który jest frontmanem zespołu Tokyo Police Club, powołał taki, nazwijmy to projektem Another Wild. Płyta pełna pokaże się na rynku 9 września, a anonsuje ową płytę utwór, który za chwilę Państwo usłyszycie, a ma on tytuł Return to Goat. Netherwild.

0: Troszkę jak piosence Maleńczuka w Szuwarach. Szuwary, szuwary. No ale wesoła, żywa piosenka to jest fajne. Ja to lubię ostatnio taki, jak lato zwłaszcza. Nie jak za gorąco, ale jak taka temperaturka jak teraz, to bardzo przyjemnie się kolibie.
1: Chciałem cię zobaczyć w samochodzie,
0: Proszę?
1: Chciałem cię zobaczyć w samochodzie właśnie, jak słuchasz jadąc sobie.
0: A, ja
1: sobie
0: bardzo głośno tego słucham.
1: No
0: człowieku,
1: właśnie, tak.
0: To w ogóle
1: tak cała
0: ulica
1: reaguje
0: na mój przejazd. Ja oczywiście otwieram okna na pół. No tak.
1: Oto Boke Biwa. Znany zespół przecież to jest.
0: No przecież.
1: A moja ulubiona płyta to jest i Tacoma Hits z 2019 roku. I właśnie z tego roku przyniosłem Silvuple. Ale Silvuple i oto
0: Biwa. To mało po japońsku Silvuple jest, nie?
1: Ale jak się odpowiednio przeczyta, to jest po japońsku.
0: Silvuple.
1: Nie, to jest po ten.
0: No,
1: no właśnie nie wiem jak.
0: No nie wiem jak to się czyta.
1: No dobrze, ale to co? Otoboki to jest znowu zabawny, zwariowany. Beaver to bubr. Więc tutaj też takie połączenie języków, bo to są poliglotki te Otoboki Beaver. Oczywiście panie, mówię oczywiście, bo to też znany feministyczny przekaz japoński, Riot Girl i mieszanka hard rock, hardcora z troszkę z garażowym rockiem. Jest szybko, jest świetnie, żywioły koncerty bardzo. No i lubię Otoko Beaver, więc może kogoś jeszcze zarażę, chociaż ten zespół jest dosyć znany, więc może słuchaczom Wagli też jak najbardziej znany on troszkę jest. S'il vous plaît.

0: 知らぬ顔してさ。
1: A to powinien być rysunkowy chyba teledysk. W przyszłym tygodniu kontynuujemy to, co teraz. Ja jeszcze o tych bendach większych troszkę opowiem, troszkę nowej muzyki. Fiszu, ty też, tak?
2: Chociaż będę zwalniał troszkę też.
1: Ja będę przyspieszał.
2: Szybki.
1: A to ja za to będę... Nie, też będzie troszkę i wolniejszych. I tak będzie inaczej. Do widzenia się z państwem. Tak. Pan Rafał Lewandowski też macha lewą ręką. Znaczy nie macha, ale zaraz pomacha. Weź pomachaj, no. Pomachał. Dobranoc się z państwem.
2: Do usłyszenia.
1: I lecimy na mecz chyba, nie?
2: Tak, mecz jest. Nie wiem właśnie za kim być. Ogólnie to bym był za Hiszpanią, ale że Francuzi tak ładnie grają, to w sumie za widowiskiem jest.
1: A ja jestem za lepszymi.
2: Bo lubię bardzo Hiszpanię. Ale Francję też lubię, bo się wybieram tam. Więc w sumie jakby wygrali, to by była lepsza atmosfera we Francji może.
1: A ja lubię kabaty i
2: lepiej
1: tam się
2: by
1: teraz
2: mnie traktowali
1: udaje.
2: I by mnie
1: do widzenia państwu, szybciej lecimy podali. Na kabaty. W przyszłym tygodniu z odrośniętymi zębami. Bardzo dziękuję. I włosami.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Podczas gdy cały piłkarski świat żyje rozpoczynającym się w tej minucie pierwszym półfinałem mundialu między Francją a Hiszpanią, za oceanem doszło do wydarzenia, które elektryzuje szczególnie polskich kibiców. Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik amerykańskiego klubu Chicago Fire.
1: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł, i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, tak jak tutaj, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów, które zrobiły na mnie wrażenie.
0: Komentował swoją decyzję podczas konferencji Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski podpisał kontrakt do 2028 roku i ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Napastnik zachowa na koszulce swój kultowy numer 9. Zmieniamy temat. Prezydent USA Donald Trump nazwał szczyt NATO w Ankarze festiwalem miłości. Podczas spotkania w Białym Domu z nowym premierem Iraku, Alim al-Zaidim, zapowiedział też wycofanie amerykańskich wojsk z regionu i masowe inwestycje amerykańskich koncernów w tamtejsze sektory naftowe. O relacjach z Bagdadem mówił sam Donald Trump. Dzisiejsze spotkanie jest niezwykłe. Irak to kraj o naprawdę ogromnym potencjale i wielu powiedziałoby, że to już teraz wielki kraj. Pomagamy mu, chcemy mu pomagać. Mamy fantastyczne relacje z nowym premierem. To silny człowiek, jest bardzo błyskotliwy, cieszy się powszechnym uznaniem. Podkreślił też, że dzięki polityce Waszyngtonu Irak uwolnił się od dotychczasowych uciążliwych wpływów ze strony sąsiedniego Iranu. Filmy, spotkania z twórcami i pokazy pod gołym niebem – tak zapowiada się jubileuszowa 20. edycja festiwalu Dwa Brzegi. Od 1 do 8 sierpnia Kazimierz Dolny i Janowiec ponownie będą gościć miłośników kina. W programie znalazły się premiery i przedpremiery filmów oraz retrospektywy poświęcone Andrzejowi Wajdzie, Larsowi von Trierowi i Janowi Komasie. O twórczości tego ostatniego mówił na naszej antenie rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
2: Jan Komasa debiutował już na początku XXI wieku i też tak jego retrospektywa jest nazwana Mój wiek XXI. Jan Komasa opowiada w swoim autorskim kinie głównie o tematach społecznych, o współczesnej rzeczywistości, ale też dotyka tematów granic moralności, wolności, relacji władzy w różnych gatunkach, w różnych stylach, a teraz też stał się twórcą międzynarodowym, bo przecież jego najnowsze filmy, które pokażemy na festiwalu, Rocznica i Dobry Chłopiec, to są filmy zrealizowane za granicą.
0: Jan Komasa będzie też jednym z gości tegorocznej edycji festiwalu. W Kazimierzu Dolnym pojawią się także Anna Dymna, Daniel Orbrychski, Grażyna Szapołowska i Robert Więckiewicz. Organizatorzy zapowiadają również pokazy plenerowe oraz przedpremierowe filmy prezentowane wcześniej na festiwalu w Cannes. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Mamy wtorek, 14 dzień lipca. We Francji obchodzony jest 14 juillet, czyli rocznica obalenia Bastylii, święto narodowe Francuzów. Jest godzina 21:09. Francuzom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Szczególnie, że niedługo czekają ich wybory prezydenckie, a to będzie miało wpływ także na nasze życie. Poza tym dzisiaj w ramach rozgrywek, czy rozrywek, że tak to ujmę, światowych, no to Donald Trump zrezygnował z pobierania 20-procentowego cła w cieśninie Ormus, które to cło nałożył dzień temu, czy dwa dni temu, no to już dzisiaj go nie ma. No ale za to Trump ostro kombinuje, jeżeli idzie o wybory połówkowe, co i rusz na przykład likwiduje jakieś instancje, organizacje i urzędy, które zajmują się pomaganiem czy też przeprowadzaniem takich wyborów. Ostatnio na przykład odwołał wszystkich członków takiego urzędu, takiej rady, która zajmowała się na przykład opiniowaniem czy przygotowywaniem jednolitych kart wyborczych. No bo po co jednolite karty wyborcze we wszystkich stanach, jak można zrobić różne, nie? No, no to właśnie w cieniu tych wszystkich wielkich spraw Trump robi wszystko, żeby no, wybory połówkowe poszły jednak po jego myśli. Zobaczymy, jak to będzie. A my dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy się zajmowali ani zatoką perską czy cieśniną Ormus, no bo ja mam wrażenie, że w tej sprawie ja już nie jestem w stanie zadać żadnych pytań, które przyniosłyby nam jakąkolwiek wiedzę. To zawieszenie broni, które miało trwać 60 dni, no to 60 dni nie doczekało. Są wzajemne bombardowania i tak naprawdę to możemy tylko czekać, aż no w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i zdoła przeprowadzić jakieś rozmowy pokojowe, które przynajmniej nam, zwykłym ludziom, pomogą w ustabilizowaniu cen paliw i pomogą w tym, żeby te ceny paliw były nieco niższe. No a wracając do innych rzeczy, no to chcę dzisiaj z Państwem porozmawiać o tym, co się wydarzyło w Ukrainie, to znaczy odwołaniem premier Sfrydenko. No a oprócz tego zerkniemy sobie do Filipin, czy na Filipiny, gdzie może dojść do impeachmentu wiceprezydent Sary Duterte. Więc dzisiaj mamy taki wieczór pod hasłem odwoływania kobiet ze stanowisk. Najpierw Ukraina. To, co tam się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło, wyjaśni Państwu Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, którego nagrałam dzisiaj przed południem. W zeszłym tygodniu prezydent Zełenski poinformował o dymisji premier Julii Sfrydenko. Razem z nią odchodzi cały rząd. Ona to zresztą potwierdziła, według innych złożyła dymisję wcześniej. Ten rząd trwał niecały rok, tam kilku dni do roku zabrakło. Co się przez ten rok takiego wydarzyło, że trzeba było zdymisjonować rząd? Albo może co się nie wydarzyło?
1: No, formalnie prawdopodobnie ten rząd Sfrydenko dotrwa do pierwszej rocznicy, bo jeszcze kwestia zatwierdzenia czy przeprowadzenia wszystkich procedur przez parlament, a to nie jest takie proste jak w Polsce, gdzie wystarczy jedno głosowanie, po prostu konstruktywny wniosek nieufności na przykład. Na Ukrainie odrębnie trzeba odwołać premier, odrębnie trzeba odwołać ministrów tak zwanych prezydenckich, czyli obrony i spraw zagranicznych, potem oddzielnie powołać nowy rząd i oddzielnie powołać tych dwóch ministrów, więc tam dużo głosowań się szykuje, a ze względu na dosyć chwiejną większość w parlamencie nie jest to wcale takie proste do przeprowadzenia. Także to jeszcze, ten rząd może jeszcze trochę parę dni, a może nawet tygodni potrwać, chociaż rzeczywiście zdaje się, że skoro zostało to ogłoszone, to znaczy, że szable zostały też w parlamencie policzone, bo taka jest jakby logika tego ukraińskiego procesu. I teraz tak, przez ten rok, który minął od powołania Julii Sfrydenko, też może cofnijmy się o ten rok. Rok temu Julia Sfrydenko została powołana po to, żeby odświeżyć wizerunek rządu, ze względu na to, że trwały jeszcze wtedy rozmowy pokojowe czy rozejmowe amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie i władze ukraińskie może nie tyle stawiały na ten scenariusz jako główny, co realnie liczyły się z możliwością jakiejś formy zawieszenia broni, która z kolei wymagałaby wtedy przeprowadzenia wyborów ze względu na zniesienie stanu wojennego, no i po prostu na konieczność polityczną. I Julia Swyrydenko miała być taką fajną twarzą ekipy rządzącej, osobą nieumoczoną bezpośrednio w afery, osobą, która się nie przejrzała ludziom i osobą, która w przeciwieństwie do poprzedniego premiera Denysa Szmyhala umie pracować z elektoratem. To znaczy ona chętnie się spotykała z ludźmi, jeździła od czasu do czasu, rozmawiała, była kobietą, co też jest kobietą, co też nie było bez wpływu na jej nominację, też po to, żeby właśnie niejako podkreślić taką progresywną twarz ekipy rządzącej. No a przy okazji gwarantowała pełną lojalność i pełne podporządkowanie temu, powiedzmy sobie, obozowi prezydenckiemu, który uosabiał wtedy Andrii Jermak, wszechwładny szef biura prezydenta. Przez ten rok zmieniło się to, że po pierwsze mało kto już wierzy w realność rozejmu, w realność tego, że te rozmowy pokojowe, które w zasadzie zostały może nie tyle zawieszone, co zepchnięte głęboko pod dywan, nikt raczej nie uważa, że te wybory są realne do przeprowadzenia w tym roku, czy na pewno nie przed końcem zimy, a z drugiej strony odpadł Andrii Jermak, czyli szef biura prezydenta. I w sytuacji, w której nie ma już Jermaka, to Julia Swyrydenko zaczęła oczekiwać bezpośrednich wskazówek takich bieżących od prezydenta. A prezydent nie ma na to czasu, nie ma do tego głowy. W związku z czym potrzebował znaleźć kogoś, kto będzie dalej tak lojalny jak Julia Swyrydenko, czy nawet poprzednio Denys Szmyhal, ale przy okazji będzie bardziej kreatywny czy samodzielny w podejmowaniu jakichś takich decyzji, które nie wymagają interwencji głowy państwa. Myślę, że to wszystko...
0: Tak, proszę mówić.
1: I myślę, że to wszystko razem wzięte, plus trzeci powód też bardzo istotny. Namnożyło się ostatnio bardzo poważnych problemów wizerunkowych i nie mam tutaj na myśli tylko afery korupcyjnej, która regularnie pojawia się w jakichś nowych odsłonach i wątkach, ale też dużo brudu wokół mobilizacji. Były zamieszki we Lwowie kilka dni temu, gdzie tłum 200 osób zaatakował odpowiednik Komendy Uzupełnień. Było głośne śledztwo dziennikarskie o nieprawidłowościach, torturach w jednej z jednostek wojskowych, w związku z czym to wszystko sprawia, że takie nowe otwarcie, że rząd, że prezydent uznał, że takie nowe otwarcie byłoby potrzebne.
0: Znaczy on już znalazł kandydata na premiera, który będzie na tyle samodzielny, żeby nie zawracać mu głowy w sprawach mniej pilnych, a na tyle posłuszny, żeby wykonywać jednak jego polecenia?
1: Wydaje się, że tak. W niedzielę, kiedy Julia Swyrydenko została poinformowana o tym, że złoży dymisję na własne życzenie, prezydent Zełenski spotkał się także z czterema innymi politykami. Wśród tych polityków był Serhii Korecki nie był politykiem jeszcze, natomiast Serhii Korecki jest wymieniany jako faworyt do objęcia stanowiska premiera. To jest człowiek, który kompletnie nigdy nie miał nic wspólnego z polityką. To jest menedżer z branży energetycznej, dobrze oceniany jako sprawny, właśnie taki zarządzający kryzysami. Obecnie on jest prezesem Naftohazu, czyli takiego odpowiednika PGNiG polskiego, koncernu energetycznego państwowego, odpowiadającego za zaopatrzenie państwa w gaz. Wcześniej wyciągnął na prostą Ukrnaftę, czyli też spółkę energetyczną tylko z branży naftowej, która wcześniej była kontrolowana przez jednego z oligarchów, który ją doprowadził do kiepskiej formy. Korecki ją trochę podniósł. Ma opinię samodzielnego, ale lojalnego, co jest połączeniem rzadkim, ale oczekiwanym. I przy okazji ma też pewne doświadczenie międzynarodowe, dlatego że jako szef Naftogazu komunikował się z... dogadywał się z partnerami zagranicznymi I zresztą uczestniczył też w różnych wizytach na poziomie państwowym. To nie jest tylko tak, że tylko korporacyjnie prowadził czy brał udział w kształtowaniu polityki zagranicznej, ale też w ramach delegacji był chociażby na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, gdzie był członkiem delegacji premier Julii Swyrydenko na rozmowach z Donaldem Tuskiem między innymi. Został przedstawiony Donaldowi Trumpowi, co być może nie jest wcale takie mało znaczące, jakby się mogło wydawać. Na szczyt w Ankarze NATO zabrał go prezydent Zełenski, przedstawił go Trumpowi. Jest w internecie zdjęcie, jak Sergii Koreckie, Donald Trump obejmują się, pokazują kciuki do góry, więc dostał błogosławieństwo najważniejszego człowieka na świecie. I zdaje się, że właśnie na niego stawia prezydent teraz, chociaż też warto pamiętać, że no tak jak powiedziałem, w niedzielę przyjął też kilku innych polityków, w związku z czym daje sobie te 10% szansy czy ryzyka, że prezydent Zełenski nas jeszcze zaskoczy. Chociaż tak jak wspomniałem, dosyć powszechnie i w gronie polityków ukraińskich, i w gronie komentatorów politycznych Sergii Korecki jest uznawany za faworyta.
0: No, mówi się, że ta rekonstrukcja rządu ma przynieść także takie no trochę zaskakujące uprawnienia dla niektórych ministrów. To znaczy ma być oddzielny minister odpowiedzialny za relacje z Polską, oddzielny za relacje z Węgrami i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście coś takiego ma się wydarzyć i co to ma przynieść?
1: No, chyba nie aż na poziomie ministra, aczkolwiek rzeczywiście Wołodymyr Zełenski w czasie tego spotkania z Julią Swyrydenko w niedzielę mówił o tym, że potrzebna jest nowa strategia polityczna dla Ukrainy i potrzebni są oddzielni ludzie koordynujący najważniejsze priorytety w polityce zagranicznej. To prawdopodobnie będą jacyś pełnomocnicy, czy wiceministrowie, czy w ramach funkcji innych rządowych, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby właśnie byli oddzielni ministrowie do spraw relacji z USA, oddzielni do spraw relacji z Unią. To by było no, mocno oryginalne.
0: Tak.
1: I chyba tak nie będzie. Natomiast rzeczywiście zdaje się, że można tę zapowiedź rozumieć w ten sposób, że po prostu będzie jasna struktura odpowiedzialności w rządzie. I prezydent Zełenski wymienił wśród tych priorytetów, na pierwszym miejscu postawił współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w zakresie przeniesienia na Ukrainę produkcji rakiet do systemu Patriot, co Trump mu obiecał w Ankarze na szczycie NATO. Drugim priorytetem, który wczoraj z kolei znalazł odzwierciedlenie w wydarzeniach, to jest współpraca z Unią Europejską, jeśli chodzi o produkcję, o rozwój i produkcję własnych europejskich systemów antybalistycznych. Wczoraj prezydent Zełenski był w Paryżu i ogłoszono tam powstanie właśnie koalicji, Europejskiej Koalicji Antybalistycznej, do której Polska póki co nie weszła. I trzecim priorytetem było przeformatowanie relacji z niektórymi sąsiadami, wśród których wymieniono z imienia Polskę i Węgry właśnie. Więc można oczekiwać, że rzeczywiście być może w nowym rządzie pojawi się człowiek, pojawi się taki odpowiednik Pawła Kowala, czyli człowiek, który będzie koordynował relacje z Polską i próbował jakoś je normalizować.
0: No dobrze, a co z takimi, pan powiedział o tych resortach prezydenckich, czyli to są, jak rozumiem, te resorty siłowe. No i przede wszystkim co z ministrem obrony, bo minister obrony też niedawno został zmieniony. On zresztą okazał się bardzo skuteczny, no bo jednak ta dronowy rozwój Ukrainy i taka wydajność, że tak powiem, w atakach na rosyjską infrastrukturę naftową jest zdumiewająco dobra.
1: To prawda. Michajło Fedorow, zresztą on wiele lat wcześniej był ministrem cyfryzacji i na tym polu też osiągał sukcesy, bo ten system ukraiński DIA, czyli odpowiednik polskiego M-Obywatela, jest naprawdę bardzo rozwinięty. Jest jednym z lepszych systemów na świecie, jakie istnieją. To zresztą bardzo pomogło Ukrainie też w sytuacji wojny, bo po prostu odciąża urzędników pracy, no i pomaga ludziom, którzy niekoniecznie mieszkają tam, gdzie są zameldowani, czy tam, gdzie mają swoje domy, niekoniecznie przebywają w tych miejscach. Więc i Fedorow został przeniesiony do Ministerstwa Obrony także z taką myślą, żeby przenieść swoje doświadczenia cyfryzacyjne i automatyzacyjne na procesy zachodzące w Ministerstwie Obrony. Częściowo jego zasługą jest właśnie ten dynamiczny rozwój branży dronowej, czego odzwierciedleniem i przykładem są właśnie te skuteczne ataki na cele w głębi Rosji, kryzys benzynowy, kryzys paliwowy, który w Rosji ma miejsce, problemy z logistyką, To rzeczywiście robi duże wrażenie. Natomiast minusem Michała Fedorowa jest to, że on jest mocno skłócony z wojskowymi, ze sztabem. Różnie jest to komentowane. Jedni mówią, że chodzi po prostu o to, że Fedorow jako człowiek spoza wojska nie cieszy się jakimś tam wielkim szacunkiem ludzi, którzy w mundurze spędzili całe życie. Z drugiej strony inni mówią, że Fedorow zbyt aktywnie stara się uczynić bardziej przejrzystymi przetargi dla wojska, z myślą o tym, żeby walczyć z nieprawidłowościami. I też Michajło Fedorow jest osobą, która ma wielu wrogów w obozie władzy, w partii rządzącej. W związku z czym jego pozycja jest, szczerze mówiąc, krucha. Mówi się o tym, że Fedorow może wrócić do Ministerstwa Cyfryzacji. Mówi się o tym, że na jego miejsce przyjdzie Ihor Kłymenko, który do tej pory był w MSW. To też wywołuje duże emocje i duże dyskusje, chociaż nie wiem, czy ciekawe z punktu widzenia polskiego słuchacza, ale nie jest do końca powiedziane, bo jakby wojsko i policja też mają swoje stereotypy wzajemne i zrobienie z głównego policjanta szefa Ministerstwa Obrony też będzie budziło duże emocje, jeżeli się na to prezydent decyduje, chociaż rzeczywiście ta kandydatura Kłymenki, ona jest o tyle prawdopodobna, że był on jedną z tych osób przyjętych w niedzielę przez prezydenta w ramach rozmów właśnie o rekonstrukcji rządu.
0: A co z ministrem spraw zagranicznych?
1: Minister spraw zagranicznych nie był gościem Wołodymyra Zełenskiego. Można zakładać, że Andrii Sybiha pozostanie na swoim urzędzie. A przynajmniej nic nie wskazuje na to póki co, żeby go odwołano.
0: Czy ta rekonstrukcja może być też takim przygotowaniem do wyborów prezydenckich? No bo mówi się o tym, że jesienią być może doszłoby do wyborów prezydenckich. Zełenski zdecydowałby się na to, żeby je wreszcie przeprowadzić. Znaczy wreszcie, no, wojna jest, więc takich wyborów się nie przeprowadza. No ale mówi się o tym, że jednak mogłoby do nich dojść.
1: Myślę, że może być wręcz odwrotnie. To znaczy, że zmiana rządu, pozbycie się Julii Sfrydenko może świadczyć o tym, że właśnie stracono złudzenia, że jesienią te wybory są do przeprowadzenia. No problem z wyborami polega na tym, że ich się nie da przeprowadzić w sytuacji tak intensywnych działań wojennych, jak to obecnie ma miejsce. Po prostu ze względów bezpieczeństwa, ale także ze względu na to, że pierwsze wybory powojenne czy porozejmowe będą wymagały masy przygotowań, także do stosowania prawa, dlatego że obecna ordynacja wyborcza nie jest gotowa na wiele milionów głosujących poza miejscem zameldowania, a już zwłaszcza poza krajem, więc całą bazę wyborczą trzeba by odnowić, trzeba by zagwarantować pieniądze dla komisji wyborczej. W tegorocznym budżecie ich po prostu nie przewidziano. To oczywiście to jest wszystko do zrobienia, natomiast wymagałoby to przygotowań prawnych, które już teraz powinny być czynione, a tego nie widać. Wydaje mi się, że władze nie przewidują, żeby w tym roku udało się takie wybory przeprowadzić. I zresztą sama Julia Sfrydenko, która była powoływana trochę z myślą o ewentualnej kampanii wyborczej, jej odwołanie właśnie też trochę o tym może świadczyć.
0: No dobrze, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o sytuacji na froncie, no bo my widzimy rzeczywiście te ataki dronów ukraińskich na infrastrukturę rosyjską, ale niespecjalnie, i cieszymy się z tego, tak, ale niespecjalnie dużo słyszymy na temat tego, co robi Rosja. Jak wygląda ta sytuacja na froncie? Kto ma jednak większą siłę, kto mniejszą, kto jest w lepszej sytuacji, w to gorszej?
1: W porównaniu z ubiegłym rokiem sytuacja Ukrainy rzeczywiście się polepszyła o tyle, że Ukraina też ma co do zaoferowania, znaczy też ma czym uderzyć i to uderzyć boleśnie. I właśnie te uderzenia na rosyjskie rafinerie, paraliżowanie logistyki na Krymie, który jest istotny także z punktu widzenia zaopatrywania południowej części frontu, czyli tam obwody chersoński, zaporoski, to wszystko jest istotne i to wszystko wygląda dużo lepiej niż w zeszłym roku. Już nie mówiąc o dronach, które Ukraina w zasadzie osiągnęła już parytet z Rosją, to znaczy oni są w stanie nad Rosję wysłać około 1000 dronów w ciągu doby, jak się zepną, i to jest mniej więcej tyle, co Rosja jest w stanie wysłać nad Ukrainę. W tym sensie jest parytet. Niestety z drugiej strony, jeśli chodzi o linię frontu, co prawda też sytuacja nieco się poprawiła, bo rzeczywiście w ostatnich miesiącach Ukraińcom zdarzają się takie miesiące, że odbijają więcej terenów niż tracą, ale z drugiej strony na tym najważniejszym kierunku, najbardziej priorytetowym i być może decydującym o losach wojny, czyli kierunku donbaskim, Rosjanie wciąż mają inicjatywę. Właśnie pada Konstantynówka, to było dosyć istotne miasto w takim łańcuchu miast składającym się ze Słowiańska, Kramatorska, Druszkiwki i Konstantynówki. Konstantynówka jest pierwsza z tych czterech miast, które padają. Problem polega na tym, że jeżeli padną wszystkie te cztery miasta, no to w zasadzie Rosjanie będą mogli ogłosić sukces w obwodzie donieckim, podbicie całego Donbasu. I to jest obszar, który dla Ukrainy był być może najistotniejszy z punktu widzenia też umocnień, które tam były budowane, dlatego że te umocnienia były tam rozbudowywane praktycznie od samego początku rosyjskiej agresji, czyli od 2014 roku. Podbicie tych umocnień przez Rosję oznacza, że linia frontu będzie przebiegać na nieprzygotowanym do tego w zasadzie stepie, na pograniczu gdzieś tam obwodów donieckiego i charkowskiego, przez co Rosjanom będzie po prostu łatwiej przejść dalej do przodu. Ewentualnie będą mogli ogłosić sukces w postaci podbicia Donbasu i sprzedać to na arenie wewnętrznej jako wygraną wojnę. Co więcej, Rosjanie wciąż nie utracili potencjału ostrzeliwania Ukrainy przy pomocy rakiet i dronów.

0: powiedzieć, co tam się wydarzyło, ale no to też jest bardzo niepokojąca oznaka. Co więcej, i tak podsumowując już ten wątek, powołanie Siergieja Koreckiego na premiera również ma swój istotny kontekst energetyczny, to znaczy Ukraińcy obawiają się zimy. Ukraińcy mają już doświadczenia z poprzedniej zimy, która była bardzo ciężka, bo była długa, mroźna i trudna energetycznie. Rosjanie dosyć skutecznie wyłączali krok po kroku elementy infrastruktury energetycznej i powołanie na premiera człowieka właśnie z takim tłem, z doświadczeniem w energetyce ma pomóc w przygotowaniu do zimy. I to też oznacza, że władze ukraińskie spodziewają się, że no, przynajmniej tej zimy jeszcze pokoju nie będzie.
1: No to zaczęliśmy od Julii Swirydenko, to na niej skończmy. Czy to prawda, że Julia Swirydenko zostanie ambasadorką Ukrainy w Stanach Zjednoczonych?
0: Wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście tak będzie. Julia Swirydenko miała poprawne kontakty z amerykańską administracją. Była tam no, traktowana jako, w przeciwieństwie do Andrija Jermaka na przykład, była traktowana jako partner rzeczywiście do rozmów, była szanowana za profesjonalizm, za pragmatyzm. A z drugiej strony dotychczasowa ambasador w Stanach Zjednoczonych Olga Stefaniszyna chce opuścić placówkę i tutaj rzeczywiście nie jest tak, że została poinformowana o tym, że chce opuścić, tylko autentycznie chce odejść z pracy na takim tak eksponowanej jako publicznie. Ona też miała przyzwoite relacje z republikanami, z Białym Domem. Ale mówi się o tym, że może niebawem usłyszeć zarzuty w różnych sprawach antykorupcyjnych. Ona zresztą ma ciążące zarzuty, miała już wcześniej, natomiast mówi się o tym w kuluarach, że to może być dopiero wstęp. W związku z czym to jest też dobra okazja, żeby w tej właśnie karuzeli stanowisk, żeby tą karuzelą stanowisk objąć też stanowisko w Waszyngtonie. No i przy okazji powierzyć Julii Swirydenko, która była dobrze oceniana, czy przyzwoicie oceniana przez prezydenta mimo wszystko, żeby no, zupełnie nie odesłać jej na emeryturę, tylko powierzyć jej stanowisko, które jest też przecież, biorąc pod uwagę chociażby osobowość Trumpa, bardzo ważne.
1: Bardzo dziękuję. Zawiłości ukraińskiej polityki tłumaczył Państwu Michał Potocki z Dziennika Gazety
0: Dziękuję
1: Prawnej.
0: serdecznie.
1: Bardzo
0: dziękuję,
1: dziękuję
0: usłyszenia.
1: Za poświęcony czas i życzę miłego wieczoru, a Państwa zapraszam w tej chwili na muzyczną przerwę w programie, a potem porozmawiamy o tym, co się dzieje na Filipinach, bo tam jest próba impeachmentu wiceprezydent. No taki nam się zrobił wieczór pod hasłem odwoływania kobiet.

0: Punkt widzenia.
1: Witam Państwa po przerwie i od razu szybciutko zaglądamy, co tam się dzieje na Filipinach. Razem z nami jest dr Sergiusz Prokurat, który obserwuje te filipińskie zmiany polityczne. No i teraz mamy tak, tam na Filipinach trudno mówić o tym, że rządzą partie, tam raczej rządzą rodziny. Jest rodzina Marcosów i jest rodzina Duterte i trochę tak się przy władzy zmieniają, aż doszło do momentu, w którym pan Marcos, Ferdinand Marcos, ale junior, zwany Bongbongiem, został prezydentem, a jego zastępczynią została Sara Duterte, czyli córka byłego prezydenta Duterte. No i nagle się okazuje, że Sara Duterte może zostać odwołana. Toczy się przeciwko niej postępowanie impeachmentowe i pan doktor nam wytłumaczy dlaczego. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór.
1: No i co tam narozrabiała ta Sara Duterte, że tak strasznie teraz chcą się jej pozbyć?
2: Tak, ja może jeszcze tylko króciutki wstęp, to znaczy to takie połączenie tych dwóch rodów, Marcosów i Duterte, które miało miejsce na cele wyborów w 2022 roku, było, że tak powiem, takim małżeństwem z rozsądku, jako że jedna część tych klanów, to znaczy saga Marcosów, kontroluje północne Filipiny, podczas gdy Duterte są związani z południowymi, w szczególności z wyspą Mindanao. No i jakby, ponieważ wszystko wyglądało na to, że tam było 50-50, także te dwa klany połączyły swoje siły i wtedy z przytupem wybory zostały wygrane bez żadnych problemów i wtedy Marcos Bongbong Junior, Ferdinand Junior został prezydentem, a Sara Duterte została wiceprezydentką. Wydawało się, że wszystko będzie okej, ale no, okazało się, że w takiej grze między dużymi rodzinami politycznymi, no, okazuje się, że takie małżeństwo z rozsądku nie jest proste i pojawiają się niesnaski, to znaczy Sara Duterte miała większe ambicje polityczne, dostała takie troszeczkę mniej prestiżowe Ministerstwo Edukacji i jeszcze w dodatku zaczęto jej obcinać fundusze, więc szybko się okazało też, że rodzina Duterte, której przewodniczył wcześniej Rodrigo, ojciec Sary, wcześniejszy prezydent, przede wszystkim stawiał na większy kontakt z Chinami i na niezależność Filipin, podczas gdy Marcosowie wyobrażali sobie tradycyjnie jednak zbliżenie do USA. I tutaj na tym tle też doszło do pewnych animozji, podobnie jak no to, że no nie do końca Marcosom pasowało to, że rodzina Duterte bardzo pracowała na walkę z narkotykami, na taki PR ludzi oczyszczających kraje, więc postanowiono odsunąć Sarę. Teraz pojawiła się rzecz ciekawa, dlatego że Sara Duterte była przekonana o tym, że właściwie może mówić co chce, dlatego że jest wiceprezydentem, dlatego że no, ma dosyć duże zaplecze za sobą, a tymczasem okazuje się, że no niestety w każdym kraju politycy muszą kontrolować to, co mówią i Sara Duterte, która w sposób oczywisty jak była zawiedziona, to zaczęła mówić, że no, na jej życie jest szykowany zamach, więc ona już wynajęła płatnego zabójcę, który zabije prezydenta Marcosa Juniora i jego żonę i jeszcze tam pośrednie osoby. No więc w ramach tego i biorąc pod uwagę, że stała się też kandydatem do wygrania wyborów, które w końcu są niedługo i to takim kandydatem dosyć poważnym, bo to ona w społecznych sondażach wygrywa, a nie obecnie rządzące stronnictwo, no w jakimś sensie stało się wygodne dla politycznego establishmentu rządzącej rodziny Marcosów, żeby po prostu zorganizować proces.
1: Myślę, że to jest główna jej wina, to, że ona w tych sondażach przoduje, takie mam wrażenie.
2: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak troszeczkę tak jak i ojciec, Sara jednak ma taki talent do mówienia szybciej niż myśli. Ale też zwracam uwagę, że to nie tylko o to, że powiedziała takie rzeczy jak właśnie grożenie funkcjonującym władzą. Chodzi, tam też jest kwestia pewnych przepływów pieniężnych, to znaczy...
1: A, też myślałam o tym.
2: Tak, to znaczy, ponieważ to wszystko jest związane ze sobą, to znaczy to pewnie by nie wyszło, gdyby nie to, żeby polityka cechuje się swoimi prawami, prawda? Więc sprawdzono dokładnie przelewy na jej koncie, jej męża i jakby rodziny Duterte i okazało się, że jej oficjalny majątek mija się z tym, jak wyglądały jej przelewy historycznie w ostatnich 20 latach. To nie tylko o nią chodzi, też o jej całe środowisko i zarzuty postawiono jej, to znaczy przekupstwo, łapówek, korupcji. Trudno nam, że tak powiem, wyrokować co do tych dowodów, dlatego że ani ja, ani pewnie słuchacze, ani pani nie widzieliśmy tych detali, ale no, domyślam się, że w przypadku polityki zawsze coś jest na rzeczy i nie można twierdzić, że w takim miejscu jak Filipiny politycy są krystalicznie czyści. Tym niemniej jest sytuacja ciekawa, bo Sara Duterte jest już po 7-8 dniu tego procesu, który zaczął się bodajże 6 lipca, z tego co pamiętam, po tym jak Sejm, znaczy organ, który troszeczkę przypomina Sejm, zdecydował poprzez wszystkich uczestników, że ten proces powinien zostać otwarty. Jeszcze potrzebne do tego jest zgoda Senatu do zaakceptowania procesu impeachmentu, więc taki przewód sądowy został otwarty, pierwszy w historii Filipin i na chwilę obecną no, waży się tutaj, co będzie działo się w Filipinach w ciągu następnych pewnie kilku, do nawet kilkunastu lat, dlatego że w przypadku przegranej rodzina Duterte no, nie będzie mogła w prosty sposób wystawić swojego kandydata. Prawdopodobnie Sarę, jeżeli nie czeka więzienie, co jest też bardzo prawdopodobne, ale no, czeka odsunięcie od polityki, zakaz zajmowania jakichś państwowych urzędów, więc tutaj gra jest duża, bo przecież zaraz być może kampania i zaraz być może ona może wygrać w wyborach, więc na chwilę obecną nie jest takie pewne, co się będzie działo, dlatego że potrzebne do zwycięstwa przez obecnie funkcjonujących polityków będzie większość 2/3 głosów, czyli przekładając to na ten Senat, który o tym będzie decydować, to będzie 16 z 24 osób i no nie wiadomo, dlatego że tam są stronnicy rodziny Duterte i co najmniej tych 8 powinno być, więc tak naprawdę tu wszystko jest bardzo, bardzo jeszcze otwarte.
1: No, ten cały proces ma trwać 92 dni, więc za 3 miesiące się dopiero dowiemy, co się wydarzyło. Natomiast ja się zastanawiam, bo pan mówi, że ona może nawet trafić do więzienia i może być problem z wystawieniem przez rodzinę jakiegoś kandydata. A tam nie ma jakiegoś kuzyna albo innego pociotka? Na pewno ktoś się znajdzie wśród Duterte, ktoś, kto będzie chciał zastąpić Sarę, jeżeli ona oczywiście zostanie ostatecznie skazana za cokolwiek, no bo zagadanie głupie to chyba się jeszcze nie skazuje.
2: Znaczy tutaj chciałbym przypomnieć, że nawet w Polsce był polityk, który twierdził, że miał miejsce zamach stanu, więc służby to badały, zostały postawione, prawda, jakieś zarzuty.
1: No,
2: jakieś...
1: No właśnie nie, bo po tym jak o tym zamachu stanu było mówione, to ostatnio zostało to umorzone.
2: Śledztwo. No tak, ale była dyskusja,
1: tak,
2: prawda?
1: Dyskusja, to znaczy... oczywiście.
2: A przypomnę, że jakby zamach stanu, a grożenie konkretnym osobom, to są dwie różne rzeczy. To jest jednak, myślę, że...
1: No tak, to są groźby karalne, tak zwane.
2: To są groźby karalne, prawda? I oczywiście pewnie ktoś z takiego ekosystemu rodziny Duterte mógłby wystartować, gdyby Sara jednak nie mogła. To zresztą widzimy też w innych krajach, prawda, jak to chociażby w Tajlandii rodzina Chinawat i kolejne rodzeństwa, córki kolejne startowały, Taksina Chinawata, więc to jest taka panazjatycka maniera. Tym niemniej, proszę też wziąć pod uwagę, że Sara Duterte ma bardzo dużą prezencję w mediach w ostatnich 8 latach i włożyła dużo sił politycznie w to, żeby zbudować swoje zaplecze. Najpierw jako ten taki zarządca wyspy Mindanao z siedzibą w Davao, gdzie rządziła trochę jak wcześniej swój ojciec, żeby zostać prezydentem potem. Tak wprowadzenie kogoś po prostu na salony jest być może nie takie proste, żeby zebrać tutaj pozytywne głosy od wyborców, więc to nie jest takie proste, a jednocześnie Sara też nabrała takiego drygu politycznego i widać, że jej bardzo na tym zależy, żeby tutaj dalej tworzyć tą politykę ze strony swojej familijnej. No i uwaga, tutaj też w jakimś sensie walczy o swojego ojca, dlatego że rodzina Marcosów w 25 bodajże zawiesiła to taką abolicję dla Rodrigo Duterte i właściwie gdy wrócił na Filipiny, to okazało się, że został aresztowany i osądzony, więc tutaj jeżeli ona by wygrała, to jednocześnie może ojca oczyścić, prawda? Oczyścić swoich...
1: Jakiś akt łaski, coś w tym stylu, tak?
2: Tak, oczywiście.
1: To bardzo jest ciekawe, ale zanim doszło w ogóle do rozpoczęcia tej procedury impeachmentu w Senacie, to w Senacie też się działy jakieś dziwne rzeczy. Internauci nazwali to nawet Senateflix, bo tam jakaś strzelanina była, był jakiś senator, który był kiedyś szefem policji, on uniknął aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny, więc to nie jest... No, to nie są zarzuty jakieś wyssane z palca, tylko tu chodzi o tę kampanię antynarkotykową właśnie za czasów prezydenta Duterte. Więc to też jest jakaś historia, która rozgrywa się na wielu politycznych polach.
2: Nie, no oczywiście, że tak. I wydaje się, że to, jak przebiegnie ten proces, naprawdę będzie miało znaczenie dla Filipin od strony politycznej. Zwłaszcza, że pomimo, że Sara Duterte dysponuje lepszymi sondażami od swojego politycznego oponenta, tak zdecydowanie lepszymi sondażami, bodajże popierają w okolicy nawet 60% wobec tam niecałych 40% obecne środowisko Marcosów, to jednocześnie większość Filipińczyków, 3/4 bodajże, jednak chciałoby zobaczyć ten impeachment i chciałoby zobaczyć, czy Sara Duterte jest winna, czy niewinna. Więc tutaj poparcie dla tego procesu sądowego jest również dosyć wysokie. I tutaj rzeczywiście w międzyczasie dzieją się rzeczy takie quasi interesujące, bo gdzieś tam pojawiało się właśnie rzeczywiście wkraczanie służb i wojska, prawda? Gdy padają te strzały, gdy okazuje się, że rzeczywistość być może przybiera taką wyjątkowo agresywną normę, co zresztą nie jest niczym dziwnym, bo ja może tylko przypomnę, że jak Marcos musiał oddać władzę, Ferdynand Marcos, ten, który
1: jeszcze
2: jest...
1: Jeszcze poprzedni prezydent.
2: Oczywiście, senior w 83 roku, to walczył z nim były dziennikarz Benigno Aquino, który zbudował swoją popularność na krytyce reżimu, no i gdy przyleciał do Filipin, to po prostu go na lotnisku zastrzelono, więc okazało się, że być może to jest jakiś sposób na rozwiązanie kryzysu politycznego, ale okazało się, że finalnie, że jednak nie, bo jego żona weszła wtedy do polityki i zdobyła władzę, przejęła ten, w tym trudnym momencie Filipiny i odsunęła Marcosów od rządzenia, więc tej, jednocześnie wydaje się, że Filipińczycy mają świadomość tej historii i nikt nie chce takiej powtórki.
1: Ale jednak dochodzi w kraju do protestów. Ja się zastanawiam, czy to tylko są protesty na takiej zasadzie, jesteśmy za Duterte przeciwko Marcosom, albo jesteśmy za Marcosami przeciwko Duterte. Czy tu jednak, bo jak czytam, tam dużo młodych ludzi bierze udział w tych protestach i czy to jest no też próba takiego unormalizowania przez tych protestujących tego świata polityki filipińskiej?
2: No cóż, ja myślę, że oba obozy, zarówno zwolennicy planu Duterte, jak i ci stronnicy rządu Marcosa, regularnie gromadzą się pod budynkami rządowymi, w tej chwili właściwie Senatu, gdzie rzeczywiście toczy się to, ten proces o impeachment. Poza tym część osób w jakimś sensie zauważa, że te dwie rodziny podzieliły sobie Filipiny trochę jak taki patrimonializm, patrimonium, więc no nie wszystkim się to podoba, więc no część pewnie też dobrze widzi, że obie te rodziny stosują takie, powiedzmy, triki, żeby trochę ten swój image rodziny, która dba o filipińską gospodarkę, filipińską politykę, napompować i gdzieś tam usprawnić, co jest dobrze widoczne w mediach społecznościowych, prawda? Chociażby na przykład teraz, jak popatrzy się na rodzinę Marcoso, to budują ten mit potęgi gospodarczej za czasów ojca, za czasów Ferdynanda Marcosa seniora. Filipiny były wtedy zdaniem tego takiego budowania mitu, tak, tworzenia alternatywnej rzeczywistości, jakimś takim czasem gospodarczego rozkwitu, zbudowy nowoczesnej infrastruktury, zapominając o tym, że generalnie te projekty właściwie to sprawiły, że kraj został pchnięty na skraj bankructwa. No też te filmy na TikToku, na YouTube próbują pewnie bagatelizować czy negować udokumentowane przypadki tortur, różnego typu machinacji, które obie rodziny mają jednak na koncie, więc tutaj to wszyscy ci, którzy są rozsądnymi, wykształconymi ludźmi, to widzą i wydaje się, że zarówno te dwa obozy protestują, jak i te młode pokolenie, które no, część z nich dotyka ta amnezja, to znaczy gdy oglądając dużo TikToka, YouTube'a, przestają rozumieć tą przeszłość, ale jednak są tacy, którzy ją rozumieją i starają się, że tak powiem, no, próbować dążyć do przynajmniej manifestacji trochę innej rzeczywistości, co nie jest proste, no bo tak podzielony kraj właściwie no nie może wyjść z impasu, to znaczy...
1: To jest niesamowite po prostu, tak. ten podział, ale chociaż z drugiej strony, jak się patrzy po świecie, to wszędzie tak wygląda. Muszę panu powiedzieć, że sobie tak myślę, że to jest niby demokracja, a jednak monarchia elekcyjna, no bo to tak się wybierają te rodziny.
2: Ja bym powiedział, że to chyba to bardziej taki patrimonializm, to znaczy każda z tych rodzin stara się coś zagwarantować swoim wyborcom i jednocześnie nie ma znaczenia, czy ich poglądy są prawicowe, lewicowe, zresztą w ogóle nie są lewicowe, dlatego że no, w tym kraju, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, lewica ma zupełnie inny wymiar i jest wyjątkowo niedobrze widziana, więc oba te reżimy są raczej konserwatywne, więc no, daleko nie idąc, no, mamy też troszeczkę, myślę, że podobną sytuację w Polsce. To jest dwie podobne partie z podobnym stylem rządzenia, tylko z innym marketingiem. Ja nie chcę tutaj do tego zmierzać, że na Filipinach też tak jest, bo nie jest, inaczej jest, oczywiście, ale zmierzam do tego, że ta wymiana tych rodzin no, jest na chwilę obecną zapętlona i zgodnie z teoriami na przykład ekonomii neoinstytucjonalnej, takimi jak path dependence, takimi jak zależność od ścieżki właśnie, dopóki nie zdarzy się coś, co zepchnie Filipiny z tej ścieżki, tak długo no, będzie ona jakby w rękach tych dwóch rodzin, więc czasami to może być nawet zewnętrzna interwencja, czy coś bardzo nieoczekiwanego, taki czarny łabędź.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Sergiusz Prokurat był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i życzę dobrej nocy.
2: Dziękuję, wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia i do usłyszenia. Państwu także dziękuję za uwagę. Mikołaj Tyczyński. O, jest, widzę Mikołaja, jest. Schował się za komputerem, ale już się odnalazł, także za chwilę będzie państwa kołysał jazzem. A ja się żegnam do jutrzejszego poranka. Rafał Lewandowski zostaje z Mikołajem. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska stanie się jesienią miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie. We wrześniu na naszych poligonach wspólnie z polskimi żołnierzami będą ćwiczyć wojska m.in. z Francji i Wielkiej Brytanii. To efekt ustaleń tzw. koalicji chętnych, która obradowała w Paryżu. Jak podkreślił premier Donald Tusk, wspólne ćwiczenia to jednoznaczny sygnał dla Kremla.
1: Po ostatnich wystąpieniach m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu, ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich.
0: Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że manewry mają przygotować europejskich sojuszników do udzielenia realnych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i całemu regionowi.
2: Tworzymy zabezpieczenie tutaj na terytorium Polski. Myślę, że to jest taka rozsądna polityka. Te ćwiczenia są potrzebne do tego, żeby być gotowym na ewentualność rozwiązania planu koalicji chętnych, na stabilizację, na zawarty pokój. Chciałbym, żeby ten spokój sprawiedliwy doszedł wreszcie do skutku, żeby to było możliwe. Tu Stany Zjednoczone wykonują bardzo dużo, ale potrzebujemy jeszcze więcej przygotowania. Po to są te ćwiczenia. Na jesień tego roku Polska będzie gospodarzem pierwszych ćwiczeń koalicji chętnych z Francją, Wielką Brytanią, z ważną rolą również Turcji i innych naszych sojuszników. To jest kilkadziesiąt państw więcej niż NATO.
0: Nasza pozycja w sojuszu nigdy nie była tak silna, uważa szef MON. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J., usłyszał zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Wciąż trwają czynności z drugim zatrzymanym.
3: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Podejrzany został już zwolniony z zatrzymania, natomiast nie mogę Państwu przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym, z Maciejem E.S. No, nie jestem w stanie przewidzieć, ile one będą trwały, czy się zakończą dzisiaj czy jutro. W związku z tym to jest ostatnia informacja w tej formie w dniu dzisiejszym.
0: Przekazał mediom szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie, prokurator Jaromir Rybczak. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy, która miała kosztować fundację ponad 8 milionów złotych. Muzyka, teatr i poezja pod Czernoleskimi Lipami. Od piątku do niedzieli Muzeum Jana Kochanowskiego zaprasza na czwartą edycję Festiwalu Sztuki Carpe Diem. W programie są koncerty, spektakle, spotkania z pisarzami i wspólne czytanie poezji. Organizatorzy przekonują, że to wydarzenie ma być przede wszystkim okazją do zatrzymania się i wspólnego przeżywania sztuki.
4: Będzie dużo muzyki, teatru, poezji, rozmów o literaturze i filozofii oraz dobrego nastroju w przestrzeniach naszego cudownego Czarnoleskiego Parku. Koncerty zupełnie wyjątkowe, bo Maja Kleszcz zaprezentuje program pod tytułem Osiecka Deluxe, Aga Zarian koncert jubileuszowy 25x50, Leszek Możdżer zagra koncert solo, a na zakończeniu festiwalu będzie koncert połączony z potańcówką i wystąpi orkiestra taneczna Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego.
0: Mówi Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Na festiwalu będzie można zobaczyć dwa spektakle teatralne, wziąć udział w spotkaniach z autorami biografii i posłuchać poezji w interpretacji aktorów Teatru Narodowego. Festiwal Carpe Diem potrwa od 17 do 19 lipca w Czarnolesie. To był serwis Radia Nowy Świat.

szósty czy siódmy rok nadawania nie ma większego znaczenia. Ważne, że niezmiennie mogę mówić, że skoro są 4,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek, 14 dnia lipca, to na antenie Radia Nowy Świat nadszedł czas na Bezkres, a wraz z tą audycją, jak zawsze, są z Państwem realizujący ją Rafał Lewandowski, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. Na wstępie chciałbym podziękować za wspólne świętowanie szóstych urodzin Radia Nowy Świat w Brzezinach. Odbyłem kilka krótszych i dłuższych rozmów z Państwem, naszymi patronami, za które jestem bardzo wdzięczny i bardzo mi miło z powodu tego, że do nich doszło. Oczywiście zebrałem od Państwa sporo ciepłych słów, co jest niezwykle przyjemne, ale w tych prawie wszystkich konwersacjach zwracali mi Państwo uwagę na to, że bardzo lubią formę bezkresnych portretów. I jako, że ten miesiąc, czyli lipiec, w czasie tych naszych spotkań będzie zdominowany przez nową muzykę, przez wywiady z twórcami, to już dzisiaj zapraszam na bezkresny portret. Jego bohaterem będzie Hank Mobley, legendarny saksofonista tenorowy, który 7 lipca świętowałby swoje 96. urodziny. W związku z tym posłuchamy jego muzyki, ja coś o nim opowiem. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. Jest też mój Instagram miktyczker@ck. Tam też Państwa zapraszam. Dzisiaj nie będę Państwu relacjonował tego, co się dzieje w półfinałowym meczu Mistrzostw Świata Hiszpania-Francja. Chyba, że będzie jakaś bramka. To wtedy powiem. Póki co Hiszpania do przerwy prowadzi 1-0, a my słuchamy Hanka Mobleya.

Hank Mobley urodził się 7 lipca 1930 roku w Eastman w stanie Georgia. Dorastał głównie w Elizabeth w stanie New Jersey, a kilku członków jego rodziny grało na fortepianie i na organach kościelnych. Mobley nauczył się grać na fortepianie jako dziecko, ale w wieku 16 lat przerzucił się na saksofon i początkowo wzorował swój styl na takich saksofonistach jak Lester Young, Charlie Parker, Dexter Gordon czy Sonny Stitt. Wkrótce potem zaczął grać zawodowo w okolicy i zyskał na tyle dobrą reputację, że trębacz Clifford Brown polecił go do pracy, nawet nie słysząc jak gra. W 1951 roku dołączył do zespołu rezydentów w klubie nocnym w Newark, gdzie grał z pianistą Walterem Davisem, no i akompaniował niektórym wielkim gwiazdom jazzu tamtej epoki. To prowadziło to do współpracy z Maxem Roachem, który zatrudnił Hanka Mobleya, ale też Milesa Davisa po wspólnym występie z nimi. Wszyscy nagrali razem na początku 1953 roku materiał jednej z pierwszych sesji, gdzie Max Roach wystąpił jako liderem. W 1953 roku Hank Mobley spędził też 2 tygodnie w orkiestrze Duke Ellingtona, a rok później zaczął występować i nagrywać się z Dizzy'm Gillespie'm, ale we wrześniu opuścił ten zespół, aby dołączyć do grupy Horace'a Silvera, która przerodziła się w kwintet współprowadzony przez Arta Blakey'ego, która to grupa nazywała się The Jazz Messengers.

W latach 60. Hank Mobley działał głównie jako lider i nagrywał dla wytwórni Blue Note aż do 1970 roku. Do najważniejszych albumów w jego dorobku i z tego okresu należą Soul Station z roku 1960. Stanowi on jego kwintesencję, pewnie w dużej mierze ze względu na to, że to są autorskie kompozycje w większości. Styl gry Hanka Mobleya był bardzo ciekawy, bo on nie był przebojowy. Mam na myśli to, że to nie było takie klasyczne, hardbopowe, agresywne granie w stylu Johna Coltrane'a czy Sonny'ego Rollinsa, tylko Hank Mobley jednak w tej swojej wrażliwości, jeżeli chodzi o saksofon, szedł w kierunku Lestera, Younga czy też Charlie'ego Parkera, czyli tych wielkich postaci ery bebopu. Zresztą Hank Mobley był niewiarygodnym saksofonistą, jeżeli chodzi o improwizację, bo on potrafił grać, improwizować w bardzo skomplikowanych podziałach rytmicznych. Nie gubił przy tym melodii ani harmonicznej koncepcji w swoich solówkach. Ta płyta jest też wyjątkowa, dlatego że tutaj pojawia się blues, swing, dobra melodia, rytm, nieprzewidywalne kolejne improwizacje, które nie zaskakują słuchaczy na siłę, tylko wciągają go i gdzieś pochłaniają. Ale ta płyta to przede wszystkim też wyborni muzycy, którzy ją współtworzyli. Wyndon Kelly na fortepianie, Paul Chambers na kontrabasie i Art Blakey na perkusji. Remember teraz.

Hiszpania prowadzi z Francją 2-0 po bramce Pedro Porro, ale my wracamy do Hanka Mobleya. W 1959 roku wrócił na krótki czas do Arta Blakey'ego i do Jazz Messengers, by tam odnaleźć się w nowej sytuacji. W latach 1960-61 wypuścił dwa bardzo dobre solowe albumy hardbopowe Roll Call, a także Workout, no i kilka innych sesji, które wówczas nie zostały wydane. W 1961 roku doszło do takiego przełomu w karierze Hanka Mobleya, dlatego że zatrudniono go wtedy jako następcę Johna Coltrane'a w kwintecie Milesa Davisa. To był wynik tego, że skład Milesa przeżywał lekki kryzys, kiedy w 1959 Cannonball Adderley opuścił Davisa, aby wraz ze swoim bratem Nate'em założyć własną grupę, w wyniku czego sextet stał się kwintetem. Perkusista Jimmy Cobb i pianista Wyndon Kelly dołączyli do składu w 1958 roku i zostali. John Coltrane pozostał w zespole na wiosenną trasę koncertową po Europie, ale latem 1960 roku odszedł, żeby założyć własny kwartet. No i wtedy Davis zaczął testować różnych muzyków, Jimmy'ego Heata i Sonny'ego Steeta, oczywiście na saksofonie, ale w grudniu zdecydował się na Hanka Mobleya, dzięki czemu skład się ustabilizował na kolejne 2 lata, a z Cobbem Kellym, Philem Joe Jonesem, Paulem Chambersem, Johnem Coltrane'em, Hankiem Mobleyem, Miles Davis zarejestrował płytę Someday My Prince Will Come.

A New Perspective Donalda Byrda to obok A Love Supreme Johna Coltrane'a jeden z najbardziej takich uduchowionych i bezpośrednich przejawów jazzu, czy bardziej korelacji takiego wymiaru duchowego i muzyki w latach 60. Donald Byrd chciał przejąć motywy muzyki gospel obecne w Dixielandzie i noworleańskim jazzie, a także przede wszystkim wpleść je w nurt hard bopu. To zaowocowało jednym z jego najbardziej wyjątkowych albumów w całej karierze. Płytę tę nagrywał 7-osobowy zespół hardbopowy, w skład którego wchodzi 5 bardzo różnych, bardzo silnych solistów. Trębacz i lider Donald Byrd, Hank Mobley na saksofonie tenorowym, Kenny Burrell na gitarze, Herbie Hancock na fortepianie, Donald Best na wibrafonie, a towarzyszą im perkusista Lex Humphries, a także basista Barge Warren. Album A New Perspective zawiera zaledwie 5 utworów, ale one są długie, bo trwają od 5 do 10 minut i każdy jest przesiąknięty muzyką gospel i bluesem, a same tytuły już wskazują na taki bardzo quasi-religijny koncept, który za tą płytą stoi, bo mamy takie utwory jak Elia, Beast of Burden, Cristo Redentor, The Black Disciple, Chant. I tak jak mawiali jego twórcy, tak, jest to album koncepcyjny, ale nie przytłacza słuchacza religijnością. To nie jest jazz chrześcijański, zamiast tego sprawia wrażenie prekursora albumu Johna Coltrane'a. A A Love Supreme to wydarzenie o ogromnym wymiarze duchowym, to a druga część to już opinie, które się wówczas pojawiały w prasie muzycznej. A my gramy Black Disciple.

Perspective, album Donalda Byrda z roku 1963, a za nami kompozycja Black Disciple, znakomita. To jest jedna z najlepszych płyt w historii jazzu, jedna z najlepszych w dorobku Donalda Byrda, ale tutaj no przede wszystkim muzycy, którzy grają, Herbie Hancock, Hank Mobley, Donald Byrd czy Kenny Burrell i ta jego gitara, no robią robotę. Ale to nie była pierwsza i ostatnia współpraca, już nie chodzi pierwsza w ogóle i jedyna, bo w kolejnych latach, również w 1963 roku, ta trójka, czyli Herbie Hancock, Donald Byrd i Hank Mobley, spotkali się przy okazji drugiego albumu Herbiego Hancocka pod tytułem My Point of View. Tutaj jeszcze z ciekawych muzyków to Tony Williams zagrał na perkusji, czy Grant Green na gitarze w utworach numer 1, 5, a także 6. A z tego albumu mam dla Państwa kompozycję, która nosi tytuł The Pleasure Is Mine.

Herbie Hancock, The Pleasure Is Mine z albumu My Point of View, drugiego w dorobku Herbiego Hancocka jako solisty. Tych płyt, które nagrał Hank Mobley jako lider, ale też jako sideman, było bardzo dużo, nie sposób o wszystkich powiedzieć, nie sposób je wszystkie zagrać, ale ja mam dla Państwa jeszcze krążek, który bardzo lubię, No Room for Squares, i to jest krążek Hanka Mobleya z 1963 roku, gdzie towarzyszą mu Lee Morgan i Donald Byrd. Bardzo ciekawy zabieg na dwie trąbki. Andrew Hill, Herbie Hancock, John Orr, Butch Warren, a także Philly Joe Jones, a my gramy Caroline.

Hank Mobley, płyta No Room for Squares z roku 1963 i kompozycja Carolyn, a tutaj znakomity skład, bo Herbie Hancock na fortepianie, dwie trąbki, Lee Morgan, a także Donald Byrd, ale też Tony Williams na perkusji. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w ramach bezkresu i bezkresnego portretu, którego bohaterem był Hank Mobley. Hank Mobley zmarł 30 maja 1986 roku w Filadelfii w wieku 55 lat. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc, które wynikało z poważnych, przewlekłych problemów z płucami i ich uszkodzeń spowodowanych wieloletnim nałogowym paleniem tytoniu. Posłuchamy sobie na zakończenie tego naszego spotkania z twórczością Hanka Mobleya kompozycji Seora z płyty Cornbread Lee Morgana z 1965 roku, znakomitej płyty, a zresztą Hank Mobley parokrotnie współpracował z Lee Morganem, bo to 5 płyt, jeżeli dobrze policzyłem, a Cornbread jest znakomite. Za tydzień naszym gościem będzie Piotr Chęcki, który opowie nam o swoim drugim solowym albumie AI, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, a za chwilę najpewniej Hiszpania zamelduje się w finale Mistrzostw Świata. Do usłyszenia.

0: Program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna nasze drugie spotkanie w ramach minicyklu podróżniczego. Sezon kilka tygodni temu otwieraliśmy opowieściami o ekstremalnych, co tu dużo mówić, wyprawach śmiałków i śmiałkiń, którzy i które dosłownie potraktowali frazę, że warto zwiedzić cały świat. I powiedzmy, że była to taka audycja motywacyjna, jednak z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o tę motywację, bo przecież nie chodzi o to, żeby koniecznie przemierzać setki albo tysiące kilometrów, ale bardziej, żeby obudzić w sobie głód podróży i wyjść ze znanej przestrzeni w kierunku przygody. Można powiedzieć, że za nami zatem część praktyczna, a dziś będzie teoretyczna, która domknie rozpoczęty temat podróży, czyli motyw drogi w kulturze i popkulturze. Przygotowałem dla Państwa listę dzieł, które warto moim zdaniem skonsumować przed lub w trakcie wędrówek albo przejazdów, by jeszcze bardziej poczuć ten zew, albo by poczuć się częścią tej wielkiej wędrówki, którą podejmuje się w różnym wymiarze od setek lat i z różnych powodów. Od potrzeby eskapizmu, przez chęć poznania tego, co nieznane, aż po konieczność, czyli na przykład powrót do ukochanej, co spoileruje w tym momencie pierwsze dzieło na tej dzisiejszej liście. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i drugi odcinek, który przeniesie nas do świata podróży, tym razem fikcyjnych, ewentualnie wzorowanych na prawdziwych, ale okraszonych literackim elementem baśniowym. A jakie dzisiaj będą dźwięki? Muzyka drogi, która sprawdza się zarówno podczas pieszych wędrówek, jak i korzystania z wszelkich środków transportu, wszelkich, bo są to takie piosenki, że nawet w tramwaju można się poczuć jak Odyseusz. Drugi spoiler. Dobry wieczór.

Papoose, Ulysses and the Sea. Zaczynamy od pramatki literatury podróżniczej oczywiście, czyli od Odysei Homera, której nie będę może jednak recenzował na antenie, bo to już zrobiono na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast niebawem pewnie chętnie odniosę się do kolejnej próby przeniesienia tego dzieła na duży ekran, bo premiera, polska premiera adaptacji Christophera Nolana już za 3 dni. Jako entuzjasta podejścia najpierw konsumpcja, potem wypowiedź, uważam, że ocenianie po zwiastunach czy castingu jest delikatnie mówiąc działaniem na wyrost. Natomiast wracając do źródła, no właśnie, warto do niego wracać. Na fali nomen omen Nolanowej się zaczęło właśnie wracać, bo jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się książkowe nowe wydania, reedycje, jak choćby Jana Parandowskiego, i to samo w sobie jest wspaniałe, jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, że ludzie chcą i są zachęcani do poznania tekstu bazowego, bo niezmiennie warto pobudzać własną wyobraźnię, a na czyjeś wyobrażenie to tak przy okazji do kina też można się wybrać. Zatem czytajmy Homera.

America, George Martin, A Horse with No Name. Podróż jako trud, znój, wyrzeczenia, ale też test na inteligencję, wytrzymałość czy siłę woli. Takie ujęcie przede wszystkim serwowała nam ta prastara, epicka literatura, bo w omawianiu wędrówek w kulturze poza Homerem nie może też zabraknąć Biblii, Księgi Wyjścia, którą niezależnie zupełnie od kwestii wiary warto eksplorować jako ważne dzieło literackie, a mam też taką refleksję, że to, co w niej zawarte, może być niebawem coraz częściej podatne na reinterpretacje popkulturowe. Za nami Pasja chociażby, przed nami kolejna pasja Mela Gibsona i to w formie dwuczęściowej, która ma się pojawić w Wielkanoc 2027 roku. A ja jeszcze mam takie wrażenie, że im większy rozbrat bierze polityka z religią, tym częściej twórcy kina czy seriali będą w przyszłości sięgać po pismo, traktując je bardziej jako materiał źródłowy, a mniej jak zakazany przez ryzyko obrazoburstwa owoc, którego lepiej nie dotykać.

The Commitments, Mustang Sally. Zanim przejdziemy do nieco bardziej współczesnych ujęć, wspomnę jeszcze o trzech klasykach literatury, które można, kiedyś powiedziałbym, zabrać pod pachę. No dziś jest wygodniej, można je pobrać na telefon, tablet, a może dożyjemy czasów, kiedy będą się wyświetlały w okularach. W każdym razie, zanim nowe nas pochłonie, możemy poczytać stare. I tu trzy kultowe pozycje na dzisiejszej liście, mianowicie Dante Alighieri, Boska Komedia, oczywiście najbardziej metaforyczne ujęcie podróży, jak i najbardziej duchowe, ale nadal inaczej się to czyta, zmieniając położenie niż tkwiąc w jednym miejscu, zatem polecam. Kolejna pozycja, czyli podróż jako zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością i tu momentami można poczuć się jak bohater z początku XVII wieku, to się w ogóle nie starzeje, czyli Miguel de Cervantes i Don Quixote. To się właśnie w ogóle nie starzeje, jeśli chodzi o to zderzenie, bo w każdej epoce coś się odziera z romantyzmu czasów minionych. No i wreszcie pozycja, która, mam wrażenie, stała się trampoliną marzeń dla wszystkich omawianych w poprzedniej audycji podróżniczej śmiałkiń i śmiałków, czyli Verne w 80 dni dookoła świata.

Billy Idol, Blue Highway i przeskakujemy o kilka wieków, by zanurzyć się w kulturze bitników, oczywiście z Jackiem Kerouakiem na czele i jego w drodze. O ile Odyseja to pramatka literatury podróży w ogóle, to W drodze Kerouaka jest moim zdaniem matką nowoczesnej literatury podróżniczej, gdzie cyklop, syreny i kalipso zamieniane są na miasta, bary, jazz, przypadkowe spotkania z przypadkowymi ludźmi, rozmowy, używki, a cel zmienia się z powrotu do Penelopy na brak powrotu, na sprawdzenie, co jest za kolejnym zakrętem, na ucieczkę od stabilizacji jako jedyną słuszną wartość w życiu. Książka tak odważna, że przez 6 lat nie mogła znaleźć wydawcy i choć napisana w 1951 ostatecznie ukazała się i znalazła się na półkach w roku 1957.

Tom Petty, Running Down a Dream. W drodze Kerouaka otworzyło, nawiązując jeszcze cały czas do antyku, puszkę Pandory skrywanych dotąd przez autorów emocji i wyobrażeń związanych z życiem w drodze. Bo wysyp kontrowersyjnych dzieł z tym tematem związanych nastąpił właśnie dopiero po triumfie w drodze, a potem już poszło, by wspomnieć tylko taki film jak Easy Rider z 1969 roku jako w pewnym sensie przedłużenie opowieści bitników wraz z bardzo ważną, niejednoznaczną oceną tej swobody, tej wolności, w tym wypadku na jednośladzie, bo warto zaznaczyć, że większość dzieł podróży lat 50. i 60. w Stanach zawiera w sobie ten dualizm, to znaczy z jednej strony

Fountains of Wayne, Radiation Vibe. No dobrze, ale wszędzie i ciągle on, on i on. On ucieka, on jedzie, on się konfrontuje, on jest symbolem wolności, albo on jest symbolem eskapizmu. A gdzie ona? Kobiety na swoje kino drogi musiały poczekać dopiero na Ridleya Scotta i rok 1991, czyli premierę Thelma and Louise z Geną Davis i Susan Sarandon. A jakie to kino drogi? W pewnym sensie dokładnie takie jak każde inne, tylko problemy się zmieniają, ale to nadal z jednej strony wolność jako jedyny sposób na prawdziwe przeżycie życia, ale z drugiej strony wolność jako coś obarczone konsekwencjami z mniej lub bardziej metaforyczną przepaścią na końcu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

The Modern Lover's Road Runner. W kategorii podróże, i tu podwójne znaczenie słowa trip, podróże, których szczerze nie chcielibyśmy pewnie przeżyć, ale mogą wydawać się, jeśli nie atrakcyjne, to przynajmniej ciekawe, są te z cząstką baśniową na ziemi, czyli odbywane pod wpływem rozmaitych używek, i to jest przecież cały osobny segment literatury i filmu. No, a na tej niwie specjalistą był Hunter S. Thompson. To książki z Fear and Loathing na czele, no i Terry Gilliam potem, czyli kino, czyli Las Vegas Parano. Oryginalnie tytuł tak jak książka, ale to akurat bardzo, no właśnie, ciekawe tłumaczenie. Zatem to zdecydowanie pozycje, w ogóle Thompson, to są wszystko pozycje dla tych z Państwa, którzy chcą poczuć ten odlot nieco inny niż dostępny bez wszelkich substancji. Dla ciekawych.

Traveling Wilburys, End of the Line. Na filmowej współczesnej mapie mam zaznaczone jeszcze dwa punkty, które łączy, niezależnie od tego, jak te podróże się kończą, to, że zrywają z dystopią serwowaną w amerykańskiej literaturze i kinie podróżniczym w mniejszym lub większym stopniu właśnie od lat 50. do 90. w zasadzie, bo potrafią z tego motywu drogi wydobyć empatię, humor, faktyczne poszukiwanie siebie albo drugiego człowieka i nie tylko tego, co za zakrętem. Wariant bardziej humorystyczny i po prostu emocjonalnie lżejszy to Bracia Coen i film Bracie, gdzie jesteś z 2000 roku, polecam. Wariant zaś bardziej wzruszający i łzy wyciskający, których to emocji padam ofiarą za każdym obejrzeniem, to Into the Wild Shona Penna z 2007 roku na podstawie powieści Johna Krakauera, nie mylić z Jackiem Kerouakiem, bo to są zupełnie inne podróże i zupełnie inne refleksje. Chociaż koniec podobny.

The Tragically Hip Ahead by a Century. A na koniec przedstawiciele najnowszej branży popkulturowej, czyli gier komputerowych, które w międzyświatami się przecież też przewijają. I tu stosując kryterium droga jako punkt, jako centrum narracyjne, jako przeżycie główne, jako cel, jako platforma myśli, narracji, odczuć, jako coś, czego doświadczamy wraz z jej ciężarem dosłownym i metaforycznym, jako coś, w co się zanurzamy i co jest osią wszystkich naszych działań, tu bezkonkurencyjnie, moim zdaniem, wygrywa dzieło legendarnego Hideo Kojimy, czyli Death Stranding. To gra, w której, mówiąc bardzo skrótowo, wcielamy się tak naprawdę w kuriera, ale takiego w postapokaliptycznym świecie i w warunkach ekstremalnych, a nasza rola jako łącznika ognisk ludzkich w pustym świecie jest misją i przeżyciem samym w sobie. To numer jeden, a numer dwa też gra drogi i też w pewnym sensie postapokaliptyczna, która dzięki serialowi znana jest na tyle szeroko, że tylko o niej wspomnę, nie będę omawiał, żeby po prostu była na tej liście, mianowicie The Last of Us. Warto zagrać, bo serial nie oddaje tych emocji, które wywołuje właśnie gra.

The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszego wspólnego podróżniczego spotkania. Państwu życzę korzystania z pogody, z wakacji i eksplorowania świata, niekoniecznie jego odległych zakątków, bo przecież Polska jest piękna i ciekawa, ale żeby mieć siły, trzeba się wyspać, zatem życzę na teraz spokojnego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia.